0: systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
1: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
2: Słuchacie Radia Super Expo.
1: Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
0: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze. Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
0: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Juracie trwa wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, które po raz pierwszy otwiera prezydencką rezydencję dla młodzieży. W spotkaniu bierze udział około 800 młodych ludzi z całej Polski. Para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy, aktywnie uczestniczy w rozmowach i debatach, a pierwsza dama prowadzi zajęcia z samoobrony dla młodych kobiet. Wydarzenie potrwa przez cały weekend, oferując liczne atrakcje i dyskusje o przyszłości Polski.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. Bracia Golec znowu na językach, tym razem za sprawą wspomnień o współpracy z nieśmiertelną Marylą Rodowicz. Jak się okazuje, Maryla to nie tylko legenda, ale i narodowy żart, bo na emeryturę się nie wybiera, a bracia Golec biorą z niej przykład. Wspólne występy z Marylą wspominają jako pełne profesjonalizmu i emocji, a sama Rodowicz, jak twierdzą, jest wciąż głodna scenicznych wrażeń. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna nigdy nie zazna spokoju. Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września.
2: Wołomin wczoraj wieczorem zamienił się w prawdziwą stolicę muzyki. A wszystko za sprawą Mandaryny, która swoim występem rozgrzała publiczność do czerwoności. Artystka w czarnym skórzanym stroju pokazała, że taniec i śpiew to jej żywioł. A tłumy fanów śpiewały razem z nią największe hity. Choć piknik oficjalnie żegnał lato, atmosfera była pełna nowej energii. Jakby miłość unosiła się w powietrzu. Czyżby odnowione relacje z Michałem Wiśniewskim miały coś z tym wspólnego?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Gołdapi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami. A Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Dalia Marks czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu.
1: W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy. Judas Priest, zespół, który nie stworzył heavy metalu, ale z pewnością nadał mu charakterystyczny wygląd. Czarne skóry, ćwieki i motocykl Roba Halforda stały się nieodłącznym elementem metalowego wizerunku. Kto by pomyślał, że inspiracją dla tego stylu były nie tylko motocyklowe klimaty, ale i gejowska kultura skórzana? Dzięki nim skóra i ćwieki stały się synonimem heavy metalu, a ich wpływ trwa do dziś. Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W latach 60. narodziła się legenda rocka, która zrewolucjonizowała scenę muzyczną. A wszystko zaczęło się od niewinnego konkursu talentów i kurczaka, który nie potrafił latać. Alice Cooper, zespół, który wyglądał jak z horroru, a brzmiał jak garażowa kapela, szybko zdobył serca publiczności swoimi makabrycznymi spektaklami. Ich koncerty były pełne boa dusicieli, gilotyn i elektrycznych krzeseł, co sprawiło, że stali się ucieleśnieniem koszmarów porządnych obywateli. Choć sukces był ogromny, chaos i przypadek, które ich stworzyły, niemal ich zniszczyły, ale Vincent Fournier, znany jako Alice Cooper, wyszedł z tego zwycięsko, zamieniając rock'n'rollowy chaos na kij golfowy. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żar, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Evanescence, zespół, który w 2003 roku wdarł się na listy przebojów z Bring Me To Life, początkowo nie planował męskiego wokalu w tym utworze. Wytwórnia Wind Up Records w swojej nieograniczonej mądrości uznała jednak, że dodanie męskiego głosu będzie strzałem w dziesiątkę. I tak oto Paul McCoy z 12 Stones dołączył do Amy Lee, tworząc duet, który stał się nieodłączną częścią tego hitu. Choć Amy Lee nie była zachwycona, piosenka zdobyła Grammy i podbiła listy przebojów, a my wszyscy możemy podziękować wytwórni za ten genialny pomysł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
2: Poseł PiS Michał Wójcik złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo. W czwartek, 27 sierpnia, na Alejach Jerozolimskich w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. 16-letni motocyklista, manewrując między samochodami w korku, uderzył w dwa auta. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, zmarł w szpitalu. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także trzech mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia. Ostatnia niedziela wakacji w Międzyzdrojach przynosi doskonałe warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni. Ratownicy apelują o korzystanie wyłącznie z oficjalnych kąpielisk i zwracanie uwagi na kolor flag.
1: Piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
1: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej dwóch rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Juracie trwa wydarzenie przyszłość.pl, gdzie młodzi ludzie mają okazję do bezpośrednich rozmów z ministrami kancelarii prezydenta. Spotkania odbywają się w luźnej atmosferze, bez oficjalnych przemówień, co sprzyja otwartemu dialogowi. Wśród uczestników jest m.in. szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Prezydent Karol Nawrocki również aktywnie uczestniczy, biorąc udział w biegu z młodzieżą. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. We Wrocławiu prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie.
2: Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału. Polskie siatkarki pokonały Turcję 3-2 w meczu o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Po meczu Paulina Damaskę zasugerowała, że Turczynki podłożyły się, co wywołało burzę w tureckich mediach. Polki awansowały do 1/8 finału z 1 miejsca i zmierzą się z Portugalią. Tymczasem Turcja zagra z Azerbejdżanem. Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Dziś w Radomiu odbędzie się gala Fame MMA 32, na której zobaczymy aż 10 emocjonujących walk. W walce wieczoru zmierzą się Don Casio i Bartosz Szachta, co zapowiada się na prawdziwe widowisko. Gala rozpocznie się o godzinie 20, a wśród zawodników znajdą się największe gwiazdy polskiego internetu i sportów walki. Szczególnie interesująco zapowiada się powrót Adriana Polaka, Polańskiego oraz starcia w kategorii Extreme Matchup.
2: Iga Świątek przed startem w US Open wzięła udział w ekskluzywnym wydarzeniu na Manhattanie. Towarzyszył jej Carlos Alcaraz. Zdjęcia z hotelu The Plaza szybko obiegły sieć. Świątek po raz kolejny wybrała ten hotel na czas turnieju, ceniąc jego bliskość do Central Parku. Jej pierwszą rywalką będzie Chinka Xiu Wang, a mecz odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESW IA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie.
0: Na Wołyniu odbywa się dziś pogrzeb 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Uroczystość zbiega się z 83. rocznicą tych tragicznych wydarzeń. W ceremonii uczestniczą rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. Szczątki zostaną złożone na cmentarzu w Ostrówkach, co jest symbolicznym momentem dla wielu rodzin. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
0: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44 stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
0: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
0: W Juracie trwa wydarzenie przyszłość.pl, gdzie młodzi ludzie mają okazję do bezpośrednich rozmów z ministrami Kancelarii Prezydenta. Spotkania odbywają się w luźnej atmosferze, bez oficjalnych przemówień, co sprzyja otwartemu dialogowi. Wśród uczestników jest m.in. szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Prezydent Karol Nawrocki również aktywnie uczestniczy, biorąc udział w biegu z młodzieżą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.
7: I buduj mądrze z

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Agustin Egurrola, znany choreograf, w końcu spełnił swoje marzenie o ślubie kościelnym. Po 6 latach od cywilnej ceremonii para zorganizowała uroczystość, która była dla nich niezwykle ważna. Egurrola postanowił zrezygnować z disco polo na rzecz włoskich i latynoskich rytmów, bo przecież kto nie kocha La Dolce Vita? A pierwszy taniec? Nawet dla mistrza tańca to było wyzwanie.
3: Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzi. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera. Julia Wieniawa, królowa multitaskingu, nie zwalnia tempa. Po pracowitych wakacjach, podczas których zdążyła zaśpiewać z samym Andreą Bocellim, teraz szykuje się do roli jurorki w Tańcu z gwiazdami. A w międzyczasie, jakby to wszystko było za mało, błyszczała na weselu znajomych w sukni, która mogłaby zawstydzić niejedną gwiazdę Hollywood. Cóż, Julia wie, jak przyciągnąć uwagę. I to nie tylko cekinami. Świąteczny klasyk Kevin Sam w Nowym Jorku zyskał nowy, mroczny wymiar. W 2026 roku pożegnaliśmy aż 3 gwiazdy tej kultowej produkcji. Tim Curry, Catherine O'Hara i Brenda Fricker odeszli, pozostawiając fanów w szoku i smutku. Internauci zaczynają mówić o klątwie, a świąteczne seanse nabierają gorzkiego posmaku.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes. Za nami kolejna edycja Top of the Top Sopot Festival, gdzie gwiazdy lśniły nie tylko na scenie, ale i na czerwonym dywanie. Natalia Schroeder zmieniała kreacje jak rękawiczki, a każda z nich była bardziej olśniewająca od poprzedniej. Paulina Krupińska-Karpiel i Justyna Steczkowska również nie pozostawały w tyle, prezentując się w strojach, które mogłyby zawstydzić niejedną księżniczkę. Cóż, moda i muzyka w Sopocie to duet, który zawsze przyciąga tłumy. W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
2: Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej, niż można by się spodziewać.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą Róże, Hortensję i motyle Agnieszki. Aneta Kręglicka, nasza niezmiennie piękna Miss World, udowadnia, że czas to tylko liczba. Choć skończyła 61 lat, w bikini pod palmami wygląda, jakby czas stanął w miejscu. Podczas gdy my żegnamy lato, ona wciąż wyleguje się na rajskich plażach, chwaląc się sylwetką, której pozazdrościłaby niejedna 30-latka. Cóż, niektórzy mają wakacje przez cały rok.
2: Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
3: Kto by pomyślał, że Jon Bon Jovi kiedyś nie wierzył w Living on a Prayer? Tak, ten sam hit, który teraz rozbrzmiewa na stadionach, kiedyś wydawał się zbyt miękki i sentymentalny dla lidera zespołu. Dzięki uporowi współautorów i nowej aranżacji, piosenka stała się hymnem pokoleń. A wszystko zaczęło się od przemokniętego sambory i jego potrzeby modlitwy w korku. Cóż, czasem potrzeba tylko odrobiny wiary i talkboxa, by stworzyć coś, co przetrwa dekady.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramone, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą podobnie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13:30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Kutnika Kraków na osiedlu Willowym. Trzech innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jankes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2-0 w derbowym starciu na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbył się wczoraj na stadionie Wisły, gdzie gospodarze odnieśli trzecie zwycięstwo na własnym terenie. Bramki dla Wisły zdobyli Jordi Sanchez i Jeremy Guillemeno. Spotkanie przebiegło bez incydentów, mimo wcześniejszych obaw o kontrowersyjne hasła na trybunach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, młodzi rodzice 8-miesięcznego Oliwiera. Ich pogrzeb odbył się na cmentarzu w Żywcu, gdzie grób pary przykryły dziesiątki kwiatów i zniczy. Szczególnie wzruszająca była wiązanka od ich synka z napisem „Kochanym rodzicom syn Oliwierek”. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został tymczasowo aresztowany, a prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania dwóch pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres. W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże. Na rynku hurtowym paliw zapanował spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali swoje cenniki z poprzednich dni. BP Europa oferuje dziś najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Mimo stabilizacji, wcześniejsze podwyżki cen przez Orlen i Aramco mogą wpłynąć na ceny detaliczne w przyszłości. Na światowych rynkach ropa Brent straciła na wartości, ale osłabienie złotego wobec dolara może zniwelować ten efekt. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
1: Na zbliżającym się forum ekonomicznym w Karpaczu poruszony zostanie temat chaosu wojny. Gościem specjalnym będzie Mats Nissen, wybitny korespondent wojenny i trzykrotny laureat World Press Photo. Nissen weźmie udział w panelu Świadek Chaosu, gdzie omówi etykę i realia pracy reportera w strefach konfliktu. Forum, które rozpocznie się 8 września, zgromadzi ponad 6 tysięcy gości i obejmie ponad 500 wydarzeń. Wystawa prac Nissena, dokumentująca dramaty społeczne i wojenne, będzie jednym z głównych punktów programu. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy pracy korespondentów wojennych.
2: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bez niebezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach.
0: Słuchacie Radia Super Express. Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowy może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury tak samo 19 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera wokół powiązań polityków PiS z upadłą platformą Zonda Krypto nabiera tempa. Prezes Jarosław Kaczyński zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu brak działań w sprawie zakazu handlu kryptowalutami. Morawiecki odpowiedział stanowczo, przypominając swoje wcześniejsze wypowiedzi. Tymczasem media spekulują o możliwych nagraniach obciążających partię. Atmosfera wokół sprawy staje się coraz bardziej napięta.
0: Na linii Donald Tusk, Andrzej Duda doszło do ostrego spięcia. Premier Tusk opublikował zdjęcie aresztowanego w aferze Zonda Krypto Radosława Piesiewicza w towarzystwie Dudy. W odpowiedzi były prezydent Duda udostępnił archiwalne zdjęcie Tuska z Władimirem Putinem. Duda zarzucił Tuskowi prowokowanie licytacji na zdjęcia. Konflikt przeniósł się do mediów społecznościowych, gdzie obaj politycy wymieniali się zdjęciami i komentarzami.
2: Zmarł Andrzej Wielowiejski, kluczowa postać opozycji demokratycznej w Polsce w wieku 98 lat. Był doradcą Lecha Wałęsy, ekspertem Solidarności i wicemarszałkiem Senatu pierwszej kadencji. Odegrał istotną rolę w rozmowach Okrągłego Stołu, a za swoje zasługi został odznaczony Orderem Orła Białego. Wielowiejski był także współzałożycielem Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i aktywnym działaczem na rzecz demokracji.
0: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim. Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
0: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze. Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na Placu Zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
0: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Juracie podczas wydarzenia z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego odbył się niespodziewany muzyczny show. Na scenie wystąpił raper Kubańczyk, który porwał publiczność swoim hitem Ostatni raz zatańczysz ze mną, nową wersją przeboju Krzysztofa Krawczyka. Występ rapera był jedną z mniej formalnych odsłon spotkania, które przyciągnęło nie tylko polityków, ale także miłośników muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 24 stopnie i małe zachmurzenie. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Bonham Carter, znana z ról w Harrym Potterze i The Crown, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o jej ekscentryczny styl, ale o nowy, błyskotliwy pierścionek na palcu. Aktorka, która zawsze podkreślała, że małżeństwo to nie jej bajka, teraz spaceruje po Londynie z 22 lata młodszym historykiem sztuki, Rai Dagiem Holmbow. Czyżby jednak zmieniła zdanie? Paparazzi już zacierają ręce.
2: Bracia Golec znowu na językach, tym razem za sprawą wspomnień o współpracy z nieśmiertelną Marylą Rodowicz. Jak się okazuje, Maryla to nie tylko legenda, ale i narodowy żart, bo na emeryturę się nie wybiera, a bracia Golec biorą z niej przykład. Wspólne występy z Marylą wspominają jako pełne profesjonalizmu i emocji, a sama Rodowicz, jak twierdzą, jest wciąż głodna scenicznych wrażeń. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna nigdy nie zazna spokoju.
1: Świat muzyki country stracił swoją królową. Dolly Parton, ikona o złotym sercu i niepowtarzalnym talencie, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko tysiące piosenek, ale i miliony złamanych serc. Choć walczyła z rakiem w ukryciu, nawet w obliczu choroby myślała o innych, gotowa poddać się eksperymentalnym terapiom, by pomóc w przyszłości. Jej życie to nie tylko muzyka, ale i ogromna pomoc dla potrzebujących, zwłaszcza dzieci. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września. Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem „Żył jak chciał”. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki, symbolizujące życie pełne muzyki.
1: Wołomin wczoraj wieczorem zamienił się w prawdziwą stolicę muzyki, a wszystko za sprawą Mandaryny, która swoim występem rozgrzała publiczność do czerwoności. Artystka w czarnym skórzanym stroju pokazała, że taniec i śpiew to jej żywioł, a tłumy fanów śpiewały razem z nią największe hity. Choć piknik oficjalnie żegnał lato, atmosfera była pełna nowej energii, jakby miłość unosiła się w powietrzu. Czyżby odnowione relacje z Michałem Wiśniewskim miały coś z tym wspólnego?
2: W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Judas Priest, zespół, który nie stworzył heavy metalu, ale z pewnością nadał mu charakterystyczny wygląd. Czarne skóry, ćwieki i motocykl Roba Halforda stały się nieodłącznym elementem metalowego wizerunku. Kto by pomyślał, że inspiracją dla tego stylu były nie tylko motocyklowe klimaty, ale i gejowska kultura skórzana? Dzięki nim skóra i ćwieki stały się synonimem heavy metalu, a ich wpływ trwa do dziś. W latach 60. narodziła się legenda rocka, która zrewolucjonizowała scenę muzyczną. A wszystko zaczęło się od niewinnego konkursu talentów i kurczaka, który nie potrafił latać. Alice Cooper, zespół, który wyglądał jak z horroru, a brzmiał jak garażowa kapela, szybko zdobył serca publiczności swoimi makabrycznymi spektaklami. Ich koncerty były pełne boa dusicieli, gilotyn i elektrycznych krzeseł, co sprawiło, że stali się ucieleśnieniem koszmarów porządnych obywateli. Choć sukces był ogromny, chaos i przypadek, które ich stworzyły, niemal ich zniszczyły, ale Vincent Fournier, znany jako Alice Cooper, wyszedł z tego zwycięsko, zamieniając rock'n'rollowy chaos na kij golfowy.
1: Evanescence, zespół, który w 2003 roku wdarł się na listy przebojów z Bring Me To Life, początkowo nie planował męskiego wokalu w tym utworze. Wytwórnia Wind Up Records w swojej nieograniczonej mądrości uznała jednak, że dodanie męskiego głosu będzie strzałem w dziesiątkę. I tak oto Paul McCoy z 12 Stones dołączył do Amy Lee, tworząc duet, który stał się nieodłączną częścią tego hitu. Choć Amy Lee nie była zachwycona, piosenka zdobyła Grammy i podbiła listy przebojów, a my wszyscy możemy podziękować wytwórni za ten genialny pomysł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
2: Poseł PiS Michał Wójcik złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo. W czwartek, 27 sierpnia, na Alejach Jerozolimskich w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. 16-letni motocyklista, manewrując między samochodami w korku, uderzył w dwa auta. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, zmarł w szpitalu. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także trzech mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia. Ostatnia niedziela wakacji w Międzyzdrojach przynosi doskonałe warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni. Ratownicy apelują o korzystanie wyłącznie z oficjalnych kąpielisk i zwracanie uwagi na kolor flag. Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESWiA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Aż 92% Polaków uważa, że rząd i prezydent powinni zawiesić spory i współpracować w kluczowych sprawach, takich jak bezpieczeństwo i obronność. To wynik najnowszego sondażu przeprowadzonego dla Super Expressu. Polacy oczekują, że polityczne różnice zejdą na drugi plan, gdy stawką są najważniejsze interesy państwa. Tylko 3% badanych jest przeciwnych takiemu podejściu. Marta Nawrocka, pierwsza dama, rozpoczęła drugi dzień wydarzenia Przyszłość.pl w Juracie od nieformalnego spotkania z uczestnikami. Rozmowy toczyły się przy maczy, a głównym tematem była Polska z kobiecej perspektywy. W spotkaniu wzięli udział także panowie, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Wydarzenie miało swobodną formę, a uczestnicy aktywnie angażowali się w dyskusję.
1: Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto, ani nie miał kontaktów z przedstawicielami giełdy. Podkreślił, że jego ministrowie również nie utrzymywali takich relacji. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto, dotyczące podejrzeń o oszustwa i pranie pieniędzy, prowadzi prokuratura. W związku z aferą zatrzymano prezesa PKOL, Radosława Piesiewicza, który trafił na 3 miesiące do aresztu. Premier Donald Tusk ostrzega przed postępującą eskalacją ze strony Rosji, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i NATO. Po rozmowie z szefem NATO premier podkreślił, że najbliższe miesiące będą rozstrzygające, a Rosja planuje mobilizację 600 tysięcy żołnierzy. W obliczu tych zagrożeń zwiększone wsparcie powietrzne dla Ukrainy jest niezbędne. Tusk zaznaczył, że Polska i Sojusz muszą być gotowe na różne scenariusze, w tym na możliwe prowokacje ze strony Rosji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Wołyniu odbywa się dziś pogrzeb 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Uroczystość zbiega się z 83. rocznicą tych tragicznych wydarzeń. W ceremonii uczestniczą rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. Szczątki zostaną złożone na cmentarzu w Ostrówkach, co jest symbolicznym momentem dla wielu rodzin. piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie.
2: Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarek musi radzić sobie bez kapitan Aleksandry Szczygłowskiej w kluczowej fazie Mistrzostw Europy. Zawodniczka opuściła drużynę z powodu problemów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. Jej miejsce na pozycji libero zajęła Klaudia Łydu. Polki zagrają z Portugalią w 1/8 finału już jutro o 18:00.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału. Dziś polscy siatkarze zmierzą się z Francją w ostatnim meczu Memoriału Wagnera. Stawką jest triumf w prestiżowym turnieju, który odbywa się tuż przed Mistrzostwami Europy. Obie drużyny mają na koncie 2 zwycięstwa, ale to wynik dzisiejszego spotkania zdecyduje o końcowym zwycięstwie. Początek meczu o godzinie 17:00. Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Dziś w Radomiu odbędzie się gala Fame MMA 32, na której zobaczymy aż 10 emocjonujących walk. W walce wieczoru zmierzą się Don Casio i Bartosz Szachta, co zapowiada się na prawdziwe widowisko. Gala rozpocznie się o godzinie 20:00, a wśród zawodników znajdą się największe gwiazdy polskiego internetu i sportów walki. Szczególnie interesująco zapowiada się powrót Adriana Polaka, Polańskiego oraz starcia w kategorii Extreme Matchup.
2: Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
2: Robert Lewandowski błysnął na boisku w meczu Major League Soccer, zdobywając gola i asystując w spotkaniu Chicago Fire z Seattle Sounders, które zakończyło się remisem 2-2. To już czwarta bramka Polaka w tym sezonie. Dzięki jego występowi drużyna z Chicago utrzymuje się na trzecim miejscu w konferencji wschodniej. Liderem pozostaje Nashville SC z 49 punktami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na tę sugestię z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić nieporozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury podobnie 20 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Jajka. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Wołyniu odbywa się dziś pogrzeb 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Uroczystość zbiega się z 83. rocznicą tych tragicznych wydarzeń. W ceremonii uczestniczą rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. Szczątki zostaną złożone na cmentarzu w Ostrówkach, co jest symbolicznym momentem dla wielu rodzin. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Filojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy. Islandia nie wznowi negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum niecałe 53% głosujących opowiedziało się przeciw rozmowom z Brukselą. Frekwencja wyniosła aż 82,5%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Decydujące okazały się głosy spoza Reykjaviku, gdzie poparcie dla integracji było mniejsze. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Bhotekoshi nadal rośnie.
1: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 000 złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
0: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
0: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy – To ja. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 24 stopnie i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agustin Egurrola, znany choreograf, w końcu spełnił swoje marzenie o ślubie kościelnym. Po 6 latach od cywilnej ceremonii para zorganizowała uroczystość, która była dla nich niezwykle ważna. Egurrola postanowił zrezygnować z disco polo na rzecz włoskich i latynoskich rytmów, bo przecież kto nie kocha La Dolce Vita? A pierwszy taniec? Nawet dla mistrza tańca to było wyzwanie.
2: Julia Wieniawa, królowa multitaskingu, nie zwalnia tempa. Po pracowitych wakacjach, podczas których zdążyła zaśpiewać z samym Andreą Bocellim, teraz szykuje się do roli jurorki w Tańcu z gwiazdami. A w międzyczasie, jakby to wszystko było za mało, błyszczała na weselu znajomych w sukni, która mogłaby zawstydzić niejedną gwiazdę Hollywood. Cóż, Julia wie, jak przyciągnąć uwagę. I to nie tylko cekinami. W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes. Za nami kolejna edycja Top of the Top Sopot Festival, gdzie gwiazdy lśniły nie tylko na scenie, ale i na czerwonym dywanie. Natalia Schroeder zmieniała kreacje jak rękawiczki, a każda z nich była bardziej olśniewająca od poprzedniej. Paulina Krupińska-Karpiel i Justyna Steczkowska również nie pozostawały w tyle, prezentując się w strojach, które mogłyby zawstydzić niejedną księżniczkę. Cóż, moda i muzyka w Sopocie to duet, który zawsze przyciąga tłumy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
1: W stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w 4 konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym. W Gołdapi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami, a Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Dalia Marx czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu. Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej niż można by się spodziewać.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aneta Kręglicka, nasza niezmiennie piękna Miss World, udowadnia, że czas to tylko liczba. Choć skończyła 61 lat, w bikini pod palmami wygląda, jakby czas stanął w miejscu. Podczas gdy my żegnamy lato, ona wciąż wyleguje się na rajskich plażach, chwaląc się sylwetką, której pozazdrościłaby niejedna 30-latka. Cóż, niektórzy mają wakacje przez cały rok.
1: Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
2: Kto by pomyślał, że Jon Bon Jovi kiedyś nie wierzył w Living on a Prayer? Tak, ten sam hit, który teraz rozbrzmiewa na stadionach, kiedyś wydawał się zbyt miękki i sentymentalny dla lidera zespołu. Dzięki uporowi współautorów i nowej aranżacji, piosenka stała się hymnem pokoleń. A wszystko zaczęło się od przemokniętego sambory i jego potrzeby modlitwy w korku. Cóż, czasem potrzeba tylko odrobiny wiary i talkboxa, by stworzyć coś, co przetrwa dekady. Ach, Pinkerton Weezer, album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Katowic umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. Na stacji kolejowej w Tłuszczu 1 sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął nieznany mężczyzna potrącony przez pociąg. Pomimo miesiąca śledztwa, jego tożsamość pozostaje nieznana. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji ofiary, udostępniając jej rysopis i zdjęcie. Mężczyzna miał około 65 lat, łysinę na czole i siwe włosy. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych. Poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13.30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. Trzech innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jankes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2-0 w derbowym starciu na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbył się wczoraj na Stadionie Wisły, gdzie gospodarze odnieśli trzecie zwycięstwo na własnym terenie. Bramki dla Wisły zdobyli Jordi Sanchez i Jeremy Guillemeno. Spotkanie przebiegło bez incydentów, mimo wcześniejszych obaw o kontrowersyjne hasła na trybunach. W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, młodzi rodzice 8-miesięcznego Oliwiera. Ich pogrzeb odbył się na cmentarzu w Żywcu, gdzie grób pary przykryły dziesiątki kwiatów i zniczy. Szczególnie wzruszająca była wiązanka od ich synka z napisem „Kochanym rodzicom syn Oliwierek”. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został tymczasowo aresztowany, a prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże. Na rynku hurtowym paliw zapanował spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali swoje cenniki z poprzednich dni. BP Europa oferuje dziś najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Mimo stabilizacji, wcześniejsze podwyżki cen przez Orlen i Aramco mogą wpłynąć na ceny detaliczne w przyszłości. Na światowych rynkach ropa Brent straciła na wartości, ale osłabienie złotego wobec dolara może zniwelować ten efekt. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
1: Na zbliżającym się forum ekonomicznym w Karpaczu poruszony zostanie temat chaosu wojny. Gościem specjalnym będzie Mats Nissen, wybitny korespondent wojenny i trzykrotny laureat World Press Photo. Nissen weźmie udział w panelu Świadek Chaosu, gdzie omówi etykę i realia pracy reportera w strefach konfliktu. Forum, które rozpocznie się 8 września, zgromadzi ponad 6 tysięcy gości i obejmie ponad 500 wydarzeń. Wystawa prac Nissena, dokumentująca dramaty społeczne i wojenne, będzie jednym z głównych punktów programu. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy pracy korespondentów wojennych.
2: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bez 5. niebezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach.
0: Słuchacie Radia Super Express. Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 24 stopnie oraz zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić niepowodzenie? Porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Tak samo dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na linii Donald Tusk, Andrzej Duda doszło do ostrego spięcia. Premier Tusk opublikował zdjęcie aresztowanego w aferze Zonda Krypto Radosława Piesiewicza w towarzystwie Dudy. W odpowiedzi były prezydent Duda udostępnił archiwalne zdjęcie Tuska z Władimirem Putinem. Duda zarzucił Tuskowi prowokowanie licytacji na zdjęcia. Konflikt przeniósł się do mediów społecznościowych, gdzie obaj politycy wymieniali się zdjęciami i komentarzami.
3: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
2: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
3: Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
2: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
2: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, zaskoczył publiczność w Juracie, wykonując efektowną stójkę podczas wydarzenia Przyszłość.pl. 62-letni dziennikarz udowodnił, że nie tylko potrafi mówić o sporcie, ale również sam jest w świetnej formie. Wydarzenie, które odbywa się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej, łączy inspirujące dyskusje z aktywnościami sportowymi i muzycznymi. W programie znalazły się także koncerty oraz wspólny bieg z prezydentem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Bonham Carter, znana z ról w Harrym Potterze i The Crown, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o jej ekscentryczny styl, ale o nowy, błyskotliwy pierścionek na palcu. Aktorka, która zawsze podkreślała, że małżeństwo to nie jej bajka, teraz spaceruje po Londynie z 22 lata młodszym historykiem sztuki, Rye Dagiem Holmbourne. Czyżby jednak zmieniła zdanie? Paparazzi już zacierają ręce.
2: Bracia Golec znowu na językach, tym razem za sprawą wspomnień o współpracy z nieśmiertelną Marylą Rodowicz. Jak się okazuje, Maryla to nie tylko legenda, ale i narodowy żart, bo na emeryturę się nie wybiera, a bracia Golec biorą z niej przykład. Wspólne występy z Marylą wspominają jako pełne profesjonalizmu i emocji, a sama Rodowicz, jak twierdzą, jest wciąż głodna scenicznych wrażeń. Cóż, wygląda na to, że Polska

0: scena muzyczna nigdy nie zazna spokoju.
1: Świat muzyki country stracił swoją królową. Dolly Parton, ikona o złotym sercu i niepowtarzalnym talencie, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko tysiące piosenek, ale i miliony złamanych serc. Choć walczyła z rakiem w ukryciu, nawet w obliczu choroby myślała o innych, gotowa poddać się eksperymentalnym terapiom, by pomóc w przyszłości. Jej życie to nie tylko muzyka, ale i ogromna pomoc dla potrzebujących, zwłaszcza dzieci.
0: Świąteczny klasyk Kevin Sam w Nowym Jorku zyskał nowy, mroczny wymiar. W 2026 roku pożegnaliśmy aż trzy gwiazdy tej kultowej produkcji. Tim Curry, Catherine O'Hara i Brenda Fricker odeszli, pozostawiając fanów w szoku i smutku. Internauci zaczynają mówić o klątwie, a świąteczne seanse nabierają gorzkiego posmaku.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września. Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem „Żył jak chciał”. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki, symbolizujące życie pełne muzyki. Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki. W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit. W latach 60. narodziła się legenda rocka, która zrewolucjonizowała scenę muzyczną. A wszystko zaczęło się od niewinnego konkursu talentów i kurczaka, który nie potrafił latać. Alice Cooper, zespół, który wyglądał jak z horroru, a brzmiał jak garażowa kapela, szybko zdobył serca publiczności swoimi makabrycznymi spektaklami. Ich koncerty były pełne boa dusicieli, gilotyn i elektrycznych krzeseł, co sprawiło, że stali się ucieleśnieniem koszmarów porządnych obywateli. Choć sukces był ogromny, chaos i przypadek, które ich stworzyły, niemal ich zniszczyły, ale Vincent Fournier, znany jako Alice Cooper, wyszedł z tego zwycięsko, zamieniając rock'n'rollowy chaos na kij golfowy.
1: Evanescence, zespół, który w 2003 roku wdarł się na listy przebojów z Bring Me To Life, początkowo nie planował męskiego wokalu w tym utworze. Wytwórnia Wind Up Records w swojej nieograniczonej mądrości uznała jednak, że dodanie męskiego głosu będzie strzałem w dziesiątkę. I tak oto Paul McCoy z 12 Stones dołączył do Amy Lee, tworząc duet, który stał się nieodłączną częścią tego hitu. Choć Amy Lee nie była zachwycona, piosenka zdobyła Grammy i podbiła listy przebojów, a my wszyscy możemy podziękować wytwórni za ten genialny pomysł.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Kułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
2: Poseł PiS Michał Wójcik złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo. W czwartek, 27 sierpnia, na Alejach Jerozolimskich w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. 16-letni motocyklista, manewrując między samochodami w korku, uderzył w dwa auta. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, zmarł w szpitalu. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także trzech mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia. Ostatnia niedziela wakacji w Międzyzdrojach przynosi doskonałe warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni. Ratownicy apelują o korzystanie wyłącznie z oficjalnych kąpielisk i zwracanie uwagi na kolor flag.
1: W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania 2 pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia. Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Włochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania. Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Philojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Islandia nie wznowi negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum niecałe 53% głosujących opowiedziało się przeciw rozmowom z Brukselą. Frekwencja wyniosła aż 82,5%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Decydujące okazały się głosy spoza Reykjaviku, gdzie poparcie dla integracji było mniejsze. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Bhotekoshi nadal rośnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom. Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu.
2: Na zbliżającym się forum ekonomicznym w Karpaczu poruszony zostanie temat chaosu wojny. Gościem specjalnym będzie Mats Nissen, wybitny korespondent wojenny i trzykrotny laureat World Press Photo. Nissen weźmie udział w panelu Świadek Chaosu, gdzie omówi etykę i realia pracy reportera w strefach konfliktu. Forum, które rozpocznie się 8 września, zgromadzi ponad 6 tysięcy gości i obejmie ponad 500 wydarzeń. Wystawa prac Nissena, dokumentująca dramaty społeczne i wojenne, będzie jednym z głównych punktów programu. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy pracy korespondentów wojennych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Nadchodzi najniższa waloryzacja emerytur od lat. W przyszłym roku emerytury mają wzrosnąć jedynie o niecałe 4%. To rezultat nowej prognozy inflacji, która w 2027 roku wyniesie niecałe 3%. Prognozy te przedstawił minister finansów Andrzej Domański w związku z przyjęciem budżetu na 2027 rok. Dochody w przyszłym roku mają osiągnąć 695 miliardów złotych, co jest o około 68,5 miliarda złotych więcej niż w 2026 roku. Wzrost wynagrodzeń nominalnych przewiduje się na poziomie niecałych 6%, co po uwzględnieniu inflacji da realny wzrost o około 3%.
2: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Niewiadów, Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
1: Prototyp bezzałogowego systemu obrony powietrznej Cobra 600 wykonał swój pierwszy lot. Niemiecka firma Polaris Raumflugzeuge ogłosiła sukces próby, podczas której dron pokonał 20 km. Cobra 600 ma stać się tanim, wielorazowym nosicielem pocisków powietrze-powietrze Iris-T dla europejskiej obrony powietrznej. Maszyna została zaprezentowana podczas tegorocznych targów lotniczych ILA Berlin. Dron jest częścią wspólnego programu Polaris i Deal Defense, który ma zwiększyć zasięg obrony powietrznej. W kolejnych miesiącach planowane są dalsze próby tego innowacyjnego systemu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Korpus Piechoty Morskiej USA podpisał kontrakt na $19 milionów na dostawę 10 pojazdów Tempest. Te lekkie bagi, uzbrojone w rakiety Hellfire, są zaprojektowane do szybkiego ataku i natychmiastowego wycofania się z pola walki. Tempesty już z powodzeniem niszczyły rosyjskie drony na Ukrainie. Pojazdy te wykorzystują cywilne komponenty, co obniża koszty i ułatwia logistykę. Kontrakt obejmuje dostawę sprzętu, oprogramowania oraz wsparcie serwisowe do sierpnia przyszłego roku. To początek większego programu, który ma wzmocnić obronę przeciwko dronom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Xawerem. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Xawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Xawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Xawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić nieporozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Też dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Filojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy. Islandia nie wznowi negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum niecałe 53% głosujących opowiedziało się przeciw rozmowom z Brukselą. Frekwencja wyniosła aż 82,5%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Decydujące okazały się głosy spoza Reykjaviku, gdzie poparcie dla integracji było mniejsze. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Bhotekoshi nadal rośnie.
1: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 000 złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków. Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
2: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Włochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 27 stopni. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agustin Egurrola, znany choreograf, w końcu spełnił swoje marzenie o ślubie kościelnym. Po 6 latach od cywilnej ceremonii para zorganizowała uroczystość, która była dla nich niezwykle ważna. Egurrola postanowił zrezygnować z disco polo na rzecz włoskich i latynoskich rytmów, bo przecież kto nie kocha La Dolce Vita? A pierwszy taniec? Nawet dla mistrza tańca to było wyzwanie.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność.
0: Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
1: Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzi. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes. W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
0: W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w 4 konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym. W Gołdapi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami, a Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Dalia Marx czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że Jon Bon Jovi kiedyś nie wierzył w Living on a Prayer? Tak, ten sam hit, który teraz rozbrzmiewa na stadionach, kiedyś wydawał się zbyt miękki i sentymentalny dla lidera zespołu. Dzięki uporowi współautorów i nowej aranżacji, piosenka stała się hymnem pokoleń. A wszystko zaczęło się od przemokniętego sambory i jego potrzeby modlitwy w korku. Cóż, czasem potrzeba tylko odrobiny wiary i talkboxa, by stworzyć coś, co przetrwa dekady. Ach, Pinkerton Weezer, album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramon, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żart, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. Na stacji kolejowej w Tłuszczu 1 sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął nieznany mężczyzna potrącony przez pociąg. Pomimo miesiąca śledztwa, jego tożsamość pozostaje nieznana. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji ofiary, udostępniając jej rysopis i zdjęcie. Mężczyzna miał około 65 lat, łysinę na czole i siwe włosy. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13:30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. Trzech innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jankes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, młodzi rodzice 8-miesięcznego Oliwiera. Ich pogrzeb odbył się na cmentarzu w Żywcu, gdzie grób pary przykryły dziesiątki kwiatów i zniczy. Szczególnie wzruszająca była wiązanka od ich synka z napisem „Kochanym rodzicom syn Oliwierek”. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został tymczasowo aresztowany, a prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
2: 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żelko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie.
2: Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
1: Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału. Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Kamil Majchrzak z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął US Open 2026 roku od zwycięstwa. W pierwszej rundzie pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3, przerywając serię 4 porażek. Mecz był zacięty tylko na początku, ale Polak szybko przejął kontrolę, imponując solidnością i spokojem. Teraz czeka na rywala w drugiej rundzie. US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów.
2: Iga Świątek przed startem w US Open wzięła udział w ekskluzywnym wydarzeniu na Manhattanie. Towarzyszył jej Carlos Alcaraz. Zdjęcia z hotelu The Plaza szybko obiegły sieć. Świątek po raz kolejny wybrała ten hotel na czas turnieju, ceniąc jego bliskość do Central Parku. Jej pierwszą rywalką będzie Chinka Xiu Wang, a mecz odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
2: Robert Lewandowski błysnął na boisku w meczu Major League Soccer, zdobywając gola i asystując w spotkaniu Chicago Fire z Seattle Sounders, które zakończyło się remisem 2-2. To już czwarta bramka Polaka w tym sezonie. Dzięki jego występowi drużyna z Chicago utrzymuje się na trzecim miejscu w konferencji wschodniej. Liderem pozostaje Nashville SC z 49 punktami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, też wynoszącą 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
0: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim. Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na stacji kolejowej w Tłuszczu 1 sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął nieznany mężczyzna potrącony przez pociąg. Pomimo miesiąca śledztwa, jego tożsamość pozostaje nieznana. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji ofiary, udostępniając jej rysopis i zdjęcie. Mężczyzna miał około 65 lat, łysinę na czole i siwe włosy. 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
0: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, młodzi rodzice 8-miesięcznego Oliwiera. Ich pogrzeb odbył się na cmentarzu w Żywcu, gdzie grób pary przykryły dziesiątki kwiatów i zniczy. Szczególnie wzruszająca była wiązanka od ich synka z napisem „Kochanym rodzicom syn Oliwierek”. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został tymczasowo aresztowany, a prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2: W czwartek, 27 sierpnia, na Alejach Jerozolimskich w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. 16-letni motocyklista, manewrując między samochodami w korku, uderzył w 2 auta. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, zmarł w szpitalu. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, zaskoczył publiczność w Juracie, wykonując efektowną stójkę podczas wydarzenia Przyszłość.pl. 62-letni dziennikarz udowodnił, że nie tylko potrafi mówić o sporcie, ale również sam jest w świetnej formie. Wydarzenie, które odbywa się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej, łączy inspirujące dyskusje z aktywnościami sportowymi i muzycznymi. W programie znalazły się także koncerty oraz wspólny bieg z prezydentem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 27 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Bonham Carter, znana z ról w Harrym Potterze i The Crown, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o jej ekscentryczny styl, ale o nowy, błyskotliwy pierścionek na palcu. Aktorka, która zawsze podkreślała, że małżeństwo to nie jej bajka, teraz spaceruje po Londynie z 22 lata młodszym historykiem sztuki, Rai Dagiem Holmbow. Czyżby jednak zmieniła zdanie? Paparazzi już zacierają ręce.
2: Bracia Golec znowu na językach, tym razem za sprawą wspomnień o współpracy z nieśmiertelną Marylą Rodowicz. Jak się okazuje, Maryla to nie tylko legenda, ale i narodowy żart, bo na emeryturę się nie wybiera, a bracia Golec biorą z niej przykład. Wspólne występy z Marylą wspominają jako pełne profesjonalizmu i emocji, a sama Rodowicz, jak twierdzą, jest wciąż głodna scenicznych wrażeń. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna nigdy nie zazna spokoju.
1: Świat muzyki country stracił swoją królową. Dolly Parton, ikona o złotym sercu i niepowtarzalnym talencie, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko tysiące piosenek, ale i miliony złamanych serc. Choć walczyła z rakiem w ukryciu, nawet w obliczu choroby myślała o innych, gotowa poddać się eksperymentalnym terapiom, by pomóc w przyszłości. Jej życie to nie tylko muzyka, ale i ogromna pomoc dla potrzebujących, zwłaszcza dzieci.
2: Świąteczny klasyk Kevin Sam w Nowym Jorku zyskał nowy, mroczny wymiar. W 2026 roku pożegnaliśmy aż trzy gwiazdy tej kultowej produkcji. Tim Curry, Catherine O'Hara i Brenda Fricker odeszli, pozostawiając fanów w szoku i smutku. Internauci zaczynają mówić o klątwie, a świąteczne seanse nabierają gorzkiego posmaku.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września. Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem „Żył jak chciał”. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród

0: wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki symbolizujące życie pełne muzyki. Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki. W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit. W latach 60. narodziła się legenda rocka, która zrewolucjonizowała scenę muzyczną. A wszystko zaczęło się od niewinnego konkursu talentów i kurczaka, który nie potrafił latać. Alice Cooper, zespół, który wyglądał jak z horroru, a brzmiał jak garażowa kapela, szybko zdobył serca publiczności swoimi makabrycznymi spektaklami. Ich koncerty były pełne boa dusicieli, gilotyn i elektrycznych krzeseł, co sprawiło, że stali się ucieleśnieniem koszmarów porządnych obywateli. Choć sukces był ogromny, chaos i przypadek, które ich stworzyły, niemal ich zniszczyły, ale Vincent Fournier, znany jako Alice Cooper, wyszedł z tego zwycięsko, zamieniając rock'n'rollowy chaos na kij golfowy.
1: Evanescence, zespół, który w 2003 roku wdarł się na listy przebojów z Bring Me To Life, początkowo nie planował męskiego wokalu w tym utworze. Wytwórnia Wind Up Records w swojej nieograniczonej mądrości uznała jednak, że dodanie męskiego głosu będzie strzałem w dziesiątkę. I tak oto Paul McCoy z 12 Stones dołączył do Amy Lee, tworząc duet, który stał się nieodłączną częścią tego hitu. Choć Amy Lee nie była zachwycona, piosenka zdobyła Grammy i podbiła listy przebojów. A my wszyscy możemy podziękować wytwórni za ten genialny pomysł.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne.
2: Poseł PiS, Michał Wójcik, złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
1: Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także trzech mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ostatnia niedziela wakacji w Międzyzdrojach przynosi doskonałe warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni. Ratownicy apelują o korzystanie wyłącznie z oficjalnych kąpielisk i zwracanie uwagi na kolor flag.
1: W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania 2 pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
2: Aż 92% Polaków uważa, że rząd i prezydent powinni zawiesić spory i współpracować w kluczowych sprawach, takich jak bezpieczeństwo i obronność. To wynik najnowszego sondażu przeprowadzonego dla Super Expressu. Polacy oczekują, że polityczne różnice zejdą na drugi plan, gdy stawką są najważniejsze interesy państwa. Tylko 3% badanych jest przeciwnych takiemu podejściu.
1: Wicepremier Krzysztof Gawkowski złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na Metę kary 250 milionów euro za oszustwa i fałszywe reklamy na Facebooku. W odpowiedzi Meta zapowiedziała wprowadzenie zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji oraz pełną weryfikację reklam finansowych w Polsce. Polska znalazła się w pierwszej grupie krajów, gdzie wdrażany jest nowy system AI do walki z oszustwami. Meta deklaruje, że do końca roku 90% jej reklam będzie pochodziło od zweryfikowanych podmiotów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, rozpoczęła drugi dzień wydarzenia Przyszłość.pl w Juracie od nieformalnego spotkania z uczestnikami. Rozmowy toczyły się przy maczy, a głównym tematem była Polska z kobiecej perspektywy. W spotkaniu wzięli udział także panowie, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Wydarzenie miało swobodną formę, a uczestnicy aktywnie angażowali się w dyskusję.
1: Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto, ani nie miał kontaktów z przedstawicielami giełdy. Podkreślił, że jego ministrowie również nie utrzymywali takich relacji. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto, dotyczące podejrzeń o oszustwa i pranie pieniędzy, prowadzi prokuratura. W związku z aferą zatrzymano prezesa PKOL, Radosława Piesiewicza, który trafił na 3 miesiące do aresztu. Premier Donald Tusk ostrzega przed postępującą eskalacją ze strony Rosji, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i NATO. Po rozmowie z szefem NATO premier podkreślił, że najbliższe miesiące będą rozstrzygające, a Rosja planuje mobilizację 600 tysięcy żołnierzy. W obliczu tych zagrożeń zwiększone wsparcie powietrzne dla Ukrainy jest niezbędne. Tusk zaznaczył, że Polska i Sojusz muszą być gotowe na różne scenariusze, w tym na możliwe prowokacje ze strony Rosji. Na linii Donald Tusk-Andrzej Duda doszło do ostrego spięcia. Premier Tusk opublikował zdjęcie aresztowanego w aferze Zonda Krypto Radosława Piesiewicza w towarzystwie Dudy. W odpowiedzi były prezydent Duda udostępnił archiwalne zdjęcie Tuska z Władimirem Putinem. Duda zarzucił Tuskowi prowokowanie licytacji na zdjęcia. Konflikt przeniósł się do mediów społecznościowych, gdzie obaj politycy wymieniali się zdjęciami i komentarzami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: zmarł Andrzej Wielowiejski, kluczowa postać opozycji demokratycznej w Polsce w wieku 98 lat. Był doradcą Lecha Wałęsy, ekspertem Solidarności i wicemarszałkiem Senatu pierwszej kadencji. Odegrał istotną rolę w rozmowach Okrągłego Stołu, a za swoje zasługi został odznaczony Orderem Orła Białego. Wielowiejski był także współzałożycielem Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i aktywnym działaczem na rzecz demokracji.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom. Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować 4-krotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Na zbliżającym się forum ekonomicznym w Karpaczu poruszony zostanie temat chaosu wojny. Gościem specjalnym będzie Mats Nissen, wybitny korespondent wojenny i 3-krotny laureat World Press Photo. Nissen weźmie udział w panelu Świadek Chaosu, gdzie omówi etykę i realia pracy reportera w strefach konfliktu. Forum, które rozpocznie się 8 września, zgromadzi ponad 6 tysięcy gości i obejmie ponad 500 wydarzeń. Wystawa prac Nissena, dokumentująca dramaty społeczne i wojenne, będzie jednym z głównych punktów programu. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy pracy korespondentów wojennych.
1: Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci. Niemiecka firma Rheinmetall zainwestuje około 270 milionów euro w zakłady w Kassel, tworząc najnowocześniejszą fabrykę pojazdów na świecie oraz Centrum Obrony Północnej Hessii. Inwestycja wspierana przez rząd Hessii jest odpowiedzią na planowane zamówienia Bundeswehry na transportery Boxer w ramach programu Arminius. Produkcja w Kassel ma być zabezpieczona do 2040 roku, a roczna zdolność produkcyjna wzrośnie z 40 do 50 do ponad 500 pojazdów. W regionie powstaną także centrum testowe dronów, globalne centrum logistyczne i nowa placówka szkoleniowa. Do 2029 roku zatrudnienie w zakładzie wzrośnie do 3500 osób, co oznacza ponad 1000 nowych miejsc pracy. Korpus Piechoty Morskiej USA podpisał kontrakt na 19 milionów dolarów na dostawę 10 pojazdów Tempest. Te lekkie bagi, uzbrojone w rakiety Hellfire, są zaprojektowane do szybkiego ataku i natychmiastowego wycofania się z pola walki. Tempesty już z powodzeniem niszczyły rosyjskie drony na Ukrainie. Pojazdy te wykorzystują cywilne komponenty, co obniża koszty i ułatwia logistykę. Kontrakt obejmuje dostawę sprzętu, oprogramowania oraz wsparcie serwisowe do sierpnia przyszłego roku. To początek większego programu, który ma wzmocnić wzmocnić obronę przeciwko dronom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja, choć wirtualna, ma realny wpływ na środowisko i ludzi. Centra danych, na których opiera się AI, zużyły w 2025 roku 448 terawatogodzin energii i 4,5 biliona litrów wody. Do 2030 roku te liczby mogą się podwoić. Rozwój AI opiera się także na pracy tzw. ghost workers z globalnego południa, którzy często zarabiają zaledwie od 1 do 2 dolarów za godzinę. Pracownicy ci są narażeni na traumę psychiczną, moderując drastyczne treści. To wszystko pokazuje, że rozwój AI wiąże się z dużymi kosztami ekologicznymi i społecznymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Bydgoszczy z temperaturą 22 stopnie. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić nieporozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Philojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Bhotekoshi nadal rośnie.
1: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków. Pepco oferuje jasno-niebieskie jeansy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
2: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agustin Egurrola, znany choreograf, w końcu spełnił swoje marzenie o ślubie kościelnym. Po 6 latach od cywilnej ceremonii para zorganizowała uroczystość, która była dla nich niezwykle ważna. Egurrola postanowił zrezygnować z disco polo na rzecz włoskich i latynoskich rytmów, bo przecież kto nie kocha La Dolce Vita? A pierwszy taniec? Nawet dla mistrza tańca to było wyzwanie.
1: Anna German, kobieta, która nie znała słowa niemożliwe. Najpierw odebrano jej ojca, potem wypadek na włoskiej autostradzie złamał jej kręgosłup i marzenia o światowej karierze. Ale Anna nie poddała się. Wróciła na scenę, do miłości i życia, choć każdy krok kosztował ją ogromny wysiłek. Ostatecznie przegrała walkę z nowotworem, ale jej głos i niezłomny duch pozostają z nami na zawsze. Wielkie rozczarowanie dla fanów nigdy w życiu. Joanna Brodzik nie powróci jako Ula w kontynuacji tej kultowej historii. Okazuje się, że scenarzyści postanowili całkowicie wymazać jej postać z nowej fabuły, skupiając się na zupełnie innym etapie życia bohaterów. Cóż, najwyraźniej przyjaźń z Judytą nie przetrwała próby czasu, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Czyżby to znak, że stare dobre czasy już nie wrócą? Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, jak na prawdziwych celebrytów przystało, zrobili furorę na sopockiej plaży, przytulając się w Bałtyku. Towarzyszył im Mateusz Banasiuk, który najwyraźniej świetnie dogaduje się z parą. Cała trójka korzystała z uroków plażowania, a przy okazji promowała nową edycję Asia Express, w której wszyscy wezmą udział. Cóż, życie gwiazd to nie tylko blask fleszy, ale i romantyczne chwile na plaży.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W świecie polskiego show biznesu wybuchła prawdziwa burza. Joanna Jabłczyńska, znana z roli Tosi w Nigdy w życiu, wyraziła swoje niezadowolenie z braku angażu w kontynuacji filmu. W odpowiedzi Katarzyna Grochola, autorka powieści i współproducentka nowej produkcji, zapowiedziała kroki prawne przeciwko aktorce za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w dramacie pod tytułem Tosia jest tylko jedna? Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes. W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
0: W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w 4 konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Gołdapi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami, a Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Daria Marx czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu. Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej niż można by się spodziewać. Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką. Robert Gawliński. Niegdyś symbol rockowego buntu z długimi włosami i skórzaną kurtką. Dziś zaskakuje elegancją i dojrzałością. Lider legendarnego zespołu Wilki przeszedł niesamowitą metamorfozę, a jego siwiejące, krótko ścięte włosy dodają mu charyzmy. Choć teraz częściej można go spotkać w Grecji, gdzie szuka spokoju i inspiracji, nie rezygnuje z kariery w Polsce. Gawliński wciąż koncertuje z Wilkami, udowadniając, że nawet po trzech dekadach na scenie nie zamierza zwalniać tempa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 23 stopnie w Toruniu. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Katowicach zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 24 stopnie, a wiatr zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. Na stacji kolejowej w Tłuszczu 1 sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął nieznany mężczyzna potrącony przez pociąg. Pomimo miesiąca śledztwa, jego tożsamość pozostaje nieznana. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji ofiary, udostępniając jej rysopis i zdjęcie. Mężczyzna miał około 65 lat, łysinę na czole i siwe włosy. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie nadal stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt napotyka na liczne opóźnienia, a właściwe prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Negocjacje z pracownią architektoniczną WXCA mają zakończyć się jeszcze w sierpniu, co może być przełomem w tej inwestycji. Planowany termin zakończenia prac to 2030 rok, ale nie wyklucza się dalszych opóźnień. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. Trzech innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jankes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto. W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, młodzi rodzice 8-miesięcznego Oliwiera. Ich pogrzeb odbył się na cmentarzu w Żywcu, gdzie grób pary przykryły dziesiątki kwiatów i zniczy. Szczególnie wzruszająca była wiązanka od ich synka z napisem „Kochanym rodzicom syn Oliwierek”. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został tymczasowo aresztowany, a prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4 porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żelko Kopicia. Wisła odniosła 3 z rzędu wygraną na własnym stadionie. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie 2 bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3 miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
1: Dziś o 18:00 polskie siatkarki zmierzą się z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Po wygranej 3-2 z Turcją, Polki zakończyły fazę grupową na 1. miejscu z kompletem zwycięstw. Transmisję meczu można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
1: Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Rozpoczął się US Open 2026, a na kortach w Nowym Jorku walczy 6 Polaków. Dziś o 18:30 polskiego czasu zagrają Hubert Hurkacz z Damirem Dzumhurem oraz Maja Chwalińska z Taylor Townsend. Iga Świątek zmierzy się z Qiyu Wang w nocy z poniedziałku na wtorek o godzinie 1:00. Transmisje dostępne są na antenach Eurosportu oraz online. Kamil Majchrzak z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął US Open 2026 roku od zwycięstwa. W pierwszej rundzie pokonał Serba Hamada Medwiedowicza 6-3, 6-3, 6-3, przerywając serię 4 porażek. Mecz był zacięty tylko na początku, ale Polak szybko przejął kontrolę, imponując solidnością i spokojem. Teraz czeka na rywala w drugiej rundzie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
2: Robert Lewandowski błysnął na boisku w meczu Major League Soccer, zdobywając gola i asystując w spotkaniu Chicago Fire z Seattle Sounders, które zakończyło się remisem 2-2. To już czwarta bramka Polaka w tym sezonie. Dzięki jego występowi drużyna z Chicago utrzymuje się na trzecim miejscu w konferencji wschodniej. Liderem pozostaje Nashville SC z 49 punktami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach. 35. odcinku serialu Splątane losy emocje sięgają zenitu. Yasemin staje przed trudnym wyborem. Zgadzając się na spotkanie z Minever, ale stawia jeden warunek. W rezydencji atmosfera jest napięta, a konflikty wybuchają na nowo. Denis zdobywa się na szczerość i przeprasza Pinar, co może być początkiem nowego rozdziału. Tymczasem relacja Yasemin i Buraka staje się coraz bardziej skomplikowana. Nowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 1 września o godzinie 14:05 na TVP1. Serial Splątane losy to opowieść o skomplikowanych więziach rodzinnych i tajemnicach z przeszłości, które wciąż wpływają na życie bohaterów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 23 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą również 23 stopnie i zachmurzenie całkowite. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tragedia na Krecie. 11-letnia Polka zmarła po tym, jak znaleziono ją nieprzytomną w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, lekarzom nie udało się uratować dziecka. Grecka policja prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia. Islandia nie wznowi negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum niecałe 53% głosujących opowiedziało się przeciw rozmowom z Brukselą. Frekwencja wyniosła aż 82,5%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Decydujące okazały się głosy spoza Reykjaviku, gdzie poparcie dla integracji było mniejsze.
3: Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich. W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
3: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycolt, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim. Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
2: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. Marianna Schreiber rozpoczęła starania o unieważnienie swojego ślubu kościelnego z Łukaszem Schreiberem. Celebrytka złożyła wniosek do Sądu Metropolitalnego, podkreślając, że wiara jest dla niej bardzo ważna. Schreiber chce uporządkować swoje życie duchowe i w przyszłości ponownie stanąć przed ołtarzem. Dla niej ceremonia kościelna ma kluczowe znaczenie, w przeciwieństwie do ślubu cywilnego. Daria Gosek-Popiołek, posłanka i kandydatka na prezydenta Krakowa, dzieli swoje życie między politykę a rodzinę. W wolnym czasie odwiedza krakowską halę targową z mężem Piotrem i 2 córkami. W domu obowiązuje podział zadań. Daria przygotowuje śniadania, a Piotr gotuje obiady i kolacje. Wieczory spędzają na planszówkach, czytaniu książek i oglądaniu filmów. Mąż posłanki nazywa ją superbohaterką, która po powrocie do domu zdejmuje pelerynę i zakłada kapcie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, zaskoczył publiczność w Juracie, wykonując efektowną stójkę podczas wydarzenia Przyszłość.pl. 62-letni dziennikarz udowodnił, że nie tylko potrafi mówić o sporcie, ale również sam jest w świetnej formie. Wydarzenie, które odbywa się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej, łączy inspirujące dyskusje z aktywnościami sportowymi i muzycznymi. W programie znalazły się także koncerty oraz wspólny bieg z prezydentem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura tak samo 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Bonham Carter, znana z ról w Harrym Potterze i The Crown, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o jej ekscentryczny styl, ale o nowy, błyskotliwy pierścionek na palcu. Aktorka, która zawsze podkreślała, że małżeństwo to nie jej bajka, teraz spaceruje po Londynie z 22 lata młodszym historykiem sztuki, Rai Dagiem Holmbow. Czyżby jednak zmieniła zdanie? Paparazzi już zacierają ręce.
2: Bracia Golec znowu na językach, tym razem za sprawą wspomnień o współpracy z nieśmiertelną Marylą Rodowicz. Jak się okazuje, Maryla to nie tylko legenda, ale i narodowy żart, bo na emeryturę się nie wybiera, a bracia Golec biorą z niej przykład. Wspólne występy z Marylą wspominają jako pełne profesjonalizmu i emocji, a sama Rodowicz, jak twierdzą, jest wciąż głodna scenicznych wrażeń. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna nigdy nie zazna spokoju. Świąteczny klasyk Kevin Sam w Nowym Jorku zyskał nowy, mroczny wymiar. W 2026 roku pożegnaliśmy aż trzy gwiazdy tej kultowej produkcji. Tim Curry, Catherine O'Hara i Brenda Fricker odeszli, pozostawiając fanów w szoku i smutku. Internauci zaczynają mówić o klątwie, a świąteczne seanse nabierają gorzkiego posmaku. Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem „Żył jak chciał”. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki, symbolizujące życie pełne muzyki. Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki. Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit. W latach 60. narodziła się legenda rocka, która zrewolucjonizowała scenę muzyczną. A wszystko zaczęło się od niewinnego konkursu talentów i kurczaka, który nie potrafił latać. Alice Cooper, zespół, który wyglądał jak z horroru, a brzmiał jak garażowa kapela, szybko zdobył serca publiczności swoimi makabrycznymi spektaklami. Ich koncerty były pełne boa dusicieli, gilotyn i elektrycznych krzeseł, co sprawiło, że stali się ucieleśnieniem koszmarów porządnych obywateli. Choć sukces był ogromny, chaos i przypadek, które ich stworzyły, niemal ich zniszczyły, ale Vincent Fournier, znany jako Alice Cooper, wyszedł z tego zwycięsko, zamieniając rock'n'rollowy chaos na kij golfowy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ach, Pinkerton Weezer, album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramone, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi.
1: Evanescence, zespół, który w 2003 roku wdarł się na listy przebojów z Bring Me To Life, początkowo nie planował męskiego wokalu w tym utworze. Wytwórnia Wind Up Records, w swojej nieograniczonej mądrości, uznała jednak, że dodanie męskiego głosu będzie strzałem w dziesiątkę. I tak oto Paul McCoy z 12 Stones dołączył do Amy Lee, tworząc duet, który stał się nieodłączną częścią tego hitu. Choć Amy Lee nie była zachwycona, piosenka zdobyła Grammy i podbiła listy przebojów, a my wszyscy możemy podziękować wytwórni za ten genialny pomysł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie w Katowicach, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne.
2: Poseł PiS Michał Wójcik złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo. Dziś w nocy warto spojrzeć w niebo, ponieważ Księżyc znajdzie się blisko Saturna, tworząc efektowną koniunkcję. To zjawisko można obserwować gołym okiem, patrząc na wschodnią część nieba. Księżyc będzie krótko po pełni, a Saturn będzie świecił jak jedna z najjaśniejszych gwiazd. To nie koniec atrakcji, ponieważ już 3 września Księżyc przejdzie w pobliżu Plejad. Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Został zatrzymany w województwie świętokrzyskim za jazdę z prędkością 110 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Stanowski przyznał się do błędu i zaakceptował karę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia.
1: W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania 2 pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
2: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
1: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy. Co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
2: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Philojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Phothe Koshi nadal rośnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 24 stopnie, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom. Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Na zbliżającym się forum ekonomicznym w Karpaczu poruszony zostanie temat chaosu wojny. Gościem specjalnym będzie Mats Nissen, wybitny korespondent wojenny i trzykrotny laureat World Press Photo. Nissen weźmie udział w panelu Świadek Chaosu, gdzie omówi etykę i realia pracy reportera w strefach konfliktu. Forum, które rozpocznie się 8 września, zgromadzi ponad 6 tysięcy gości i obejmie ponad 500 wydarzeń. Wystawa prac Nissena, dokumentująca dramaty społeczne i wojenne, będzie jednym z głównych punktów programu. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy pracy korespondentów wojennych.
2: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego.
2: Prototyp bezzałogowego systemu obrony powietrznej Cobra 600 wykonał swój pierwszy lot. Niemiecka firma Polaris Raumflugzeuge ogłosiła sukces próby, podczas której dron pokonał 20 km. Cobra 600 ma stać się tanim, wielorazowym nosicielem pocisków powietrze-powietrze Iris-T dla europejskiej obrony powietrznej. Maszyna została zaprezentowana podczas tegorocznych targów lotniczych ILA Berlin. Dron jest częścią wspólnego programu Polaris i Deal Defense, który ma zwiększyć zasięg obrony powietrznej. W kolejnych miesiącach planowane są dalsze próby tego innowacyjnego systemu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Korpus Piechoty Morskiej USA podpisał kontrakt na $19 milionów na dostawę 10 pojazdów Tempest. Te lekkie bagi, uzbrojone w rakiety Hellfire, są zaprojektowane do szybkiego ataku i natychmiastowego wycofania się z pola walki. Tempesty już z powodzeniem niszczyły rosyjskie drony na Ukrainie. Pojazdy te wykorzystują cywilne komponenty, co obniża koszty i ułatwia logistykę. Kontrakt obejmuje dostawę sprzętu, oprogramowania oraz wsparcie serwisowe do sierpnia przyszłego roku. To początek większego programu, który ma wzmocnić obronę przeciwko dronom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 950, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września o 18.40 na TVP1, Samuel podejmuje drastyczne kroki, by ukryć swoje intrygi. Zniszczenie listu Diego to tylko początek jego działań. Antonito zderza się z rzeczywistością, gdy jego plany na bycie raczki samochodowe legną w gruzach z powodu brytyjskiego patentu. Tymczasem Lolita zostaje w Cabrahigo, by opiekować się chorą ciotką. W tle tych wydarzeń Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia nowej galerii sztuki. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów zawiłymi relacjami i emocjonującymi historiami mieszkańców kamienicy.
0: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: 38. odcinku Splątanych Losów zwykłe wyjście do kawiarni zamienia się w prawdziwy koszmar. Pinar na chwilę traci minę z oczu, a napięcie rośnie z każdą minutą. W tle pojawiają się konflikty, które tylko podkręcają atmosferę. W rezydencji Munewer zauważa obcego mężczyznę fotografującego posiadłość, co wzbudza niepokój. Tymczasem w klinice Ezgi celowo ukrywa wyniki badań, co prowadzi do upokorzenia Jasemin. Burak staje w jej obronie, pytając wprost, co ich łączy. Czy ta rozmowa zmieni coś między nimi? Odcinek 38. Splątanych Losów będzie można obejrzeć 4 września o 14.05 na TVP 1.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Filojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Bhotekoshi nadal rośnie.
1: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków. Pepco oferuje jasno-niebieskie jeansy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
2: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy "To ja". Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą również 26 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Super zdrowi.
1: Gościem podcastu Super Zdrowie jest prezes Krajowych Producentów Leków Krzysztof Kopeć. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
1: My sobie kupujemy w aptece leki i mamy na tym opakowaniu leków wszystkie instrukcje po polsku. Nazwa jest po polsku, chociaż też może i z zagranicznym akcentem. Ulotka też w języku polskim. Czy to oznacza, że ten lek faktycznie w całości powstał w naszym kraju?
2: Nie.
1: Ciepnie zapytam.
2: Tak, niestety nie. Prawie 80% leków produkowanych w Unii powstaje ze składników importowanych z Azji i na tym ostatnim etapie te oznaczenia i wszystkie informacje oczywiście są w językach narodowych, w Polsce są po polsku, żeby pacjent mógł właściwie z niego skorzystać. Na liście leków refundowanych jest prawie 5 tysięcy pozycji, prawie 5 tysięcy leków i ich prezentacji, czyli różnych wielkości opakowań i niespełna 40 pozycji z tych 5 tysięcy to są tworzone w Polsce leki z substancji produkowanej w Polsce, czyli z tego, co jest w leku. Pamiętajmy, że dla bezpieczeństwa lekowego najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej etapów produkcji leku, bo ten ostatni widzimy właśnie w aptece, to polskie opakowanie.
1: A to jest cały łańcuch.
2: To jest cały łańcuch produkcji, który prowadzi do tego ostatniego produktu, ale ważne jest, żeby jak najwięcej tych etapów produkcji powstawało w Polsce. Oczywiście, jeśli one są nawet w Polsce zdetalizowane i pakowane, to też jest dobrze, bo znaczy, że w tym etapie łańcucha w którymś momencie trafiają do Polski i mogą stanowić element bezpieczeństwa, ale im w tym etapie łańcucha

0: który schłodzi nam herbatę, to jest to, co tak naprawdę, niezależnie jak się cukier nazywa, to jest ta substancja. I tak samo jest z lekami. Co do zasady, w leku mamy konkretną substancję, która działa na organizm człowieka w taki sposób, żeby go leczyć. I o tym trzeba pamiętać. Natomiast są różne nazwy i różne dodatki, które powodują, że z tej substancji jesteśmy w stanie stworzyć kapsułkę, tabletkę, czyli kapsułkę o przedłużonym uwalnianiu, albo kapsułkę, która składa się z kilku leków, która też zwiększa przyswajalność pacjenta i jakby ułatwia mu terapię. Natomiast samo to, co leczy w tabletce, to są substancje. Czasem to jest jedna, czasem kilka, jeśli to są substancje łączone. Natomiast to, co w tabletce leczy, to jest substancja czynna. Do niej się dodaje specjalne, żeby uzyskać tabletkę, kapsułkę czy tabletkę o przedłużonym uwalnianiu.
1: Czyli w sumie wszystko wokół tego się kręci, wokół tej substancji czynnej.
0: Wszystko musi się kręcić wokół tego i to jest właśnie najważniejsze pytanie, skąd my tą substancję bierzemy. Kiedyś, jeszcze 20-30 lat temu, prawie 50 miejsc wytwarzania substancji było w Europie, nawet więcej. Natomiast teraz zaledwie 30 takich pozwoleń na wytwarzanie i produkowanie substancji to jest Europa, a większość produkcji substancji czynnych to są Chiny i Indie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o substancje, to dominują Chiny, ich wschodnie tereny tam z tamtej strony tak naprawdę kontynentu. I jeśli spojrzymy nawet nie na ilość, tylko na jakby nie na numeryczną ilość substancji, ale na też jakby wolumen, czyli ile tego potrzeba w Europie, to te, których tworzy się najwięcej, niestety z punktu widzenia bezpieczeństwa lekowego Europy i Polski, są tworzone w Azji ze względu na wymogi środowiskowe. Bo i środowiskowe, i wymogi dotyczące energii. My energię w Europie mamy co najmniej, ten produkt ostateczny byłby 60% droższy niż ten wyprodukowany w Azji, ponieważ tam jest dużo, dużo tańsza energia. I niestety też dużo mniejsze, to niestety dla nas wszystkich, bo to się odbija na środowisku, które jest wspólne, mniejsze wymogi środowiskowe, które tam obniżają koszty produkcji, w Europie podwyższają. Sami troszkę żeśmy sobie zafundowali ten eksodus, a tam produkuje się te masowe leki, no bo ich produkcja więcej zanieczyszcza, jeśli chodzi o ilość wytwarzanych tych zanieczyszczeń. Nie? Więc te niestety, które są populacyjnie stosowane w Europie, tak na przykład jak metformina, która jest stosowana u cukrzyków i to jest bardzo ważny lek, to większość tej substancji przywozimy i nawet tworząc ją w Europie z kolei, ona jest obwarowana dużymi wymogami środowiskowymi, co podnosi koszty we wszystkich lekach. Także wszystkie, które tworzymy w Europie, z samej definicji niestety kosztów pracy, kosztów energii i tych nośników energii będą 60% droższe i o tym musimy pamiętać.
1: No właśnie, bo widzę tutaj dane, że co piąty najważniejszy lek produkujemy u siebie. Miałam zapytać, co się dzieje z pozostałymi 80%, no ale już wiemy, że chodzi tutaj głównie, najważniejsza odpowiedź to oczywiście cena produkcji. Ale dlaczego nas to powinno w ogóle niepokoić jako pacjentów, którzy idą do apteki, żeby kupić lek?
0: Tak naprawdę, dopóki te leki dojeżdżają, tak jak ze wszystkim, to nam się wydaje, że to jest tak jak z wodą w kranie, że coś tam kapie cały czas, to odkręcamy, jest. Problem zaczyna się wtedy, i to już jest za późno, żeby diagnozować, skąd on się wziął, kiedy ta woda z kranu nie kapie, a te leki do nas nie dojeżdżają. Bo często sobie nie zdajemy sprawy, że przecież tak naprawdę leki są bronią w walce z chorobami. I jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w każdym szpitalu odbywa się setki różnych zabiegów każdego dnia, to my z naszej perspektywy czasem widzimy kolejki, czasem widzimy trudności w dostępie, ale nie zdajemy sobie sprawy, że tego dostępu w ogóle by nie było, gdyby nie to, że tam są stosowane leki, które pomagają tych pacjentów czy operować. To są leki zwiotczające, które produkują też nasi krajowi producenci, czy leki powodujące, że jesteśmy w stanie jakby zapanować nad ewentualnymi infekcjami pooperacyjnymi. Bez antybiotyków się nie da zrobić operacji i potem dojść do wyzdrowień tak naprawdę. Więc to jest clue. Kolejna rzecz to są leki populacyjne, które niestety, tak jak mówiłem, w większości sprowadzamy z Azji. To jest, nie wiem, jeszcze produkowane w Europie leki dla astmatyków, które, jeśli ich zabraknie, ludzie zaczną się dusić, czy po OHP, po pierwsze spadnie komfort życia na początku, a potem tak naprawdę może dojść do śmierci. W przypadku leków dla cukrzyków to już jest szczególnie radykalny przykład, bo tam braki rzędu miesiąca mogą powodować śmierć ludzi. Oczywiście podobnie będzie, jeśli chodzi o kardiologię, tylko tam efekt będzie odłożony w dłuższym czasie, natomiast może być tak samo niebezpieczny. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, na szczęście, bo w Europie jeszcze takiej dramatycznej sytuacji z brakiem totalnym dostępu nie wystąpiła, chociaż mieliśmy takie przypadki, kiedy tankowiec w kanale sueckim zablokował to kilka lat temu przepływ i tak naprawdę wszyscy zobaczyliśmy, że te zasady wolnego handlu, tej niewidzialnej ręki rynku, że wszystko przyjedzie na czas, że tak naprawdę nie ma co robić zapasów, nie ma co produkować w Europie, bo mamy just in time zamówione dostawy i one dojadą. No, jak pokazała sytuacja wtedy w kanale Suezkim, one nie dojadą na czas i trochę nie do końca wyciągnęliśmy z tego wnioski. Unia Europejska zaczęła się nad tym zastanawiać i to dobrze i państwa też powinny zacząć nad tym myśleć, bo te, które nie mają szczególnie przemysłu, my jeszcze go mamy i powinniśmy stawiać na jego rozwój i na zwiększanie produkcji w Polsce, to są te państwa, które tę odporność mają największą i tam najmniej brakowało leków.
1: Mi się w ogóle wydaje, że zaczynamy troszeczkę dostawać po rękach za to nasze przyzwyczajenie do tego, że myślimy o świecie jako o globalnej wiosce, że wszystko się da załatwić, wszystkie braki można uzupełnić. Dzisiaj zresztą u szczytu władzy jest dyskusja na temat programu SAFE i też nawiązując właśnie do tego mam pytanie, czy można by uznać, że bezpieczeństwo lekowe to dziś element obronności naszego kraju, według pana?
0: Ja myślę, że to jest w ogóle jakby fakt, z którym nie ma co dyskutować, bo tak jak mówię, jeśli spojrzymy, zresztą patrząc i robiąc też analizy tego, co się stało na Ukrainie, to tak naprawdę olbrzymia ilość oczywiście tam ginie w atakach kinetycznych prowadzonych przez Rosję i w wojnie. Natomiast najwięcej dzieci, czyli tych, których byśmy chcieli, żeby najmniej cierpieli w trakcie wojny, ucierpiało, a nawet zmarło w wyniku braku dostępu do leków. To są właśnie te dzieci, które chorowały na cukrzycę i ci ludzie, którzy chorowali na cukrzycę, to odnieśli pierwsze jakby i najgorsze konsekwencje, czasami tracąc życie, ale też rozmawiając z ludźmi, którzy tam pracowali i patrząc na analizy, to ludzie przez kilka lat nie brali leków czy na nadciśnienie, czy tych astmatycznych i ich stan zdrowia pogorszył się dramatycznie. To się odbije albo na ich długości zdrowia, długości życia, albo tak naprawdę na jego stanie, czy nawet w konsekwencji spowoduje ich śmierć. Ale najwięcej osób ucierpiało w momencie braku leków. Podobnie jest, kiedyś tłumaczył nam to pan generał Gierelak, jeden z generałów, który mówił, że jeśli spojrzymy na armię Napoleona nawet, która atakowała Rosję, to ich tak naprawdę do końca nie zniszczyły kwestie dotyczące złego planowania czy braku zasobów, tylko tak naprawdę dwie bakterie, czyli tyfus. I on zdziesiątkował, następnie pogoda dopełniła zadania i tak naprawdę oni przegrali z chorobą i z pogodą.
1: No niestety musimy w naszej rozmowie, niestety przejść do tematu konfliktów, które dzieją się na naszym świecie. Ja też obserwuję sytuację, reakcję Polaków w mediach społecznościowych na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Wiele osób zamyka ten temat słowami, to mnie nie dotyczy, najwyżej skończy się na tym, że nie polecę do Dubaju. Dlaczego polski pacjent powinien w ogóle przejmować się tym, co dzieje się na drugim końcu świata, na Bliskim Wschodzie? Mamy swoje problemy tutaj.
0: Tak. Mówiliśmy kiedyś była mowa o globalnej wiosce, o tej niewidzialnej ręce rynku, o tym, że każdy towar dotrze do nas w określonym czasie, możemy to zaplanować, nie mieć kompletnie zapasów, nie mieć kompletnie produkcji, u siebie wystarczy zainwestować gdzieś, gdzie to można zrobić taniej i otrzymać towar, który będzie w lepszej cenie. Natomiast Francis Fukuyama pisał o końcu historii, że to niby już jest koniec, że nie ma gdzie, w którą stronę iść. Natomiast my zrobiliśmy coś strasznego, bo ta historia się cofnęła. My wróciliśmy do czasów, kiedy z powrotem są wojny, kiedy konflikty powodują, że różne dobra do nas nie docierają. W czasie pandemii, która sama w sobie była przerażającym doświadczeniem dla nas wszystkich, na przykład Indie z dnia na dzień dekretem ich prezydenta zamknęły w ogóle eksport. My musieliśmy jako firmy farmaceutyczne rozmawiać na szczeblu rządowym, żeby część substancji, które były konieczne, mogły do nas przylatywać. Wtedy nawet to były samoloty wojskowe, które je przywoziły, po to, żebyśmy mogli utrzymać produkcję, bo Indie też same nie wiedziały, co się stanie. W związku z tym same zamknęły rynek, żeby mieć tych dóbr nawet nadmiar. Podobnie było nawet w Europie, bo granice zamykały się między krajami i nasze firmy, które miały magazyny po stronie niemieckiej, nie mogły przywieźć swojego własnego towaru z Niemiec do polskiej fabryki, bo Niemcy twierdzili, że oni zabiorą towar i zapłacą za to tyle, ile oni zapłacili, a tu nie o to w tej sytuacji chodziło, więc świat już nie jest globalną wioską, raczej troszkę cofnęliśmy się do czasów, kiedy tak naprawdę nie wiemy, gdzie wybuchnie kolejny konflikt i jaki on będzie miał wpływ, a to, że będzie miał wpływ, to pokazują nam ostatnie wydarzenia, bo tak jak pani powiedziała, ktoś powie, że dobra, nie polecę do Dubaju, nie pojadę tam sobie odpocząć tydzień czy dwa, albo zwiedzać, czy do Omanu. Natomiast prawda jest taka, że Cieśnina Omańska to jest miejsce, którędy olbrzymia ilość transportów ropy i gazu przepływa. jeśli nawet mamy zapewnienia u nas, że to nie jest ropa ani gaz dla nas, bo my bierzemy z innych kierunków i to prawda, to leki bierzemy z kierunku azjatyckiego, a pewnie jeśli nie więcej niż 60% z kolei zaopatrzenia, kraje azjatyckie w ropę i gaz biorą właśnie z obszaru cieśniny Hormuz, więc jeśli to nie dotrze do nich, to na koniec dnia, w ciągu kilku tygodni odbije się na dostawach do nas.
1: Ale co to znaczy, że się odbije? Właśnie chciałbym, żeby pacjenci zrozumieli, o co chodzi.
0: Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na to tak, mamy zamkniętą cieśninę i mamy w tym momencie na przykład utrudniony przepływ przez kanał Suezki, bo normalnie te nasze towary przepływają przez kanał Suezki. Jeśli cieśnina jest zamknięta, te statki próbują się dostać w różne strony innymi drogami, tym przez kanał Suezki, robiąc na przykład korek, tak naprawdę mówiąc brutalnie, w tamtym miejscu, albo wojownicy z Jemenu czy Hutu blokują przepływ kanałem Suezkim, wtedy trzeba opływać całą Afrykę. Wtedy tak naprawdę dodajemy 4000 mil żeglugi, po pierwsze. 30% naddatku drogi musimy wykonać. To jest pierwsza rzecz. A druga, że te wszystkie statki najpierw robią dziurę w portach w Europie rozładunkowych, bo ich nie ma, w sensie przestój, a następnie wszystkie przypływają na raz i jest z kolei wtedy ten korek, który powoduje, że musimy je rozładować. Problem polega jeszcze na czym innym, że część tych leków, które już mamy nawet dowiezione do Europy, są też wcześniej próbki dostarczane drogą lotniczą, żeby sprawdzić jakość tych produktów, żeby w ogóle dopuścić je do stosowania w Europie. I te próbki najczęściej podróżowały hubami lotniczymi przez rejon krajów arabskich. Teraz tego nie zrobią, a nawet jeśli zrobią, to raz może być to utrudnione. Dwa, te próbki często wymagają też specjalnej dedykowanej drogi, jeśli chodzi nawet o temperaturę i wilgotność. I jeśli to popsujemy, to na koniec dnia całą operację trzeba powtarzać, bo ten produkt nie zostanie dopuszczony. I pytanie, czy dlatego, że popsuliśmy w sensie temperatury czy wilgotności próbkę, czy to zepsuta jest cała seria. Więc ten całe ćwiczenie trzeba powtarzać. Co powoduje na koniec dnia, że dla pacjenta może być tak, że ten produkt nie dojedzie do Europy, albo tak jak było w przypadku tej blokady kanału Suezkiego, nagle się okaże, że konkretnych leków, które akurat w tym czasie płynęły do Europy, w ogóle nie dojadą i trzeba będzie operować w zapasach. Oczywiście my w Europie mamy zapasy, tylko że jak to jest z zapasem? Ten zapas w którymś momencie się kończy. Jeśli to potrwa dłużej niż tam kilkanaście tygodni, 4, 6, 12 tygodni, to wtedy się okaże, że jego fizycznie w Europie może zacząć brakować. I to tak naprawdę w tej chwili nie powiemy, który to lek, bo trzeba zebrać dane, co w tej chwili płynie do Europy, ale to, tak jak mówię, to będą te leki na początek, jeśli by miało brakować, mamy nadzieję, że to się nie stanie, to są leki populacyjne, czyli te, które najczęściej stosujemy. Mm-hmm. Tak jak było w poprzednim przypadku, wtedy w kanale Suezkim, kiedy utknął ten Evergreen.
1: W styczniu w Belwederze podczas posiedzenia Rady Zdrowia zwołanej przez prezydenta powiedział pan, tutaj cytat, nawet nie potrzeba wojny, ludzie będą umierać bez jednego wystrzału, nie będzie to śmierć 5 osób, ale setek każdego dnia, stąd też takie pytanie, czy my jako państwo robimy dzisiaj wystarczająco dużo, żeby do tego czarnego scenariusza po prostu nie dopuścić?
0: Sytuacja z lekami, tak jak mówię, to jest coś, co nie zdajemy sobie sprawy, jakie mogą być konsekwencje, ale one rzeczywiście takie mogą być. To może chodzić o śmierć setek ludzi każdego dnia, jeśli one, te najbardziej wrażliwe, nie dotrą do ludzi. Więc my powinniśmy sobie zadać w Europie jedno pytanie. Czy my nadal chcemy kupować najtaniej, jednocześnie biorąc na barki ryzyko, z którym to się wiąże, czyli ryzyko braku dostępu dla tych ludzi i śmierci tych ludzi, jeśli coś pójdzie nie tak? Czy chcemy kupić mądrze, moim zdaniem, i zastanowić się, na ile wyceniamy to bezpieczeństwo i ten łańcuch dostaw skrócony. Ja nie mówię, że wszystko trzeba wyprodukować w Europie, bo to jest kolejna utopia i coś, co jest niemożliwe. Natomiast trzeba się zastanowić i już na poziomie unijnym i polskim powstały listy leków krytycznych, czyli trzeba określić leki, które w każdej grupie leków na daną chorobę są konieczne do tego, żeby jak najbliżej były produkowane nas, czyli tych rynków, gdzie są potrzebne, czy Europy, czy Polski, jeśli chodzi o Polskę. Jeśli my będziemy w każdej danej grupie terapeutycznej produkować taki lek, to te dramatyczne konsekwencje się nie zdarzą, mimo że będziemy z różnych stron kupować.
1: Bo rozumiem też, że jeżeli leki byłyby produkowane, no dajmy na to, w Polsce, czy bardzo, bardzo blisko nas, czy to miałoby wpływ na ich cenę? Bo tu chodzi też o kwestię tego, czy my jako Polacy, powiedzmy, powinniśmy zmienić swoje podejście do tego tematu. Typu mamy z rynku azjatyckiego leki, które są tańsze, kontra to, że mogę dopłacić być może parę złotych więcej, jednak będzie drożej, ale te leki będą w zasięgu ręki.
0: No i to jest pytanie do pacjentów i do systemu, bo to niekoniecznie musi ponosić pacjent. Są takie systemy jak 65+ w Polsce, gdzie tą dopłatę i różnicę w cenie bierze na siebie państwo i wtedy pacjent nie odczuwa różnicy, no bo tak naprawdę ma dostępne dla siebie leki bezpłatnie, chociaż one oczywiście nie są bezpłatne, mają konkretną cenę, a państwo musi być gotowe pokryć różnicę w cenie. Jeśli my zakładamy, to ostatnio powiedział główny inspektor farmaceutyczny, i to jest moim zdaniem prawda, że średnio lek produkowany tutaj w Europie, w Polsce, będzie aż 60% jego wytwarzanie droższe niż lek w Azji. Oczywiście, jeśli będziemy modelować tym elementem zysku, załóżmy, że on de facto będzie około 40-50% droższy, więc my musimy sobie zdawać sprawę, czy chcemy za to zapłacić więcej. Jeśli państwem jesteśmy i bierzemy na siebie tą część odpłatności pacjenta, a pacjent z kolei, jeśli są inne leki, które bierze i nie są objęte 65+, to czy on chce kupić taki lek, wiedząc, że kupuje też bezpieczeństwo. My kiedyś parę ładnych lat temu, jeszcze chyba przed pandemią, robiliśmy badanie wśród pacjentów i nas zdziwiło to, że pacjenci są chyba nawet bardziej świadomi tego, jak to jest ważny problem, niż czasem decydenci, a zwłaszcza decydenci, którzy szukają tych oszczędności, bo wiadomo, NFZ szuka oszczędności, ministerstwo też czasem stawia na oszczędności kosztem bezpieczeństwa niestety, natomiast pacjenci, jak ich pytaliśmy, to w większości odpowiadali, że są w stanie zapłacić odrobinę więcej niż za leki azjatyckie, po to, żeby mieć pewność, że raz rozwijają polską gospodarkę, bo te leki oczywiście produkowane w Polsce rozwijają naszą gospodarkę, dwa są dla nich pewniejszym źródłem także w momencie, kiedy cokolwiek by się działo.
1: A tak szczerze, panie prezesie, to myśli pan, że właśnie takie sytuacje konfliktowe są w stanie sprawić, że ktoś gdzieś tam na górze stwierdzi, że faktycznie warto skupić się na tym, żeby te leki były produkowane w Polsce? Czy to takie sytuacje właśnie popychają w tym kierunku?
0: Myślę, że one uświadamiają tak brutalnie, naocznie problem i tak naprawdę werbalne komunikaty już mamy z ministerstwa takie, że rzeczywiście ministerstwo chciałoby, żeby więcej produkować w Polsce. Pierwsze jakby jakieś jaskółki się pojawiają. Jest program dotyczący zmniejszenia dopłat do leków polskich, produkowanych w Polsce czy z polskiego API. To są leki z listy G1, G2, które są 10-15% tańsze dla pacjenta. Tylko tutaj 10-15% oznacza 30 groszy, 40, więc my byśmy chcieli, żeby to były bardziej jakby śmiałe i świadome działania, żeby na przykład jasno określić, że lek produkowany w Polsce z polskiego API, ponieważ on zawiera w sobie to bezpieczeństwo lekowe, jest, nie wiem, jego odpłatność pacjenta, czyli to, co płacimy w aptece, jest zredukowane o 90%. Tak, żeby pacjent miał chęć i miał komfort wybrania tego leku, jednocześnie budując raz bezpieczeństwo lekowe, bo będziemy go produkować więcej w Polsce, dwa, jakby oddając pieniądze do gospodarki, bo z każdego takiego leku część tej produkcji wpływa na PKB i my jakby stymulujemy i zatrudniamy wysokiej jakości specjalistów, dobrze płatna to jest praca, bo to jest jeden z najbardziej innowacyjnych przemysłów, nawet jeśli to są leki off patent, więc to jest szansa dla gospodarki i szansa tak naprawdę dla bezpieczeństwa lekowego. Pytanie, czemu do końca i śmiało nie chcemy z tego skorzystać jako państwo?
1: I myślę, że to pytanie zostawimy sobie, niech sobie zawiśnie po prostu do przemyślenia dla wszystkich słuchaczy. Gościem podcastu Superzdrowiu był prezes Krajowych Producentów Leków Krzysztof Kopeć. Bardzo dziękuję za udział w podcaście Superzdrowiu.
0: Dziękuję bardzo.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agustin Egurrola, znany choreograf, w końcu spełnił swoje marzenie o ślubie kościelnym. Po 6 latach od cywilnej ceremonii para zorganizowała uroczystość, która była dla nich niezwykle ważna. Egurrola postanowił zrezygnować z disco polo na rzecz włoskich i latynoskich rytmów, bo przecież kto nie kocha La Dolce Vita? A pierwszy taniec? Nawet dla mistrza tańca to było wyzwanie.
1: Anna German, kobieta, która nie znała słowa niemożliwe. Najpierw odebrano jej ojca, potem wypadek na włoskiej autostradzie złamał jej kręgosłup i marzenia o światowej karierze. Ale Anna nie poddała się. Wróciła na scenę, do miłości i życia, choć każdy krok kosztował ją ogromny wysiłek. Ostatecznie przegrała walkę z nowotworem, ale jej głos i niezłomny duch pozostają z nami na zawsze.
0: Daniel Martyniuk, syn króla disco polo, znów w centrum uwagi. Tym razem postanowił podzielić się z internetem nagraniem, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Wideo pełne jest emocji, wyzwisk i dramatycznych zwrotów akcji, a Daniel nie szczędzi słów, by wyrazić swoje niezadowolenie. Czyżby nowa telenowela w polskim showbiznesie? Martyniuk zapowiada, że wkrótce uwolni się od wszystkich i będzie sam. Czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki tej rodzinnej sagi.
1: Wielkie rozczarowanie dla fanów Nigdy w życiu. Joanna Brodzik nie powróci jako Ula w kontynuacji tej kultowej historii. Okazuje się, że scenarzyści postanowili całkowicie wymazać jej postać z nowej fabuły, skupiając się na zupełnie innym etapie życia bohaterów. Cóż, najwyraźniej przyjaźń z Judytą nie przetrwała próby czasu, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Czyżby to znak, że stare dobre czasy już nie wrócą?
2: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Świat muzyki country stracił swoją królową. Dolly Parton, ikona o złotym sercu i niepowtarzalnym talencie, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko tysiące piosenek, ale i miliony złamanych serc. Choć walczyła z rakiem w ukryciu, nawet w obliczu choroby myślała o innych, gotowa poddać się eksperymentalnym terapiom, by pomóc w przyszłości. Jej życie to nie tylko muzyka, ale i ogromna pomoc dla potrzebujących, zwłaszcza dzieci.
1: W świecie polskiego show biznesu wybuchła prawdziwa burza. Joanna Jabłczyńska, znana z roli Tosi w Nigdy w życiu, wyraziła swoje niezadowolenie z braku angażu w kontynuacji filmu. W odpowiedzi Katarzyna Grochola, autorka powieści i współproducentka nowej produkcji, zapowiedziała kroki prawne przeciwko aktorce za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w dramacie pod tytułem Tosia jest tylko jedna? Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes. W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28 jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w 4 konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym. Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej niż można by się spodziewać.
1: Aneta Kręglicka, nasza niezmiennie piękna Miss World, udowadnia, że czas to tylko liczba. Choć skończyła 61 lat, w bikini pod palmami wygląda, jakby czas stanął w miejscu. Podczas gdy my żegnamy lato, ona wciąż wyleguje się na rajskich plażach, chwaląc się sylwetką, której pozazdrościłaby niejedna 30-latka. Cóż, niektórzy mają wakacje przez cały rok. Kto by pomyślał, że Jon Bon Jovi kiedyś nie wierzył w Living on a Prayer? Tak, ten sam hit, który teraz rozbrzmiewa na stadionach, kiedyś wydawał się zbyt miękki i sentymentalny dla lidera zespołu. Dzięki uporowi współautorów i nowej aranżacji, piosenka stała się hymnem pokoleń. A wszystko zaczęło się od przemokniętego Sambory i jego potrzeby modlitwy w korku. Cóż, czasem potrzeba tylko odrobiny wiary i talkboxa, by stworzyć coś, co przetrwa dekady.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz i szef Kanału Zero, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Policja zatrzymała go w województwie świętokrzyskim, gdy jechał 110 km na godzinę w terenie zabudowanym, przekraczając dozwoloną prędkość o 60 km na godzinę. Otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Stanowski przyznał się do winy i zaakceptował karę. Na stacji kolejowej w Tłuszczu 1 sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął nieznany mężczyzna potrącony przez pociąg. Pomimo miesiąca śledztwa, jego tożsamość pozostaje nieznana. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji ofiary, udostępniając jej rysopis i zdjęcie. Mężczyzna miał około 65 lat, łysinę na czole i siwe włosy. W nocy z 30 na 31 sierpnia Księżyc zbliżył się do Saturna, tworząc wyjątkową koniunkcję na niebie. To zjawisko można było podziwiać gołym okiem z Polski, patrząc w kierunku wschodniego horyzontu. Saturn, świecący jak jasna gwiazda, był łatwy do odnalezienia dzięki bliskości Księżyca. Dla miłośników astronomii to nie koniec atrakcji, bo już 3 września Księżyc znajdzie się w pobliżu Plejad. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie nadal stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt napotyka na liczne opóźnienia, a właściwe prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Negocjacje z pracownią architektoniczną WXCA mają zakończyć się jeszcze w sierpniu, co może być przełomem w tej inwestycji. Planowany termin zakończenia prac to 2030 rok, ale nie wyklucza się dalszych opóźnień. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu.
2: Czwartek, 27 sierpnia, na Alejach Jerozolimskich w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. 16-letni motocyklista, manewrując między samochodami w korku, uderzył w dwa auta. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, zmarł w szpitalu. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także 3 mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, młodzi rodzice 8-miesięcznego Oliwiera. Ich pogrzeb odbył się na cmentarzu w Żywcu, gdzie grób pary przykryły dziesiątki kwiatów i zniczy. Szczególnie wzruszająca była wiązanka od ich synka z napisem „Kochanym rodzicom syn Oliwierek”. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został tymczasowo aresztowany, a prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 25 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Tragedia na Krecie. 11-letnia Polka zmarła po tym, jak znaleziono ją nieprzytomną w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, lekarzom nie udało się uratować dziecka. Grecka policja prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia. Islandia nie wznowi negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum niecałe 53% głosujących opowiedziało się przeciw rozmowom z Brukselą. Frekwencja wyniosła aż 82,5%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Decydujące okazały się głosy spoza Reykjaviku, gdzie poparcie dla integracji było mniejsze.
2: Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich. W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycolt, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim. Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
1: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. Marianna Schreiber rozpoczęła starania o unieważnienie swojego ślubu kościelnego z Łukaszem Schreiberem. Celebrytka złożyła wniosek do Sądu Metropolitalnego, podkreślając, że wiara jest dla niej bardzo ważna. Schreiber chce uporządkować swoje życie duchowe i w przyszłości ponownie stanąć przed ołtarzem. Dla niej ceremonia kościelna ma kluczowe znaczenie, w przeciwieństwie do ślubu cywilnego. Daria Gosek-Popiołek, posłanka i kandydatka na prezydenta Krakowa, dzieli swoje życie między politykę a rodzinę. W wolnym czasie odwiedza krakowską halę targową z mężem Piotrem i 2 córkami. W domu obowiązuje podział zadań. Daria przygotowuje śniadania, a Piotr gotuje obiady i kolacje. Wieczory spędzają na planszówkach, czytaniu książek i oglądaniu filmów. Mąż posłanki nazywa ją superbohaterką, która po powrocie do domu zdejmuje pelerynę i zakłada kapcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, zaskoczył publiczność w Juracie, wykonując efektowną stójkę podczas wydarzenia Przyszłość.pl. 62-letni dziennikarz udowodnił, że nie tylko potrafi mówić o sporcie, ale również sam jest w świetnej formie. Wydarzenie, które odbywa się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej, łączy inspirujące dyskusje z aktywnościami sportowymi i muzycznymi. W programie znalazły się także koncerty oraz wspólny bieg z prezydentem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Krakowie prognozowana temperatura to 24 stopnie, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą również 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Brytów przystało, zrobili furorę na sopockiej plaży, przytulając się w Bałtyku. Towarzyszył im Mateusz Banasiuk, który najwyraźniej świetnie dogaduje się z parą. Cała trójka korzystała z uroków plażowania, a przy okazji promowała nową edycję Asia Express, w której wszyscy wezmą udział. Cóż, życie gwiazd to nie tylko blask fleszy, ale i romantyczne chwile na plaży. W świecie filmowym burza jakiej mało. Joanna Jabłczyńska, znana jako Jedyna Tosia, nie zagra w kontynuacji Nigdy w życiu, co wywołało prawdziwą lawinę emocji. Katarzyna Grochola, autorka książki, grozi sądem, a internauci masowo wspierają Jabłczyńską, oburzając się na decyzję produkcji. Rola Tosi trafiła do Agnieszki Żulewskiej, ale czy to wystarczy, by uspokoić fanów? Cóż, wygląda na to, że film jeszcze przed premierą stał się hitem kontrowersji. Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem „Żył jak chciał”. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki, symbolizujące życie pełne muzyki.
2: W Gołdapi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami, a Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Dalia Marks czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu.
0: Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki. Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit.
1: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
0: W latach 60. narodziła się legenda rocka, która zrewolucjonizowała scenę muzyczną. A wszystko zaczęło się od niewinnego konkursu talentów i kurczaka, który nie potrafił latać. Alice Cooper, zespół, który wyglądał jak z horroru, a brzmiał jak garażowa kapela, szybko zdobył serca publiczności swoimi makabrycznymi spektaklami. Ich koncerty były pełne boa dusicieli, gilotyn i elektrycznych krzeseł, co sprawiło, że stali się ucieleśnieniem koszmarów porządnych obywateli. Choć sukces był ogromny, chaos i przypadek, które ich stworzyły, niemal ich zniszczyły, ale Vincent Fournier, znany jako Alice Cooper, wyszedł z tego zwycięsko, zamieniając rock'n'rollowy chaos na kij golfowy. Ach, Pinkerton Weezer, album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
2: Robert Gawliński, niegdyś symbol rockowego buntu z długimi włosami i skórzaną kurtką, dziś zaskakuje elegancją i dojrzałością. Lider legendarnego zespołu Wilki przeszedł niesamowitą metamorfozę, a jego siwiejące, krótko ścięte włosy dodają mu charyzmy. Choć teraz częściej można go spotkać w Grecji, gdzie szuka spokoju i inspiracji, nie rezygnuje z kariery w Polsce. Gawliński wciąż koncertuje z Wilkami, udowadniając, że nawet po 3 dekadach na scenie nie zamierza zwalniać tempa.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 23 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne.
2: Poseł PiS, Michał Wójcik, złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo. Dziś w nocy warto spojrzeć w niebo, ponieważ Księżyc znajdzie się blisko Saturna, tworząc efektowną koniunkcję. To zjawisko można obserwować gołym okiem, patrząc na wschodnią część nieba. Księżyc będzie krótko po pełni, a Saturn będzie świecił jak jedna z najjaśniejszych gwiazd. To nie koniec atrakcji, ponieważ już 3 września Księżyc przejdzie w pobliżu Plejad.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Został zatrzymany w województwie świętokrzyskim za jazdę z prędkością 110 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Stanowski przyznał się do błędu i zaakceptował karę.
1: W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym.
2: W Myśliborzu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 29-letniego traktorzysty. Mężczyzna prowadził ciągnik, mając we krwi niecałe 5 promili alkoholu, co stanowi dawkę śmiertelną. Ignorując polecenia policji, kontynuował jazdę, pijąc alkohol. Został zatrzymany i usłyszał poważne zarzuty, w tym jazdę po pijanemu i złamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Ostatnia niedziela wakacji w Międzyzdrojach przynosi doskonałe warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni. Ratownicy apelują o korzystanie wyłącznie z oficjalnych kąpielisk i zwracanie uwagi na kolor flag.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 3 lata temu, 24 sierpnia 2023 roku, w Bydgoszczy doszło do tragicznego pożaru w hostelu przy ulicy Jar Czynu Społecznego. W wyniku tego zdarzenia zginęły 3 osoby. Roczna Ania, jej babcia oraz jeden z lokatorów. Pożar wybuchł prawdopodobnie z powodu niedopałka papierosa. Ta tragedia wciąż budzi emocje i pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich, podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Filojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Bhote Koshi nadal rośnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed zielonym pesto marki Łowicz, które może zawierać toksynę botulinową. Produkt ten jest wycofywany z rynku z powodu ryzyka zatrucia. Producent, firma MW Food, podjął już działania, by usunąć zagrożenie. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie mają w domu partii z numerem L605192FE1 i datą przydatności do sierpnia 2027 roku. Spożycie tego pesto może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym botulizmu. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak podwójne widzenie czy osłabienie mięśni, zaleca się natychmiastowy kontakt z lekarzem. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże. Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
1: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników. Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego.
2: Prototyp bezzałogowego systemu obrony powietrznej Cobra 600 wykonał swój pierwszy lot. Niemiecka firma Polaris Raumflugzeuge ogłosiła sukces próby, podczas której dron pokonał 20 km. Cobra 600 ma stać się tanim, wielorazowym nosicielem pocisków powietrze-powietrze Iris-T dla europejskiej obrony powietrznej. Maszyna została zaprezentowana podczas tegorocznych targów lotniczych ILA Berlin. Dron jest częścią wspólnego programu Polaris i Deal Defense, który ma zwiększyć zasięg obrony powietrznej. W kolejnych miesiącach planowane są dalsze próby tego innowacyjnego systemu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja, choć wirtualna, ma realny wpływ na środowisko i ludzi. Centra danych, na których opiera się AI, zużyły w 2025 roku 448 terawatogodzin energii i 4,5 biliona litrów wody. Do 2030 roku te liczby mogą się podwoić. Rozwój AI opiera się także na pracy tzw. ghost workers z globalnego południa, którzy często zarabiają zaledwie od 1 do 2 dolarów za godzinę. Pracownicy ci są narażeni na traumę psychiczną, moderując drastyczne treści. To wszystko pokazuje, że rozwój AI wiąże się z dużymi kosztami ekologicznymi i społecznymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Bydgoszczy z temperaturą 22 stopnie. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3405 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Wilk ponownie naciska na Lucynę, by wywołała pożar w domu Pyrków. To kolejny cios dla rodziny, która wcześniej zmagała się z zalaniem i awarią pieca. Lucyna, będąc współwłaścicielką domu, staje przed trudnym wyborem, ale jej działania mogą mieć poważne konsekwencje. Tymczasem Agata otrzymuje propozycję pracy w Tajlandii, co prowadzi do konfliktu z Ignacym. Lucyna, widząc w tym szansę, zaczyna popychać Agatę do wyjazdu, licząc, że to przyspieszy sprzedaż domu. Sytuacja w domu Pyrków staje się coraz bardziej napięta, a Wilk nie zamierza rezygnować ze swojego planu.
2: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną. W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny jest na skraju wytrzymałości z powodu zaginięcia żony, a sytuacja u Kalskich staje się coraz bardziej napięta. Włodzimierz Zięba, pogrążony w żałobie, spotyka Dorotę, która na chwilę odciąga go od smutku. Tymczasem w domu Kalskich dochodzi do przemocy, a żona Grega szuka pomocy u Weroniki. Smolny, zaniepokojony wiadomością o znalezieniu zwłok kobiety, rusza na miejsce zdarzenia. Nowy odcinek przyniesie odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi i zostanie wyemitowany 8 września o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców warszawskiej ulicy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 951 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu podczas uroczystego otwarcia galerii Aldai. Rosina zmaga się z trudnym czasem, a napięcie wśród mieszkańców kamienicy rośnie. Trini odkrywa, że przytyła i nie może dopiąć kostiumu, ale Fabiana ratuje sytuację. Samuel otwiera galerię i dziękuje Luci za wsparcie. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Odcinek 951 zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18.40 na TVP1. Produkcja przyciąga widzów dopracowanymi detalami epoki i emocjonującymi wątkami obyczajowymi.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W odcinku 471, który zostanie wyemitowany 7 września o 15.05 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Katalina po tajemniczym ataku na hrabiego prowadzi własne śledztwo, próbując odkryć prawdę. Tymczasem domownicy starają się zatuszować sprawę, by chronić dobre imię rodziny. Jana, młoda służąca, wciąż ryzykuje, by odwiedzać ukrywaną Pię, a Petra narzeka na brak szacunku ze strony podwładnych. Czy te intrygi i napięcia wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju? Serial, osadzony na początku XX wieku, łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym, ukazując przepaść między arystokracją a służbą.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 191, który zostanie wyemitowany 7 września o 17.20 na TVP2. Cichan, próbując odzyskać względy Hunter, ucieka się do podstępu, udając tajemniczego darczyńcę. Jednak Hunter nie daje się zwieść i odmawia przyjęcia pieniędzy na fundację. W rezydencji atmosfera staje się napięta, a dawne decyzje zaczynają odbijać się echem. Melih przeżywa trudne chwile po spotkaniu z Sinem i szuka ukojenia w pisaniu listu do Fadime. Derya wpada w kłopoty i musi oddać swoje bransoletki fryzjerce. Czy te wydarzenia doprowadzą do kolejnych konfliktów? Serial Panna Młoda to opowieść o skomplikowanych relacjach i walce o szczęście w świecie tradycji i surowych zasad.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Philojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Bhotekoshi nadal rośnie.
3: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
2: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
3: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
3: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
2: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich, podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
3: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Krakowie termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Szczecinie zaś możemy liczyć na tak samo 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna German. Kobieta, która nie znała słowa niemożliwe. Najpierw odebrano jej ojca, potem wypadek na włoskiej autostradzie złamał jej kręgosłup i marzenia o światowej karierze. Ale Anna nie poddała się. Wróciła na scenę, do miłości i życia, choć każdy krok kosztował ją ogromny wysiłek. Ostatecznie przegrała walkę z nowotworem, ale jej głos i niezłomny duch pozostają z nami na zawsze.
2: Daniel Martyniuk, syn króla disco polo, znów w centrum uwagi. Tym razem postanowił podzielić się z internetem nagraniem, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Wideo pełne jest emocji, wyzwisk i dramatycznych zwrotów akcji, a Daniel nie szczędzi słów, by wyrazić swoje niezadowolenie. Czyżby nowa telenowela w polskim showbiznesie? Martyniuk zapowiada, że wkrótce uwolni się od wszystkich i będzie sam. Czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki tej rodzinnej sagi.
1: Wielkie rozczarowanie dla fanów Nigdy w życiu. Joanna Brodzik nie powróci jako Ula w kontynuacji tej kultowej historii. Okazuje się, że scenarzyści postanowili całkowicie wymazać jej postać z nowej fabuły, skupiając się na zupełnie innym etapie życia bohaterów. Cóż, najwyraźniej przyjaźń z Judytą nie przetrwała próby czasu, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Czyżby to znak, że stare dobre czasy już nie wrócą?
2: Świat muzyki country stracił swoją królową. Dolly Parton, ikona o złotym sercu i niepowtarzalnym talencie, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko tysiące piosenek, ale i miliony złamanych serc. Choć walczyła z rakiem w ukryciu, nawet w obliczu choroby myślała o innych, gotowa poddać się eksperymentalnie, choć walczyła z

0: 9, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
1: Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej niż można by się spodziewać.
0: Aneta Kręglicka, nasza niezmiennie piękna Miss World, udowadnia, że czas to tylko liczba. Choć skończyła 61 lat, w bikini pod palmami wygląda, jakby czas stanął w miejscu. Podczas gdy my żegnamy lato, ona wciąż wyleguje się na rajskich plażach, chwaląc się sylwetką, której pozazdrościłaby niejedna 30-latka. Cóż, niektórzy mają wakacje przez cały rok.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wielkie zamieszanie wokół kontynuacji kultowego filmu Nigdy w życiu. Joanna Jabłczyńska, znana z roli Tosi, nie pojawi się w nowej odsłonie, co wywołało niemałe poruszenie. Katarzyna Grochola, autorka powieści, planuje podjąć kroki prawne przeciwko aktorce za rzekome rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Tymczasem Agnieszka Żulewska, czwarta już od twórczyni roli Tosi, milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową telenowelą?
0: Doda znowu zaskoczyła. Na magicznym zakończeniu wakacji 2026 zaśpiewała legendarny utwór Sous le Vent z samym Garou, przypominając, że nie tylko Céline Dion potrafi czarować francuskim. Choć gwiazdą wieczoru był zespół Take That, to właśnie duet Dody i Garou skradł serca publiczności. Michał Szpak zgarnął 500 000 złotych za hit lata, ale to Doda i jej francuski akcent były prawdziwą wisienką na torcie. Kto by pomyślał, że John Bon Jovi kiedyś nie wierzył w Living on a Prayer? Tak, ten sam hit, który teraz rozbrzmiewa na stadionach, kiedyś wydawał się zbyt miękki i sentymentalny dla lidera zespołu. Dzięki uporowi współautorów i nowej aranżacji, piosenka stała się hymnem pokoleń. A wszystko zaczęło się od przemokniętego sambory i jego potrzeby modlitwy w korku. Cóż, czasem potrzeba tylko odrobiny wiary i talkboxa, by stworzyć coś, co przetrwa dekady.
1: Evanescence, zespół, który w 2003 roku wdarł się na listy przebojów z Bring Me To Life, początkowo nie planował męskiego wokalu w tym utworze. Wytwórnia Wind Up Records w swojej nieograniczonej mądrości uznała jednak, że dodanie męskiego głosu będzie strzałem w dziesiątkę. I tak oto Paul McCoy z 12 Stones dołączył do Amy Lee, tworząc duet, który stał się nieodłączną częścią tego hitu. Choć Amy Lee nie była zachwycona, piosenka zdobyła Grammy i podbiła listy przebojów. A my wszyscy możemy podziękować wytwórni za ten genialny pomysł.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry podobnie pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy z 30 na 31 sierpnia Księżyc zbliżył się do Saturna, tworząc wyjątkową koniunkcję na niebie. To zjawisko można było podziwiać gołym okiem z Polski, patrząc w kierunku wschodniego horyzontu. Saturn, świecący jak jasna gwiazda, był łatwy do odnalezienia dzięki bliskości Księżyca. Dla miłośników astronomii to nie koniec atrakcji, bo już 3 września Księżyc znajdzie się w pobliżu Plejad. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. Dziś odbędzie się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie, gdzie spoczywają już znane postaci polskiej kultury. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 13:30 w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątek w rejonie Mostu Świętokrzyskiego doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwóch młodych napastników ostrzeliwało z wiatrówek namioty, w których mieszkali ludzie w kryzysie bezdomności. 39-letni mężczyzna, który próbował interweniować, został postrzelony i trafił do szpitala z 4 powierzchownymi ranami. Policja zatrzymała 16-latka i 17-latka, z których starszy usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Na Mazowszu doszło do 2 tragicznych wypadków z udziałem nastolatków na jednośladach. W niedzielę 14-latek zginął po zderzeniu skutera z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Jarzębiej Łące. Kilka dni wcześniej w Warszawie zmarł 16-letni motocyklista po kolizji z 2 samochodami. Śledczy badają okoliczności obu zdarzeń. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. 3 innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jankes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, młodzi rodzice 8-miesięcznego Oliwiera. Ich pogrzeb odbył się na cmentarzu w Żywcu, gdzie grób pary przykryły dziesiątki kwiatów i zniczy. Szczególnie wzruszająca była wiązanka od ich synka z napisem „Kochanym rodzicom syn Oliwierek”. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został tymczasowo aresztowany, a prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Daria Gosek-Popiołek, posłanka i kandydatka na prezydenta Krakowa, dzieli swoje życie między politykę a rodzinę. W wolnym czasie odwiedza krakowską halę targową z mężem Piotrem i 2 córkami. W domu obowiązuje podział zadań. Daria przygotowuje śniadania, a Piotr gotuje obiady i kolacje. Wieczory spędzają na planszówkach, czytaniu książek i oglądaniu filmów. Mąż posłanki nazywa ją superbohaterką, która po powrocie do domu zdejmuje pelerynę i zakłada kapcie.
2: Kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026 w Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a krótki deszcz będzie idealnym dodatkiem do wakacyjnej atmosfery.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żelko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie. Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
1: Dziś o 18:00 polskie siatkarki zmierzą się z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Po wygranej 3-2 z Turcją, Polki zakończyły fazę grupową na 1. miejscu z kompletem zwycięstw. Transmisję meczu można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety, mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją walkę w US Open 2026 meczem z Taylor Townsend. Spotkanie odbędzie się na grandstandzie, a początek zaplanowano na godzinę 18:30 czasu polskiego. Chwalińska po trudnym okresie w turniejach WTA liczy na wsparcie polskich kibiców w Nowym Jorku. Transmisję można śledzić na kanałach Eurosportu oraz online. Kamil Majchrzak z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął US Open 2026 roku od zwycięstwa. W pierwszej rundzie pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3, przerywając serię 4 porażek. Mecz był zacięty tylko na początku, ale Polak szybko przejął kontrolę, imponując solidnością i spokojem. Teraz czeka na rywala w drugiej rundzie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów. Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie też 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3405 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Wilk ponownie naciska na Lucynę, by wywołała pożar w domu Pyrków. To kolejny cios dla rodziny, która wcześniej zmagała się z zalaniem i awarią pieca. Lucyna, będąc współwłaścicielką domu, staje przed trudnym wyborem, ale jej działania mogą mieć poważne konsekwencje. Tymczasem Agata otrzymuje propozycję pracy w Tajlandii, co prowadzi do konfliktu z Ignacym. Lucyna, widząc w tym szansę, zaczyna popychać Agatę do wyjazdu, licząc, że to przyspieszy sprzedaż domu. Sytuacja w domu Pyrków staje się coraz bardziej napięta, a Wilk nie zamierza rezygnować ze swojego planu. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Marysia i Artur Rogowscy próbują odbudować swoją bliskość, ale ich chwile czułości zostają brutalnie przerwane przez Judytę. Kosowska niespodziewanie wchodzi do gabinetu, co prowadzi do napięć między małżonkami. Marysia, zaniepokojona stanem męża, proponuje mu wieczorny spacer, licząc na odzyskanie dawnej bliskości. Artur zgadza się, choć w głębi serca zmaga się z własnymi problemami. W tle pojawia się temat jego rezygnacji z pracy w przychodni, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności i odnaleźć wspólną drogę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 1941 odcinku M jak Miłość po wakacjach romans Joanny i Artura nabierze nowego rozpędu. Artur, nie mogąc żyć bez Joanny, zdecyduje się na wspólny wyjazd na sympozjum do Berlina. Para kochanków w końcu zarezerwuje jeden pokój, co wcześniej uniemożliwiły Agnes i Judyta. Tym razem jednak nikt ich nie powstrzyma. Agnes odkryje jednak kłamstwo ojca i może zdecydować się na ujawnienie prawdy przed Marysią. Czy Rogowska dowie się o zdradzie męża? Odcinek pełen emocji już wkrótce. W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić nieporozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W odcinku 471, który zostanie wyemitowany 7 września o 15:05 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Katalina po tajemniczym ataku na hrabiego prowadzi własne śledztwo, próbując odkryć prawdę. Tymczasem domownicy starają się zatuszować sprawę, by chronić dobre imię rodziny. Jana, młoda służąca, wciąż ryzykuje, by odwiedzać ukrywaną pię. A Petra narzeka na brak szacunku ze strony podwładnych. Czy te intrygi i napięcia wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju? Serial, osadzony na początku XX wieku, łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym, ukazując przepaść między arystokracją a służbą.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 191, który zostanie wyemitowany 7 września o 17:20 na TVP2. Cichan, próbując odzyskać względy Hancer, ucieka się do podstępu, udając tajemniczego darczyńcę. Jednak Hancer nie daje się zwieść i odmawia przyjęcia pieniędzy na fundację. W rezydencji atmosfera staje się napięta, a dawne decyzje zaczynają odbijać się echem. Melich przeżywa trudne chwile po spotkaniu z Sinem i szuka ukojenia w pisaniu listu do Fadime. Deria wpada w kłopoty i musi oddać swoje bransoletki fryzjerce. Czy te wydarzenia doprowadzą do kolejnych konfliktów? Serial Panna Młoda to opowieść o skomplikowanych relacjach i walce o szczęście w świecie tradycji i surowych zasad. W nadchodzących odcinkach M jak miłość czeka nas emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. Przed ceremonią Adam wyzna Natalii, że ona i jej córka Hania są dla niego całą rodziną. To piękne wyznanie podkreśla jego głębokie uczucia do Natalki i Hani, mimo że nie jest jej biologicznym ojcem. Na ślubie pojawi się cała rodzina Natalki, a uroczystość odbędzie się w sielskim klimacie z wieloma plenerowymi ujęciami. Zabraknie jednak rodziny Adama, co wzbudzi ciekawość widzów. W kolejnych odcinkach odkryjemy, że Adam nie ma kontaktu z matką, która opuściła go w dzieciństwie, a jego ojciec już nie żyje. Ta szczera rozmowa z Natalką ujawni bolesne fakty z przeszłości Adama, wzmacniając ich więź.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były premier Mateusz Morawiecki domaga się wyjaśnienia afery Zonda Krypto i krytykuje służby specjalne obecnego rządu za brak działań ostrzegawczych. Proponuje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać działania organów państwa od 2019 roku. Morawiecki traktuje tę propozycję jako test dla premiera Tuska, sugerując, że poparcie uchwały pokaże rzeczywistą wolę wyjaśnienia sprawy. Polityk podkreśla, że ostrzegał Polaków przed Zonda Krypto, mimo braku dostępu do tajnych materiałów.
0: Tragedia na Krecie. 11-letnia Polka zmarła po tym, jak znaleziono ją nieprzytomną w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, lekarzom nie udało się uratować dziecka. Grecka policja prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia. Islandia nie wznowi negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum niecałe 53% głosujących opowiedziało się przeciw rozmowom z Brukselą. Frekwencja wyniosła aż 82,5%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Decydujące okazały się głosy spoza Reykjaviku, gdzie poparcie dla integracji było mniejsze.
2: Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
0: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków. Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. Marianna Schreiber rozpoczęła starania o unieważnienie swojego ślubu kościelnego z Łukaszem Schreiberem. Celebrytka złożyła wniosek do Sądu Metropolitalnego, podkreślając, że wiara jest dla niej bardzo ważna. Schreiber chce uporządkować swoje życie duchowe i w przyszłości ponownie stanąć przed ołtarzem. Dla niej ceremonia kościelna ma kluczowe znaczenie, w przeciwieństwie do ślubu cywilnego. Daria Gosek-Popiołek, posłanka i kandydatka na prezydenta Krakowa, dzieli swoje życie między politykę a rodzinę. W wolnym czasie odwiedza krakowską halę targową z mężem Piotrem i dwiema córkami. W domu obowiązuje podział zadań. Daria przygotowuje śniadania, a Piotr gotuje obiady i kolacje. Wieczory spędzają na planszówkach, czytaniu książek i oglądaniu filmów. Mąż posłanki nazywa ją superbohaterką, która po powrocie do domu zdejmuje pelerynę i zakłada kapcie.
2: Kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026 w Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, zaskoczył publiczność w Juracie, wykonując efektowną stójkę podczas wydarzenia Przyszłość.pl. 62-letni dziennikarz udowodnił, że nie tylko potrafi mówić o sporcie, ale również sam jest w świetnej formie. Wydarzenie, które odbywa się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej, łączy inspirujące dyskusje z aktywnościami sportowymi i muzycznymi. W programie znalazły się także koncerty oraz wspólny bieg z prezydentem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Krakowie prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą też 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, jak na prawdziwych celebrytów przystało, zrobili furorę na sopockiej plaży, przytulając się w Bałtyku. Towarzyszył im Mateusz Banasiuk, który najwyraźniej świetnie dogaduje się z parą. Cała trójka korzystała z uroków plażowania, a przy okazji promowała nową edycję Asia Express, w której wszyscy wezmą udział. Cóż, życie gwiazd to nie tylko blask fleszy, ale i romantyczne chwile na plaży. Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września. Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem „Żył jak chciał”. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki, symbolizujące życie pełne muzyki.
2: W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego showbiznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w 4 konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym.
3: I rozrywka.

0: weteranów zamiast kwiatów. Cóż, nawet po śmierci Frycz potrafi zaskoczyć, pokazując, że prawdziwa sztuka to nie tylko scena, ale i serce.
1: W świecie, gdzie każdy marzy o własnym programie w telewizji, chłopaki z W ogóle Poland postanowili powiedzieć nie Polsatowi. Propozycja była kusząca, ale warunki, jak to określił Madam, były absolutnie śmieszne. Niezależność to dla nich świętość. A przecież nie ma nic bardziej irytującego niż twórcy, którzy nie chcą się podporządkować. Cóż, nie każdy chce być gwiazdą telewizji, nawet jeśli to oznacza oglądanie telewizji i komentowanie jej w swoim stylu. Zack Starkey, syn Ringo Stara, powrócił do The Who po burzliwym konflikcie z Rogerem Daltreyem. Po dwukrotnym zwolnieniu w zeszłym roku, perkusista znów zasiadł za bębnami legendarnej formacji. Próby z zespołem już się odbyły, a Starkey nie kryje radości z powrotu do domu. Czyżby The Who szykowali się na kolejne pożegnalne koncerty, a może nawet nowy album? Czas pokaże, czy topór wojenny został zakopany na dobre.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Ach, Pinkerton Weezer. Album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
1: Robert Gawliński, niegdyś symbol rockowego buntu z długimi włosami i skórzaną kurtką, dziś zaskakuje elegancją i dojrzałością. Lider legendarnego zespołu Wilki przeszedł niesamowitą metamorfozę, a jego siwiejące, krótko ścięte włosy dodają mu charyzmy. Choć teraz częściej można go spotkać w Grecji, gdzie szuka spokoju i inspiracji, nie rezygnuje z kariery w Polsce. Gawliński wciąż koncertuje z Wilkami, udowadniając, że nawet po trzech dekadach na scenie nie zamierza zwalniać tempa. Twisted Sister wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą Sebastiana Bacha, który przejął mikrofon po Dee Snyderze. Pierwszy koncert z nowym wokalistą odbył się w New Jersey, gdzie zespół zaserwował fanom mieszankę swoich klasyków i niespodziankę w postaci utworów Skid Row. Bach, pełen energii, obiecuje, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na scenie wciąż potrafi rozkręcić niezłą imprezę. Trasa Twisted Forever, Forever Twisted zapowiada się na prawdziwy, rockowy rollercoaster.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą również 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach 3-letni chłopiec wymknął się spod opieki matki i wsiadł do autobusu miejskiego. Dziecko podróżowało samotnie, nie wzbudzając podejrzeń pasażerów. Dzięki szybkiej reakcji policji i dyspozytora MPK, maluch został bezpiecznie odnaleziony i wrócił do matki. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny, który zbada sytuację domową rodziny. Na stacji kolejowej w Tłuszczu 1 sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął nieznany mężczyzna potrącony przez pociąg. Pomimo miesiąca śledztwa, jego tożsamość pozostaje nieznana. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji ofiary, udostępniając jej rysopis i zdjęcie. Mężczyzna miał około 65 lat, łysinę na czole i siwe włosy. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne.
2: Poseł PiS Michał Wójcik złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Został zatrzymany w województwie świętokrzyskim za jazdę z prędkością 110 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Stanowski przyznał się do błędu i zaakceptował karę.
1: W Tatrach 22 sierpnia 2019 roku doszło do tragicznego wypadku na Giewoncie. Pioruny uderzyły w krzyż na szczycie, zabijając 5 osób, w tym 2 dzieci, a ponad 150 osób zostało rannych. Ratownicy TOPR przeprowadzili jedną z największych akcji ratunkowych w historii, ewakuując poszkodowanych do szpitali. Wśród ofiar śmiertelnych była 24-letnia matka oraz 2 dziesięciolatków. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także 3 mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy. PKP Polskie Linie Kolejowe otworzyły oferty na przebudowę linii kolejowej Szczecin-Berlin. Najtańsza propozycja, choć przekracza budżet o 64 miliony złotych, daje szansę na podpisanie umowy. Inwestycja obejmie między innymi dobudowę torów i elektryfikację trasy, co skróci czas podróży do Berlina do 1,5 godziny. Prace po obu stronach granicy spowodują wstrzymanie ruchu pociągów od grudnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Definitywnie zakończył się proces w sprawie kanibali z Podchoszczna. Robert M. został uznany za winnego zabójstwa i kanibalizmu, mimo że nigdy nie odnaleziono ciała ofiary, ani nie poznano jej tożsamości. Sprawa ujrzała światło dzienne w 2017 roku, po tajemniczym liście opisującym zbrodnię. Sąd Najwyższy odrzucił kasację, a wyrok 25 lat więzienia dla Roberta M. pozostaje w mocy.
1: Marcin Kierwiński ostro skrytykował PiS w Radiu Z, odrzucając pomysł powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Zamiast tego radził Mateuszowi Morawieckiemu spokojnie czekać na działania prokuratury. Kierwiński bronił również Romana Giertycha, podkreślając jego prawo do obrony Przemysława Krala jako adwokata. W rozmowie zarzucił PiS brak działań w kwestii bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Rosja, mimo problemów gospodarczych, nadal ma środki na kontynuowanie wojny. Tymczasem Ukraina boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, które mogą utrudnić jej działania wojenne. Kijów potrzebuje dodatkowego wsparcia z Zachodu, aby utrzymać obecny poziom operacji i planować ataki na terytorium Rosji. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę mają na celu zniechęcenie Zachodu do dalszego finansowania Ukrainy. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę na problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami. Podkreśla, że roszczeniowe postawy i skargi na nauczycieli utrudniają pracę szkół. Broniarz wskazuje, że nauczyciele są obciążeni dodatkowymi obowiązkami, takimi jak rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Zaznacza też, że potrzebne są jasne zasady kontaktu z pedagogami, by uniknąć sytuacji, w których oczekuje się od nich dostępności przez całą dobę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia początki działalności inicjatywy politycznej Rozwój Plus, kierowanej przez Mateusza Morawieckiego. Nowa formacja od momentu powstania w kwietniu notuje poparcie na poziomie kilku procent, co daje jej szansę na wejście do Sejmu. Mimo to 32% respondentów ocenia start inicjatywy negatywnie, a prawie 24% nie ma zdania na ten temat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże. Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny Luna Park. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Polityczny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Były premier Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, co oznacza, że PiS straci część swojego sejmowego budżetu. Do nowego ugrupowania trafi ponad 1 700 000 zł rocznie. Oprócz pieniędzy, zmiany dotyczą również podziału biur i miejsc w Sejmie, które do tej pory należały do PiS. Oba ugrupowania będą musiały podzielić się dostępnymi pomieszczeniami i zasobami. Nowy klub otrzyma także 2 samochody służbowe z kierowcami. Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
1: Tenzin, spółka z bogatą historią sięgającą 1926 roku, obchodzi swoje stulecie w nowej roli biznesowej. Już nie jako centralny kanał eksportowy, ale jako wsparcie dla grupy PGZ w handlu zagranicznym. Tenzin dostarcza sprzęt wojskowy i cywilny, a także rozwija eksport, który w 2025 roku osiągnął 20%. Firma planuje zwiększyć ten udział do 50% w najbliższych latach. Wyzwania to dostępność towarów i ich prezentacja na rynkach zagranicznych, gdzie zainteresowanie polskim przemysłem obronnym rośnie. Cenzin przekształcił się w nowoczesną spółkę, aktywnie poszukującą nowych możliwości. Prototyp bezzałogowego systemu obrony powietrznej Cobra 600 wykonał swój pierwszy lot. Niemiecka firma Polaris Raumflugzeuge ogłosiła sukces próby, podczas której dron pokonał 20 km. Cobra 600 ma stać się tanim, wielorazowym nosicielem pocisków powietrze-powietrze Iris-T dla europejskiej obrony powietrznej. Maszyna została zaprezentowana podczas tegorocznych targów lotniczych ILA Berlin. Dron jest częścią wspólnego programu Polaris i Dual Defense, który ma zwiększyć zasięg obrony powietrznej. W kolejnych miesiącach planowane są dalsze próby tego innowacyjnego systemu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja, choć wirtualna, ma realny wpływ na środowisko i ludzi. Centra danych, na których opiera się AI, zużyły w 2025 roku 448 terawatogodzin energii i 4,5 biliona litrów wody. Do 2030 roku te liczby mogą się podwoić. Rozwój AI opiera się także na pracy tzw. ghost workers z globalnego południa, którzy często zarabiają zaledwie od 1 do 2 dolarów za godzinę. Pracownicy ci są narażeni na traumę psychiczną, moderując drastyczne treści. To wszystko pokazuje, że rozwój AI wiąże się z dużymi kosztami ekologicznymi i społecznymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie także 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3405 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Wilk ponownie naciska na Lucynę, by wywołała pożar w domu Pyrków. To kolejny cios dla rodziny, która wcześniej zmagała się z zalaniem i awarią pieca. Lucyna, będąc współwłaścicielką domu, staje przed trudnym wyborem, ale jej działania mogą mieć poważne konsekwencje. Tymczasem Agata otrzymuje propozycję pracy w Tajlandii, co prowadzi do konfliktu z Ignacym. Lucyna, widząc w tym szansę, zaczyna popychać Agatę do wyjazdu, licząc, że to przyspieszy sprzedaż domu. Sytuacja w domu Pyrków staje się coraz bardziej napięta, a Wilk nie zamierza rezygnować ze swojego planu. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Marysia i Artur Rogowscy próbują odbudować swoją bliskość, ale ich chwile czułości zostają brutalnie przerwane przez Judytę. Kosowska niespodziewanie wchodzi do gabinetu, co prowadzi do napięć między małżonkami. Marysia, zaniepokojona stanem męża, proponuje mu wieczorny spacer, licząc na odzyskanie dawnej bliskości. Artur zgadza się, choć w głębi serca zmaga się z własnymi problemami. W tle pojawia się temat jego rezygnacji z pracy w przychodni, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności i odnaleźć wspólną drogę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 1941 odcinku M jak Miłość po wakacjach romans Joanny i Artura nabierze nowego rozpędu. Artur, nie mogąc żyć bez Joanny, zdecyduje się na wspólny wyjazd na sympozjum do Berlina. Para kochanków w końcu zarezerwuje jeden pokój, co wcześniej uniemożliwiły Agnes i Judyta. Tym razem jednak nikt ich nie powstrzyma. Agnes odkryje jednak kłamstwo ojca i może zdecydować się na ujawnienie prawdy przed Marysią. Czy Rogowska dowie się o zdradzie męża? Odcinek pełen emocji już wkrótce.
0: W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny jest na skraju wytrzymałości z powodu zaginięcia żony, a sytuacja u Kalskich staje się coraz bardziej napięta. Włodzimierz Zięba, pogrążony w żałobie, spotyka Dorotę, która na chwilę odciąga go od smutku. Tymczasem w domu Kalskich dochodzi do przemocy, a żona Grega szuka pomocy u Weroniki. Smolny, zaniepokojony wiadomością o znalezieniu zwłok kobiety, rusza na miejsce zdarzenia. Nowy odcinek przyniesie odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi i zostanie wyemitowany 8 września o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców warszawskiej ulicy.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 951 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu podczas uroczystego otwarcia galerii Aldai. Rosina zmaga się z trudnym czasem, a napięcie wśród mieszkańców kamienicy rośnie. Trini odkrywa, że przytyła i nie może dopiąć kostiumu, ale Fabiana ratuje sytuację. Samuel otwiera galerię i dziękuje Luci za wsparcie. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Odcinek 951 zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18.40 na TVP1. Produkcja przyciąga widzów dopracowanymi detalami epoki i emocjonującymi wątkami obyczajowymi. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i intryg w odcinku 1024. Już 8 września o 16 na TVP1 widzowie będą mogli śledzić, jak Nana znajdzie się w centrum skomplikowanej gry. Tansel i Sibel knują podstęp, który może zmienić wszystko, a Poyraz staje się ich celem. Sibel planuje dosypać mu środki nasenne, co prowadzi do nieoczekiwanych wydarzeń w warsztacie. Tymczasem Sinan wywiera presję na Kiwanca, by wyznał prawdę Ainur, co kończy się rozstanie. Serial Dziedzictwo to pełna napięcia opowieść o rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach, która nie przestaje zaskakiwać. W obsadzie m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. W hiszpańskim serialu kostiumowym La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się emocjonujący 470 odcinek. Katalina rozpoczyna własne śledztwo, by oczyścić kuzynkę z zarzutów, podczas gdy Ignacio planuje zgłosić sprawę otrucia na policję. Sytuacja wokół Martiny staje się coraz bardziej napięta. Jana, z narażeniem się, wymyka się z pałacu, by pomóc ukrywającej się Pii, co nie umyka uwadze surowej Petry. Niespodziewanie w obronie Jany staje Don Ricardo, co wywołuje zaskoczenie. W relacjach między służbą dochodzi do spięć, a Vera stanowczo odrzuca zaloty Santosa. Candela natomiast sprytnie pomaga Virtudes odzyskać syna. Najnowszy odcinek, 468, zostanie wyemitowany w piątek, 4 września, o 15.05 na TVP2, a wszystkie epizody dostępne są na TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W odcinku 471, który zostanie wyemitowany 7 września o 15.05 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Katalina po tajemniczym ataku na hrabiego prowadzi własne śledztwo, próbując odkryć prawdę. Tymczasem domownicy starają się zatuszować sprawę, by chronić dobre imię rodziny. Jana, młoda służąca, wciąż ryzykuje, by odwiedzać ukrywaną pie. A Petra narzeka na brak szacunku ze strony podwładnych. Czy te intrygi i napięcia wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju? Serial, osadzony na początku XX wieku, łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym, ukazując przepaść między arystokracją a służbą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marcin Kierwiński ostro skrytykował PiS w Radiu Z, odrzucając pomysł powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Zamiast tego radził Mateuszowi Morawieckiemu spokojnie czekać na działania prokuratury. Kierwiński bronił również Romana Giertycha, podkreślając jego prawo do obrony Przemysława Krala jako adwokata. W rozmowie zarzucił PiS brak działań w kwestii bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Rosja, mimo problemów gospodarczych, nadal ma środki na kontynuowanie wojny. Tymczasem Ukraina boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, które mogą utrudnić jej działania wojenne. Kijów potrzebuje dodatkowego wsparcia z Zachodu, aby utrzymać obecny poziom operacji i planować ataki na terytorium Rosji. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę mają na celu zniechęcenie Zachodu do dalszego finansowania Ukrainy. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę na problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami. Podkreśla, że roszczeniowe postawy i skargi na nauczycieli utrudniają pracę szkół. Broniarz wskazuje, że nauczyciele są obciążeni dodatkowymi obowiązkami, takimi jak rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Zaznacza też, że potrzebne są jasne zasady kontaktu z pedagogami, by uniknąć sytuacji, w których oczekuje się od nich dostępności przez całą dobę.
3: Blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia początki działalności inicjatywy politycznej Rozwój Plus, kierowanej przez Mateusza Morawieckiego. Nowa formacja od momentu powstania w kwietniu notuje poparcie na poziomie kilku procent, co daje jej szansę na wejście do Sejmu. Mimo to 32% respondentów ocenia start inicjatywy negatywnie, a prawie 24% nie ma zdania na ten temat.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Philojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Bhotekoshi nadal rośnie.
3: Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą. Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich, podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Helena Bonham Carter, znana z ról w Harrym Potterze i The Crown, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o jej ekscentryczny styl, ale o nowy, błyskotliwy pierścionek na palcu. Aktorka, która zawsze podkreślała, że małżeństwo to nie jej bajka, teraz spaceruje po Londynie z 22 lata młodszym historykiem sztuki, Rye Dagiem Holmbow. Czyżby jednak zmieniła zdanie? Paparazzi już zacierają ręce.
1: Anna German, kobieta, która nie znała słowa niemożliwe. Najpierw odebrano jej ojca, potem wypadek na włoskiej autostradzie złamał jej kręgosłup i marzenia o światowej karierze. Ale Anna nie poddała się. Wróciła na scenę, do miłości i życia, choć każdy krok kosztował ją ogromny wysiłek. Ostatecznie przegrała walkę z nowotworem, ale jej głos i niezłomny duch pozostają z nami na zawsze.
0: Daniel Martyniuk, syn króla disco polo, znów w centrum uwagi. Tym razem postanowił podzielić się z internetem nagraniem, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Wideo pełne jest emocji, wyzwisk i dramatycznych zwrotów akcji. A Daniel nie szczędzi słów, by wyrazić swoje niezadowolenie. Czyżby nowa telenowela w polskim showbiznesie? Martyniuk zapowiada, że wkrótce uwolni się od wszystkich i będzie sam. Czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki tej rodzinnej sagi.
1: Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając świat w żałobie. Wbrew oczekiwaniom fanów, nie było wielkich uroczystości. Pogrzeb odbył się cicho, zgodnie z jej życzeniem, tylko dla najbliższych. Artystka spoczęła na cmentarzu w Nashville, obok ukochanego męża, Carla Dina. Tymczasem fani nie próżnują i chcą, by lotnisko w Nashville nosiło jej imię, zbierając już prawie 200 tysięcy podpisów. W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes.
0: Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako gwiazda muzyki, a jako uczestniczka. Na jej drodze stanie Julia Wieniawa, która zasiądzie w jury i z pewnością nie będzie oszczędzać swojej koleżanki. Mandaryna, choć pełna humoru, zdaje sobie sprawę, że łatwo nie będzie, zwłaszcza, że jej partnerem tanecznym jest Krystian Rzymkiewicz, były partner Wieniawy. Czyżby liczyła na taryfę ulgową? Nic z tych rzeczy, bo Julia to profesjonalistka, a Mandaryna wie, że musi dać z siebie wszystko.
1: W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
0: Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko męża, choć go

0: wszystko zaczęło się od przemokniętego Sambory i jego potrzeby modlitwy w korku. Cóż, czasem potrzeba tylko odrobiny wiary i talkboxa, by stworzyć coś, co przetrwa dekady.
1: Testament, legendarni weterani thrash metalu, nie przestają zaskakiwać. Ledwo co wydali świetnie przyjęty album Parabellum, a już pracują nad kolejnym krążkiem. Chuck Billy zdradził, że zespół planuje wejść do studia latem przyszłego roku, a nowe utwory powstają w zawrotnym tempie. A dla fanów w Polsce mamy dobrą wiadomość. Testament zagra w Krakowie w kwietniu przyszłego roku, towarzysząc Megadeth na trasie Breakout, Hibernation of the Nations. Evanescence, zespół, który w 2003 roku wdarł się na listy przebojów z Bring Me To Life, początkowo nie planował męskiego wokalu w tym utworze. Wytwórnia Wind Up Records w swojej nieograniczonej mądrości uznała jednak, że dodanie męskiego głosu będzie strzałem w dziesiątkę. I tak oto Paul McCoy z 12 Stones dołączył do Amy Lee, tworząc duet, który stał się nieodłączną częścią tego hitu. Choć Amy Lee nie była zachwycona, piosenka zdobyła Grammy i podbiła listy przebojów, a my wszyscy możemy podziękować wytwórni za ten genialny pomysł.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz i szef kanału Zero, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Policja zatrzymała go w województwie świętokrzyskim, gdy jechał 110 km na godzinę w terenie zabudowanym, przekraczając dozwoloną prędkość o 60 km na godzinę. Otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Stanowski przyznał się do winy i zaakceptował karę. Dziś odbędzie się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie, gdzie spoczywają już znane postaci polskiej kultury. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 13:30 w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. W Siedlcach 3-letni chłopiec wsiadł sam do miejskiego autobusu, co wywołało alarm u jego mamy. Policja szybko odnalazła malca, który spokojnie podróżował, nie wzbudzając podejrzeń pasażerów. Chłopiec wrócił bezpiecznie do matki, ale sprawą rodziny zajmie się teraz sąd. Policja chce sprawdzić, czy to był tylko nieszczęśliwy wypadek. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątek w rejonie Mostu Świętokrzyskiego doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwóch młodych napastników ostrzeliwało z wiatrówek namioty, w których mieszkali ludzie w kryzysie bezdomności. 39-letni mężczyzna, który próbował interweniować, został postrzelony i trafił do szpitala z 4 powierzchownymi ranami. Policja zatrzymała 16-latka i 17-latka, z których starszy usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem.
2: Dziś w nocy warto spojrzeć w niebo, ponieważ Księżyc znajdzie się blisko Saturna, tworząc efektowną koniunkcję. To zjawisko można obserwować gołym okiem, patrząc na wschodnią część nieba. Księżyc będzie krótko po pełni, a Saturn będzie świecił jak jedna z najjaśniejszych gwiazd. To nie koniec atrakcji, ponieważ już 3 września Księżyc przejdzie w pobliżu Plejad.
1: Na Mazowszu doszło do 2 tragicznych wypadków z udziałem nastolatków na jednośladach. W niedzielę 14-latek zginął po zderzeniu skutera z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Jarzębiej Łące. Kilka dni wcześniej w Warszawie zmarł 16-letni motocyklista po kolizji z 2 samochodami. Śledczy badają okoliczności obu zdarzeń. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. 3 innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jan Kes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się we wtorek, 1 września. Uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw od nauki. Najwięcej odpoczynku czeka ich w okolicach świąt Bożego Narodzenia, podczas ferii zimowych i przerwy wiosennej. Tradycyjne letnie wakacje rozpoczną się pod koniec czerwca. W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, młodzi rodzice 8-miesięcznego Oliwiera. Ich pogrzeb odbył się na cmentarzu w Żywcu, gdzie grób pary przykryły dziesiątki kwiatów i zniczy. Szczególnie wzruszająca była wiązanka od ich synka z napisem „Kochanym rodzicom syn Oliwierek”. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został tymczasowo aresztowany, a prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni mężczyzna potrącił autem 15-letniego chłopca i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając go w stanie krytycznym. Nastolatek trafił do szpitala, a kierowca został już zatrzymany dzięki pomocy lokalnej społeczności. Dziś ma odbyć się jego przesłuchanie w prokuraturze w Olkuszu.
0: Słuchacie Radia Super Express. W czerwcu średnie wynagrodzenie brutto w polskich przedsiębiorstwach wyniosło ponad 9400 zł. W 7 miastach wojewódzkich, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę kwotę. Warszawa nie znalazła się jednak w czołówce. Największa różnica w zarobkach między miastami wynosi aż 3727 zł brutto miesięcznie.
1: Trzy lata temu, 24 sierpnia 2023 roku, w Bydgoszczy doszło do tragicznego pożaru w hostelu przy ulicy Jar Czynu Społecznego. W wyniku tego zdarzenia zginęły trzy osoby. Roczna Ania, jej babcia oraz jeden z lokatorów. Pożar wybuchł prawdopodobnie z powodu niedopałka papierosa. Ta tragedia wciąż budzi emocje i pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą podobnie 20 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie 2 bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej. Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
1: Dziś o 18:00 polskie siatkarki zmierzą się z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Po wygranej 3-2 z Turcją, Polki zakończyły fazę grupową na 1. miejscu z kompletem zwycięstw. Transmisję meczu można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety, mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją walkę w US Open 2026 meczem z Taylor Townsend. Spotkanie odbędzie się na grandstandzie, a początek zaplanowano na godzinę 18:30 czasu polskiego. Chwalińska po trudnym okresie w turniejach WTA liczy na wsparcie polskich kibiców w Nowym Jorku. Transmisję można śledzić na kanałach Eurosportu oraz online. Kamil Majchrzak z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął US Open 2026 roku od zwycięstwa. W pierwszej rundzie pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3, przerywając serię 4 porażek. Mecz był zacięty tylko na początku, ale Polak szybko przejął kontrolę, imponując solidnością i spokojem. Teraz czeka na rywala w drugiej rundzie. US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością. Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany, co wywołało kryzys w Polskim Komitecie Olimpijskim. Międzynarodowy Komitet Olimpijski grozi wykluczeniem Polski, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie. Kandydatką na nową prezeskę Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest Otylia Jędrzejczak, która może ustabilizować sytuację. Jej sukcesy w Polskim Związku Pływackim dają nadzieję na poprawę wizerunku polskiego sportu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3405 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Wilk ponownie naciska na Lucynę, by wywołała pożar w domu Pyrków. To kolejny cios dla rodziny, która wcześniej zmagała się z zalaniem i awarią pieca. Lucyna, będąc współwłaścicielką domu, staje przed trudnym wyborem, ale jej działania mogą mieć poważne konsekwencje. Tymczasem Agata otrzymuje propozycję pracy w Tajlandii, co prowadzi do konfliktu z Ignacym. Lucyna, widząc w tym szansę, zaczyna popychać Agatę do wyjazdu, licząc, że to przyspieszy sprzedaż domu. Sytuacja w domu Pyrków staje się coraz bardziej napięta, a Wilk nie zamierza rezygnować ze swojego planu. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Marysia i Artur Rogowscy próbują odbudować swoją bliskość, ale ich chwile czułości zostają brutalnie przerwane przez Judytę. Kosowska niespodziewanie wchodzi do gabinetu, co prowadzi do napięć między małżonkami. Marysia, zaniepokojona stanem męża, proponuje mu wieczorny spacer, licząc na odzyskanie dawnej bliskości. Artur zgadza się, choć w głębi serca zmaga się z własnymi problemami. W tle pojawia się temat jego rezygnacji z pracy w przychodni, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności i odnaleźć wspólną drogę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 1941 odcinku M jak Miłość po wakacjach romans Joanny i Artura nabierze nowego rozpędu. Artur, nie mogąc żyć bez Joanny, zdecyduje się na wspólny wyjazd na sympozjum do Berlina. Para kochanków w końcu zarezerwuje jeden pokój, co wcześniej uniemożliwiły Agnes i Judyta. Tym razem jednak nikt ich nie powstrzyma. Agnes odkryje jednak kłamstwo ojca i może zdecydować się na ujawnienie prawdy przed Marysią. Czy Rogowska dowie się o zdradzie męża? Odcinek pełen emocji już wkrótce.
0: W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny jest na skraju wytrzymałości z powodu zaginięcia żony, a sytuacja u Kalskich staje się coraz bardziej napięta. Włodzimierz Zięba, pogrążony w żałobie, spotyka Dorotę, która na chwilę odciąga go od smutku. Tymczasem w domu Kalskich dochodzi do przemocy, a żona Grega szuka pomocy u Weroniki. Smolny, zaniepokojony wiadomością o znalezieniu zwłok kobiety, rusza na miejsce zdarzenia. Nowy odcinek przyniesie odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi i zostanie wyemitowany 8 września o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców warszawskiej ulicy.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 951 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu podczas uroczystego otwarcia galerii Aldai. Rosina zmaga się z trudnym czasem, a napięcie wśród mieszkańców kamienicy rośnie. Trini odkrywa, że przytyła i nie może dopiąć kostiumu, ale Fabiana ratuje sytuację. Samuel otwiera galerię i dziękuje Luci za wsparcie. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Odcinek 951 zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18.40 na TVP1. Produkcja przyciąga widzów dopracowanymi detalami epoki i emocjonującymi wątkami obyczajowymi. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i intryg w odcinku 1024. Już 8 września o 16 na TVP1 widzowie będą mogli śledzić, jak Nana znajdzie się w centrum skomplikowanej gry. Tansel i Sibel knują podstęp, który może zmienić wszystko, a Poyraz staje się ich celem. Sibel planuje dosypać mu środki nasenne, co prowadzi do nieoczekiwanych wydarzeń w warsztacie. Tymczasem Sinan wywiera presję na Kiwanca, by wyznał prawdę Ainur, co kończy się rozstanie. Serial Dziedzictwo to pełna napięcia opowieść o rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach, która nie przestaje zaskakiwać. W obsadzie m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. W hiszpańskim serialu kostiumowym La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się emocjonujący 470 odcinek. Katalina rozpoczyna własne śledztwo, by oczyścić kuzynkę z zarzutów, podczas gdy Ignacio planuje zgłosić sprawę otrucia na policję. Sytuacja wokół Martiny staje się coraz bardziej napięta. Jana, z narażeniem się, wymyka się z pałacu, by pomóc ukrywającej się Pii, co nie umyka uwadze surowej Petry. Niespodziewanie w obronie Jany staje Don Ricardo, co wywołuje zaskoczenie. W relacjach między służbą dochodzi do spięć, a Vera stanowczo odrzuca zaloty Santosa. Candela natomiast sprytnie pomaga Virtudes odzyskać syna. Najnowszy odcinek, 468, zostanie wyemitowany w piątek, 4 września, o 15.05 na TVP2, a wszystkie epizody dostępne są na TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W odcinku 471, który zostanie wyemitowany 7 września o 15.05 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Katalina po tajemniczym ataku na hrabiego prowadzi własne śledztwo, próbując odkryć prawdę. Tymczasem domownicy starają się zatuszować sprawę, by chronić dobre imię rodziny. Jana, młoda służąca, wciąż ryzykuje, by odwiedzać ukrywaną pie. A Petra narzeka na brak szacunku ze strony podwładnych. Czy te intrygi i napięcia wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju? Serial, osadzony na początku XX wieku, łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym, ukazując przepaść między arystokracją a służbą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumienia sierpniowego w Gdańsku, które otworzyło drogę do wielkich przemian w Polsce. Jarosław Wałęsa uczcił tę rocznicę, publikując archiwalne zdjęcie swojego ojca, Lecha Wałęsy, z czasów narodzin Solidarności. Porozumienie z 1980 roku zakończyło strajk w Stoczni Gdańskiej i umożliwiło powstanie niezależnych związków zawodowych.
3: Były premier Mateusz Morawiecki domaga się wyjaśnienia afery Zonda Krypto i krytykuje służby specjalne obecnego rządu za brak działań ostrzegawczych. Proponuje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać działania organów państwa od 2019 roku. Morawiecki traktuje tę propozycję jako test dla premiera Tuska, sugerując, że poparcie uchwały pokaże rzeczywistą wolę wyjaśnienia sprawy. Polityk podkreśla, że ostrzegał Polaków przed Zonda Krypto, mimo braku dostępu do tajnych materiałów.
2: Tragedia na Krecie. 11-letnia Polka zmarła po tym, jak znaleziono ją nieprzytomną w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, lekarzom nie udało się uratować dziecka. Grecka policja prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia. Islandia nie wznowi negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum niecałe 53% głosujących opowiedziało się przeciw rozmowom z Brukselą. Frekwencja wyniosła aż 82,5%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Decydujące okazały się głosy spoza Reykjaviku, gdzie poparcie dla integracji było mniejsze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich.
2: Jutro, 1 września, przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. W całej Polsce o godzinie 12 zawyją syreny, upamiętniając ten tragiczny moment w historii. To okazja, by na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie o dramacie, który dotknął miliony ludzi. Jesienny ogród nie musi być szary i pusty. Wiele roślin, takich jak klony czy derenie, zyskuje na urodzie dzięki intensywnie przebarwiającym się liściom. Ozdobne trawy i krzewy z kolorowymi owocami, jak ogniki czy irgi, mogą przyciągać wzrok aż do zimy. Warto planować rabaty tak, by ogród cieszył oko przez cały rok.
3: Wrzesień to miesiąc pełen dawnych przesądów, które ostrzegały przed podejmowaniem ważnych decyzji. Wierzono, że przeprowadzki, pożyczki pieniędzy czy zaręczyny mogą przynieść pecha. Choć dziś traktujemy te wierzenia z przymrużeniem oka, warto pamiętać o ostrożności w podejmowaniu decyzji. W końcu rozwaga nigdy nie zaszkodzi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę w rejonie Świeradowa-Zdroju doszło do tragicznego wypadku rowerowego. 67-letni mieszkaniec Poznania stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze Stogu Izerskiego i upadł. Pomimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja apeluje o noszenie kasków ochronnych na wymagających górskich trasach. Dziś na ulicy Szpitalnej w Tarnobrzegu doszło do nietypowego zdarzenia. 24-letni mężczyzna wysiadł z jadącego Mercedesa, który następnie uderzył w metalowe ogrodzenie. Okazało się, że kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policja zatrzymała mężczyznę, który przyznał się do winy. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet do 2 lat więzienia.
3: W Łodzi zatrzymano 31-letnią kobietę, podejrzaną o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym złamaniami kończyn. Policja interweniowała po zgłoszeniu od znajomej matki, która otrzymała niepokojącą wiadomość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew.
2: Marianna Schreiber rozpoczęła starania o unieważnienie swojego ślubu kościelnego z Łukaszem Schreiberem. Celebrytka złożyła wniosek do Sądu Metropolitalnego, podkreślając, że wiara jest dla niej bardzo ważna. Schreiber chce uporządkować swoje życie duchowe i w przyszłości ponownie stanąć przed ołtarzem. Dla niej ceremonia kościelna ma kluczowe znaczenie, w przeciwieństwie do ślubu cywilnego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Daria Gosek-Popiołek, posłanka i kandydatka na prezydenta Krakowa, dzieli swoje życie między politykę a rodzinę. W wolnym czasie odwiedza krakowską halę targową z mężem Piotrem i 2 córkami. W domu obowiązuje podział zadań. Daria przygotowuje śniadania, a Piotr gotuje obiady i kolacje. Wieczory spędzają na planszówkach, czytaniu książek i oglądaniu filmów. Mąż posłanki nazywa ją superbohaterką, która po powrocie do domu zdejmuje pelerynę i zakłada kapcie.
3: kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026. W Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W letni dzień w Polsce przelotne opady mogą dodać świeżości miejskim ulicom.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, jak na prawdziwych celebrytów przystało, zrobili furorę na sopockiej plaży, przytulając się w Bałtyku. Towarzyszył im Mateusz Banasiuk, który najwyraźniej świetnie dogaduje się z parą. Cała trójka korzystała z uroków plażowania, a przy okazji promowała nową edycję Asia Express, w której wszyscy wezmą udział. Cóż, życie gwiazd to nie tylko blask fleszy, ale i romantyczne chwile na plaży. Katarzyna Glinka, znana aktorka, która od lat błyszczy w świecie show biznesu, postanowiła nie narzucać swoim synom kariery aktorskiej. Choć jeden z jej chłopców już teraz z zainteresowaniem spogląda na świat fleszy, Glinka podkreśla, że najważniejsze jest, by dzieci robiły to, co naprawdę kochają. Aktorka doskonale wie, jak stresujący i nieprzewidywalny może być zawód aktora. Dlatego chce, by jej synowie sami wybrali swoją drogę. A jeśli zdecydują się na aktorstwo, zawsze mogą liczyć na wsparcie mamy.
2: Kiedy życie daje ci cytryny, załóż sukienkę zemsty. Księżna Diana wiedziała, jak zrobić wrażenie, gdy w 1994 roku pojawiła się w czarnej mini, pokazując światu, że zdrada to nie koniec świata. Rihanna, Reese Witherspoon czy Bella Hadid poszły w jej ślady, udowadniając, że moda to najlepsza broń w walce z byłymi. Nawet Cher, nie otrzymawszy nominacji do Oscara, postanowiła zagrać na nosie Akademii swoim niezapomnianym strojem. Cóż, czasem najlepszą zemstą jest po prostu wyglądać oszałamiająco. W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W Gołdapi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami. A Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Dalia Marks czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu.
1: Dwa tygodnie po niespodziewanym odejściu Jana Frycza, przygotowania do jego pogrzebu nabierają tempa. Aktor, który do końca walczył z chorobą, zaskoczył wszystkich swoją determinacją, pracując nad nowymi projektami niemal do ostatnich chwil. Pogrzeb, zaplanowany na 7 września, odbędzie się w świeckim charakterze na Starych Powązkach, a rodzina prosi o datki na Dom Artystów Weteranów zamiast kwiatów. Cóż, nawet po śmierci Frycz potrafi zaskoczyć, pokazując, że prawdziwa sztuka to nie tylko scena, ale i serce.
2: W świecie, gdzie każdy marzy o własnym programie w telewizji, chłopaki z W ogóle Poland postanowili powiedzieć nie Polsatowi. Propozycja była kusząca, ale warunki, jak to określił Madam, były absolutnie śmieszne. Niezależność to dla nich świętość, a przecież nie ma nic bardziej irytującego niż twórcy, którzy nie chcą się podporządkować. Cóż, niech świętość, a przecież nie ma nic

0: porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
1: Robert Gawliński, niegdyś symbol rockowego buntu z długimi włosami i skórzaną kurtką. Dziś zaskakuje elegancją i dojrzałością. Lider legendarnego zespołu Wilki przeszedł niesamowitą metamorfozę, a jego siwiejące, krótko ścięte włosy dodają mu charyzmy. Choć teraz częściej można go spotkać w Grecji, gdzie szuka spokoju i inspiracji, nie rezygnuje z kariery w Polsce. Gawliński wciąż koncertuje z Wilkami, udowadniając, że nawet po trzech dekadach na scenie nie zamierza zwalniać tempa. Twisted Sister wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą Sebastiana Bacha, który przejął mikrofon po Dee Snyderze. Pierwszy koncert z nowym wokalistą odbył się w New Jersey, gdzie zespół zaserwował fanom mieszankę swoich klasyków i niespodziankę w postaci utworów Skid Row. Bach, pełen energii, obiecuje, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na scenie wciąż potrafi rozkręcić niezłą imprezę. Trasa Twisted Forever, Forever Twisted zapowiada się na prawdziwy, rockowy rollercoaster.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach 3-letni chłopiec wymknął się spod opieki matki i wsiadł do autobusu miejskiego. Dziecko podróżowało samotnie, nie wzbudzając podejrzeń pasażerów. Dzięki szybkiej reakcji policji i dyspozytora MPK, maluch został bezpiecznie odnaleziony i wrócił do matki. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny, który zbada sytuację domową rodziny. Na stacji kolejowej w Tłuszczu 1 sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął nieznany mężczyzna potrącony przez pociąg. Pomimo miesiąca śledztwa, jego tożsamość pozostaje nieznana. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji ofiary, udostępniając jej rysopis i zdjęcie. Mężczyzna miał około 65 lat, łysinę na czole i siwe włosy. W nocy z 30 na 31 sierpnia Księżyc zbliżył się do Saturna, tworząc wyjątkową koniunkcję na niebie. To zjawisko można było podziwiać gołym okiem z Polski, patrząc w kierunku wschodniego horyzontu. Saturn, świecący jak jasna gwiazda, był łatwy do odnalezienia dzięki bliskości Księżyca. Dla miłośników astronomii to nie koniec atrakcji, bo już 3 września Księżyc znajdzie się w pobliżu Plejad. 17 września w Warszawie odbędzie się 3. Kongres Zdrowe Miasta. W Zamku Ujazdowskim spotkają się eksperci, samorządowcy i sportowcy, by rozmawiać o zdrowiu, klimacie i przyszłości miast. Wśród gości znajdzie się astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, który weźmie udział w dyskusji o lekcjach z kosmosu dla miast. Wydarzenie jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Został zatrzymany w województwie świętokrzyskim za jazdę z prędkością 110 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Stanowski przyznał się do błędu i zaakceptował karę.
1: W Groniu, w gminie Bukowina Tatrzańska, doszło do podpalenia samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Dwaj mężczyźni w wieku 36 i 37 lat zostali zatrzymani przez zakopiańską policję i przyznali się do winy. Zdarzenie miało miejsce po demonstracji przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Podejrzani pozostaną pod dozorem policyjnym w trakcie postępowania. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, pozostawiając osieroconego 8-miesięcznego synka Oliwiera. Kierowca, który wjechał na chodnik, został aresztowany i postawiono mu zarzuty. Mały Oliwier, który cudem przeżył, przebywa w szpitalu, a jego stan zdrowia się poprawia. Na mogile rodziców w Żywcu mieszkańcy składają kwiaty i znicze, oddając hołd zmarłym. PKP Polskie Linie Kolejowe otworzyły oferty na przebudowę linii kolejowej Szczecin-Berlin. Najtańsza propozycja, choć przekracza budżet o 64 miliony złotych, daje szansę na podpisanie umowy. Inwestycja obejmie między innymi dobudowę torów i elektryfikację trasy, co skróci czas podróży do Berlina do 1,5 godziny. Prace po obu stronach granicy spowodują wstrzymanie ruchu pociągów od grudnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swoją pierwotną formę. Po kontrowersyjnej renowacji z 2025 roku, która spotkała się z falą krytyki, jaskrawe niebieskie fale zastąpiono szarymi, zgodnie z oryginalnym projektem. Mieszkańcy Szczecina wyrazili zadowolenie z powrotu do historycznej wersji, która przywraca miejscu należytą powagę i szacunek.
1: Dziś w Kołobrzegu plażowicze mogą cieszyć się wyjątkowo spokojną aurą. Wszystkie 7 kąpielisk jest otwartych, a woda oceniona jako w pełni bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 18 stopni. Brak sinic i niemal bezwietrzna pogoda sprawiają, że warunki do kąpieli są idealne.
2: Definitywnie zakończył się proces w sprawie kanibali z Podchoszczna. Robert M. został uznany za winnego zabójstwa i kanibalizmu, mimo że nigdy nie odnaleziono ciała ofiary, ani nie poznano jej tożsamości. Sprawa ujrzała światło dzienne w 2017 roku, po tajemniczym liście opisującym zbrodnię. Sąd Najwyższy odrzucił kasację, a wyrok 25 lat więzienia dla Roberta M. pozostaje w mocy.
1: Prace żniwne uznanego z telewizji rolnika Andrzeja Splutycz dobiegły końca. Niestety, tegoroczne plony pszenicy były rozczarowujące z powodu ulewnych deszczy i chwastów. Andrzej pokłada teraz nadzieję w kukurydzy, która ma zrekompensować straty. Po zakończeniu koszenia planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kierowca Audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, uderzył w ogrodzenie posesji po brawurowej ucieczce w rejonie Starej Kamionki. Mężczyzna, mający sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, próbował uciekać pieszo, ale szybko został zatrzymany przez policję. Teraz stanie przed sądem, a grozi mu do 5 lat więzienia.
1: W najbliższy weekend w Białymstoku odbędzie się Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, takie jak Mata, Grupson czy BDOS 2115. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej, gdzie powstanie także miasteczko festiwalowe z regionalnymi atrakcjami. To wyjątkowe zakończenie festiwalowego lata w Białymstoku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, znana aktorka, ujawniła, że jej emerytura przewyższa ostatnie wynagrodzenie. To efekt decyzji o pracy przez dodatkowe 10 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dzięki temu jej świadczenie jest znacznie wyższe. Przykład Dymnej pokazuje, że dłuższa aktywność zawodowa może przynieść korzyści finansowe na emeryturze. W polskim środowisku artystycznym, gdzie niskie emerytury są normą, jej historia jest pozytywnym wyjątkiem. To ważna lekcja planowania finansowego dla przyszłych emerytów. Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże. Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja. Ceny utrzymano na poziomie z ubiegłego tygodnia, mimo że ropa naftowa kosztuje ponad $90 za baryłkę. Dziś wygasa rządowy program osłonowy ceny paliw niżej, co oznacza powrót VAT-u z 8% do 23%. To może spowodować wzrost cen na stacjach o 60 do 90 groszy na litrze. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę, a wszyscy dostawcy mają identyczną cenę oleju napędowego. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania w najbliższych dniach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
1: Cenzin, spółka z bogatą historią sięgającą 1926 roku, obchodzi swoje stulecie w nowej roli biznesowej. Już nie jako centralny kanał eksportowy, ale jako wsparcie dla grupy PGZ w handlu zagranicznym. Cenzin dostarcza sprzęt wojskowy i cywilny, a także rozwija eksport, który w 2025 roku osiągnął 20%. Firma planuje zwiększyć ten udział do 50% w najbliższych latach. Wyzwania to dostępność towarów i ich prezentacja na rynkach zagranicznych, gdzie zainteresowanie polskim przemysłem obronnym rośnie. Cenzin przekształcił się w nowoczesną spółkę, aktywnie poszukującą nowych możliwości. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Norwegii 21 śmigłowców UH-60M Black Hawk. Transakcja, warta maksymalnie $2,3 miliarda, obejmuje także uzbrojenie i specjalistyczne wyposażenie. Decyzja wymaga jeszcze zgody Kongresu USA. Norwegia zrezygnowała z droższych maszyn na rzecz większej liczby standardowych Black Hawków, co ma wzmocnić mobilność i interoperacyjność jej sił zbrojnych. Nowe śmigłowce zastąpią dotychczasowe Bell 412 i będą wspierać rozwój brygady Finnmark na północy kraju. Niemiecka firma Rheinmetall zainwestuje około 270 milionów euro w zakłady w Kassel, tworząc najnowocześniejszą fabrykę pojazdów na świecie oraz Centrum Obrony Północnej Hesji. Inwestycja wspierana przez rząd Hesji jest odpowiedzią na planowane zamówienia Bundeswehry na transportery Boxer w ramach programu Arminius. Produkcja w Kassel ma być zabezpieczona do 2040 roku, a roczna zdolność produkcyjna wzrośnie z 40 do 50 do ponad 500 pojazdów. W regionie powstaną także centrum testowe drony, globalne centrum logistyczne i nowa placówka szkoleniowa. Do 2029 roku zatrudnienie w zakładzie wzrośnie do 3500 osób, co oznacza ponad 1000 nowych miejsc pracy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Korpus Piechoty Morskiej USA podpisał kontrakt na $19 milionów na dostawę 10 pojazdów Tempest. Te lekkie bagi, uzbrojone w rakiety Hellfire, są zaprojektowane do szybkiego ataku i natychmiastowego wycofania się z pola walki. Tempesty już z powodzeniem niszczyły rosyjskie drony na Ukrainie. Pojazdy te wykorzystują cywilne komponenty, co obniża koszty i ułatwia logistykę. Kontrakt obejmuje dostawę sprzętu, oprogramowania oraz wsparcie serwisowe do sierpnia przyszłego roku. To początek większego programu, który ma wzmocnić obronę przeciwko dronom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 3402 odcinkiem. Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny, zwłaszcza gdy w ich domu dochodzi do kolejnych awarii. Zwierzchowska, zamiast cieszyć się z naprawy pieca, żąda pobytu w hotelu, co wzbudza podejrzenia Pyrki. Tymczasem Wilk naciska na matkę, by działała na szkodę rodziny Pyrków, co prowadzi do prób skłócenia Agaty i Ignacego oraz Asi z Emilem. Hubert nie zamierza odpuścić i postanawia sprawdzić przeszłość Lucyny. W 3406 w tym odcinku jego podejrzenia się potwierdzą, a zaufanie do seniorki całkowicie zniknie. Lucyna, próbując odzyskać zaufanie, zaczyna namawiać do sprzedaży mieszkania, co może być jej kolejną intrygą. Czy Hubert da się zwieść? Odpowiedź już wkrótce. W 1021 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan postanawia przyjrzeć się bliżej relacji Kiwanca z pielęgniarką Betul. Prokurator podejrzewa, że ich więź wykracza poza zwykłe obowiązki zawodowe. Tymczasem Ainur zmaga się z emocjami, próbując odnaleźć się w skomplikowanej sytuacji między narzeczonym a Sinanem. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września, o godzinie 16 na kanale TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, dramatach i walce o rodzinne więzi. Ciągająca fabuła i zaskakujące zwroty akcji przyciągają widzów przed ekrany każdego dnia. W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu zajmującego się nielegalnymi walkami. To ryzykowne posunięcie może jednak kosztować go bardzo wiele, gdyż przestępcy nie wybaczają zdrady. Wcześniej Poyraz, chcąc chronić swoją żonę Nanę, odrzucił żądania gangstera Sedata, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Teraz, działając w tajemnicy, Poyraz stara się pogodzić ochronę bliskich z niebezpieczną misją. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka i Adam intensywnie przygotowują się do swojego ślubu. Para kończy układać listę gości weselnych, na której znajdą się tylko bliscy Natalki. Adam, policjant, przed ślubem wyjawia swojej narzeczonej prawdę o swojej rodzinie. Okazuje się, że jego ojciec nie żyje, a z matką nie utrzymuje kontaktu od dzieciństwa. Dlatego na ślubie nie pojawi się nikt z jego rodziny. Na szczęście braki te wypełnią przyjaciele i rodzina Natalki, w tym jej babcia Barbara i brat Mateusz. To emocjonujący moment, w którym Adam przyznaje, że Natalka i jej bliscy są dla niego całą rodziną.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Marysia i Artur Rogowscy próbują odbudować swoją bliskość, ale ich chwile czułości zostają brutalnie przerwane przez Judytę. Kosowska niespodziewanie wchodzi do gabinetu, co prowadzi do napięć między małżonkami. Marysia, zaniepokojona stanem męża, proponuje mu wieczorny spacer, licząc na odzyskanie dawnej bliskości. Artur zgadza się, choć w głębi serca zmaga się z własnymi problemami. W tle pojawia się temat jego rezygnacji z pracy w przychodni, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności i odnaleźć wspólną drogę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 1941 odcinku M jak miłość, po wakacjach, romans Joanny i Artura nabierze nowego rozpędu. Artur, nie mogąc żyć bez Joanny, zdecyduje się na wspólny wyjazd na sympozjum do Berlina. Para kochanków w końcu zarezerwuje jeden pokój, co wcześniej uniemożliwiły Agnes i Judyta. Tym razem jednak nikt ich nie powstrzyma. Agnes odkryje jednak kłamstwo ojca i może zdecydować się na ujawnienie prawdy przed Marysią. Czy Rogowska dowie się o zdradzie męża? Odcinek pełen emocji już wkrótce. W hiszpańskim serialu kostiumowym La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się emocjonujący 470 odcinek. Katalina rozpoczyna własne śledztwo, by oczyścić kuzynkę z zarzutów, podczas gdy Ignacio planuje zgłosić sprawę otrucia na policję. Sytuacja wokół Martiny staje się coraz bardziej napięta. Jana, z narażeniem się, wymyka się z pałacu, by pomóc ukrywającej się Pii, co nie umyka uwadze surowej Petry. Niespodziewanie w obronie Jany staje Don Ricardo, co wywołuje zaskoczenie. W relacjach między służbą dochodzi do spięć, a Vera stanowczo odrzuca zaloty Santosa. Candela natomiast sprytnie pomaga Virtudes odzyskać syna. Najnowszy odcinek, 468, zostanie wyemitowany w piątek, 4 września, o 15:05 na TVP2, a wszystkie epizody dostępne są na TVP VOD. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 39. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 września o 14 na TVP1. Jasemin zmaga się z narastającą presją w szpitalu, gdzie plotki o jej związku z Burakiem zaczynają żyć własnym życiem. Para postanawia trzymać swój romans w tajemnicy, co tylko podsyca ciekawość otoczenia. Tymczasem w rezydencji Ketenci niepokój wzbudza tajemniczy mężczyzna fotografujący posiadłość. W tle tych wydarzeń Ramsey próbuje zdobyć więcej informacji o Minever. Serial pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które przyciągają widzów każdego dnia. Splątane losy to opowieść o miłości, tajemnicach i rodzinnych konfliktach, które nieustannie trzymają w napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na też 18 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marcin Kierwiński ostro skrytykował PiS w Radiu Z, odrzucając pomysł powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Zamiast tego radził Mateuszowi Morawieckiemu spokojnie czekać na działania prokuratury. Kierwiński bronił również Romana Giertycha, podkreślając jego prawo do obrony Przemysława Krala jako adwokata. W rozmowie zarzucił PiS brak działań w kwestii bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Rosja, mimo problemów gospodarczych, nadal ma środki na kontynuowanie wojny. Tymczasem Ukraina boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, które mogą utrudnić jej działania wojenne. Kijów potrzebuje dodatkowego wsparcia z Zachodu, aby utrzymać obecny poziom operacji i planować ataki na terytorium Rosji. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę mają na celu zniechęcenie Zachodu do dalszego finansowania Ukrainy. Radosław Sikorski ostrzega Europę przed zbyt szybkim szukaniem porozumienia z Rosją. Szef polskiej dyplomacji uważa, że Kreml celowo testuje granice Zachodu, wykorzystując drony, cyberataki i działania sabotażowe. Sikorski apeluje, by Europa zaakceptowała większe ryzyko, aby uniknąć poważniejszych zagrożeń w przyszłości. Podkreśla, że bezpieczeństwo europejskich społeczeństw powinno być priorytetem, a nie obawy o wewnętrzne konsekwencje w Rosji. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę na problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami. Podkreśla, że roszczeniowe postawy i skargi na nauczycieli utrudniają pracę szkół. Broniarz wskazuje, że nauczyciele są obciążeni dodatkowymi obowiązkami, takimi jak rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Zaznacza też, że potrzebne są jasne zasady kontaktu z pedagogami, by uniknąć sytuacji, w których oczekuje się od nich dostępności przez całą dobę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Philojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Bhotekoshi nadal rośnie. Mołdawia i Rumunia odnotowały kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W niedzielę nieznany obiekt wleciał nad Mołdawię z ukraińskiego obwodu odeskiego, a Rumunia ogłosiła alarm, wysyłając myśliwce F-16. To część narastającej serii incydentów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tym roku Rumunia odnotowała już 25 nieautoryzowanych wtargnięć dronów, co pokazuje rosnące napięcie w regionie.
3: Astrologia wskazuje, że panny, byki, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które unikają ryzyka. Panny analizują każdą sytuację, byki cenią stabilność, koziorożce myślą długofalowo, a raki kierują się emocjami. Każdy z tych znaków ma swoje powody, by ostrożnie podchodzić do niepewnych sytuacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Psychotesty obrazkowe zyskują na popularności w internecie. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wybrać jeden element, by odkryć swoje mocne strony. Wybór jednej z czterech słów może zdradzić, co jest naszą największą siłą. To szybki i intuicyjny sposób na poznanie ukrytych cech charakteru.
2: 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich, podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy – To ja. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej dwóch rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po trzech tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, zaskoczył publiczność w Juracie, wykonując efektowną stójkę podczas wydarzenia Przyszłość.pl. 62-letni dziennikarz udowodnił, że nie tylko potrafi mówić o sporcie, ale również sam jest w świetnej formie. Wydarzenie, które odbywa się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej, łączy inspirujące dyskusje z aktywnościami sportowymi i muzycznymi. W programie znalazły się także koncerty oraz wspólny bieg z prezydentem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Bonham Carter, znana z ról w Harrym Potterze i The Crown, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o jej ekscentryczny styl, ale o nowy, błyskotliwy pierścionek na palcu. Aktorka, która zawsze podkreślała, że małżeństwo to nie jej bajka, teraz spaceruje po Londynie z 22 lata młodszym historykiem sztuki, Rai Dagiem Holmbow. Czyżby jednak zmieniła zdanie? Paparazzi już zacierają ręce.
2: Anna German, kobieta, która nie znała słowa niemożliwe. Najpierw odebrano jej ojca, potem wypadek na włoskiej autostradzie złamał jej kręgosłup i marzenia o światowej karierze. Ale Anna nie poddała się. Wróciła na scenę, do miłości i życia, choć każdy krok kosztował ją ogromny wysiłek. Ostatecznie przegrała walkę z nowotworem, ale jej głos i niezłomny duch pozostają z nami na zawsze.
1: Daniel Martyniuk, syn króla disco polo, znów w centrum uwagi. Tym razem postanowił podzielić się z internetem nagraniem, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Wideo pełne jest emocji, wyzwisk i dramatycznych zwrotów akcji. A Daniel nie szczędzi słów, by wyrazić swoje niezadowolenie. Czyżby nowa telenowela w polskim showbiznesie? Martyniuk zapowiada, że wkrótce uwolni się od wszystkich i będzie sam. Czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki tej rodzinnej sagi.
2: Wielkie rozczarowanie dla fanów nigdy w życiu. Joanna Brodzik nie powróci jako Ula w kontynuacji tej kultowej historii. Okazuje się, że scenarzyści postanowili całkowicie wymazać jej postać z nowej fabuły, skupiając się na zupełnie innym etapie życia bohaterów. Cóż, najwyraźniej przyjaźń z Judytą nie przetrwała próby czasu, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Czyżby to znak, że stare, dobre czasy już nie wrócą?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając świat w żałobie. Wbrew oczekiwaniom fanów nie było wielkich uroczystości. Pogrzeb odbył się cicho, zgodnie z jej życzeniem, tylko dla najbliższych. Artystka spoczęła na cmentarzu w Nashville, obok ukochanego męża, Carla Dina. Tymczasem fani nie próżnują i chcą, by lotnisko w Nashville nosiło jej imię, zbierając już prawie 200 tysięcy podpisów. W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes.
1: Michał Szpak znów na ustach wszystkich. Podczas magicznego zakończenia wakacji w Kielcach jego utwór Maj zdobył tytuł Przeboju Lata 2026, a sam artysta zgarnął 500 000 złotych. Kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej nie przestaje zaskakiwać, choć nie wszyscy są zachwyceni jego sukcesem. Internauci podzieleni, ale jedno jest pewne. Szpak wciąż potrafi rozgrzać emocje do czerwoności.
2: W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wielkie zamieszanie wokół kontynuacji kultowego filmu Nigdy w życiu. Joanna Jabłczyk, znana z roli Tosi, nie pojawi się w nowej odsłonie, co wywołało niemałe poruszenie. Katarzyna Grochola, autorka powieści, planuje podjąć kroki prawne przeciwko aktorce za rzekome rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Tymczasem Agnieszka Żulewska, czwarta już od twórczyni roli Tosi, milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową telenowelą?
2: Kto by pomyślał, że Jon Bon Jovi kiedyś nie wierzył w Living on a Prayer? Tak, ten sam hit, który teraz rozbrzmiewa na stadionach, kiedyś wydawał się zbyt miękki i sentymentalny dla lidera zespołu. Dzięki uporowi współautorów i nowej aranżacji, piosenka stała się hymnem pokoleń. A wszystko zaczęło się od przemokniętego sambory i jego potrzeby modlitwy w korku. Cóż, czasem potrzeba tylko odrobiny wiary i talkboxa, by stworzyć coś, co przetrwa dekady.
1: Testament, legendarni weterani thrash metalu, nie przestają zaskakiwać. Ledwo co wydali świetnie przyjęty album Parabellum, a już pracują nad kolejnym krążkiem. Chuck Billy zdradził, że zespół planuje wejść do studia latem przyszłego roku, a nowe utwory powstają w zawrotnym tempie.

0: hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz i szef kanału Zero, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Policja zatrzymała go w województwie świętokrzyskim, gdy jechał 110 km na godzinę w terenie zabudowanym, przekraczając dozwoloną prędkość o 60 km na godzinę. Otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Stanowski przyznał się do winy i zaakceptował karę. Dziś odbędzie się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie, gdzie spoczywają już znane postaci polskiej kultury. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 13.30 w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. W Siedlcach 3-letni chłopiec wsiadł sam do miejskiego autobusu, co wywołało alarm u jego mamy. Policja szybko odnalazła malca, który spokojnie podróżował, nie wzbudzając podejrzeń pasażerów. Chłopiec wrócił bezpiecznie do matki, ale sprawą rodziny zajmie się teraz sąd. Policja chce sprawdzić, czy to był tylko nieszczęśliwy wypadek. W piątek w rejonie Mostu Świętokrzyskiego doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwóch młodych napastników ostrzeliwało z wiatrówek namioty, w których mieszkali ludzie w kryzysie bezdomności. 39-letni mężczyzna, który próbował interweniować, został postrzelony i trafił do szpitala z 4 powierzchownymi ranami. Policja zatrzymała 16-latka i 17-latka, z których starszy usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dziś w nocy warto spojrzeć w niebo, ponieważ księżyc znajdzie się blisko Saturna, tworząc efektowną koniunkcję. To zjawisko można obserwować gołym okiem, patrząc na wschodnią część nieba. Księżyc będzie krótko po pełni, a Saturn będzie świecił jak jedna z najjaśniejszych gwiazd. To nie koniec atrakcji, ponieważ już 3 września księżyc przejdzie w pobliżu Plejad. W Żyrardowie 4 dzieci doświadczyło przemocy ze strony matki i jej partnera. Koszmar trwał od października zeszłego roku do czerwca tego roku. Policję zaalarmował anonimowy telefon, dzięki któremu dzieci zostały odebrane opiekunom i umieszczone w pieczy zastępczej. Matka trafiła do aresztu, a jej partner jest pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli młodzi rodzice, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Olivier przeżył, ale został osierocony. Wypadek miał miejsce 22 sierpnia, gdy samochód prowadzony przez 26-letniego Huberta B. wypadł z jezdni i uderzył w rodzinę. Kierowca został tymczasowo aresztowany, a śledczy badają okoliczności zdarzenia. Na grobie rodziców wciąż płoną znicze, a ludzie przynoszą kwiaty, by uczcić ich pamięć. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni mężczyzna potrącił autem 15-letniego chłopca i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając go w stanie krytycznym. Nastolatek trafił do szpitala, a kierowca został już zatrzymany dzięki pomocy lokalnej społeczności. Dziś ma odbyć się jego przesłuchanie w prokuraturze w Olkuszu.
0: Słuchacie Radia Super Express. W czerwcu średnie wynagrodzenie brutto w polskich przedsiębiorstwach wyniosło ponad 9400 zł. W 7 miastach wojewódzkich, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę kwotę. Warszawa nie znalazła się jednak w czołówce. Największa różnica w zarobkach między miastami wynosi aż 3727 zł brutto miesięcznie.
1: Tatrzańska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 sierpnia w miejscowości Groń. Oskarżeni przyznali się do winy, a ich działanie miało być odwetem za protest przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia i będą odpowiadać z wolnej stopy. Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza, na cmentarzu centralnym w Szczecinie odzyskał swój pierwotny wygląd. Po kontrowersyjnej metamorfozie sprzed roku jaskrawe błękity ustąpiły miejsca stonowanej szarości. Mieszkańcy Szczecina domagali się przywrócenia oryginalnej kolorystyki, co ostatecznie zostało zrealizowane. Miejsce pamięci znów emanuje spokojem i godnością, zgodnie z jego historycznym projektem. Na południe od Białegostoku trasa S19 wydłuży się w tym roku do 55 km. Odcinek Boćki-Malewice o długości 16 km jest już prawie gotowy, a pozwolenia na użytkowanie spodziewane są na przełomie września i października. Kolejny fragment, Malewice-Chlebczyn, ma być ukończony do końca grudnia. Cała inwestycja jest wspierana funduszami unijnymi, a jej koszt to prawie 1,5 miliarda złotych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Żniwa w gospodarstwie Andrzeja Splutycz zakończone, ale rolnik nie jest zadowolony z tegorocznych zbiorów. Częste opady i chwasty utrudniały pracę, a zebrano jedynie około 3 ton pszenicy. Andrzej liczy teraz na lepsze plony kukurydzy, które mogą poprawić bilans. Po żniwach planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
1: W Augustowie policjanci odkryli nietypowy sposób przemytu papierosów. Balon meteorologiczny z 7500 paczkami, bez polskich banderoli, spadł na terenie powiatu. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali odebrać ładunek, zostali zatrzymani. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 250 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeli Kokopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie 2 bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej. Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy, z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych, Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Lipcu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją walkę w US Open 2026 meczem z Taylor Townsend. Spotkanie odbędzie się na grandstandzie, a początek zaplanowano na godzinę 18:30 czasu polskiego. Chwalińska po trudnym okresie w turniejach WTA liczy na wsparcie polskich kibiców w Nowym Jorku. Transmisję można śledzić na kanałach Eurosportu oraz online.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kamil Majchrzak z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął US Open 2026 roku od zwycięstwa. W pierwszej rundzie pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3, przerywając serię 4 porażek. Mecz był zacięty tylko na początku, ale Polak szybko przejął kontrolę, imponując solidnością i spokojem. Teraz czeka na rywala w drugiej rundzie. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny. Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością. Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany, co wywołało kryzys w Polskim Komitecie Olimpijskim. Międzynarodowy Komitet Olimpijski grozi wykluczeniem Polski, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie. Kandydatką na nową prezeskę Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest Otylia Jędrzejczak, która może ustabilizować sytuację. Jej sukcesy w Polskim Związku Pływackim dają nadzieję na poprawę wizerunku polskiego sportu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego. Uroczystości miały miejsce w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Wśród uczestników był jej siostrzeniec, znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 19 sierpnia w wieku 99 lat.
2: Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury, lekka, przyjemna, niewymuszona.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Hubert postanawia sprawdzić przeszłość Lucyny, co prowadzi do szokujących odkryć. Jego podejrzenia wobec szczerości seniorki wobec rodziny tylko się potwierdzają. Lucyna, chcąc odzyskać zaufanie Huberta, podejmuje zaskakujące kroki. W międzyczasie Maciej Wilk nadal knuje, by pozbyć się pyrków z domu. Lucyna, pod jego wpływem, próbuje namówić Agatę i Ignacego na sprzedaż mieszkania i wyjazd do Tajlandii. Czy te działania pomogą jej odzyskać zaufanie Huberta, czy tylko pogłębią konflikt w rodzinie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: Barwy Szczęścia powracają z emocjonującym 3399 odcinkiem po wakacjach. Ola decyduje się wrócić do Justina, mimo że wcześniej nie wierzyła w jego niewinność. Wszystko zmienia się po szczerej rozmowie z Oliwką i nowych dowodach, które zdobywa Justin. Zamilska w końcu przekonuje się, jak potężna może być dzisiejsza technologia. Justin, choć oczyszczony z zarzutów, nie zamierza odpuszczać i chce udowodnić swoją niewinność. Para spędza razem szczęśliwe chwile, a ich miłość kwitnie na nowo. Ola nie chce już tracić czasu i cieszy się każdą chwilą z ukochanym. W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu zajmującego się nielegalnymi walkami. To ryzykowne posunięcie może jednak kosztować go bardzo wiele, gdyż przestępcy nie wybaczają zdrady. Wcześniej Poyraz, chcąc chronić swoją żonę Nanę, odrzucił żądania gangstera Sedata, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Teraz, działając w tajemnicy, Poyraz stara się pogodzić ochronę bliskich z niebezpieczną misją. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a 1937 odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera już 7 września o 20.50 w TVP2. Artur Rogowski, mimo zakończenia romansu z Joanną, nie potrafi się od niej uwolnić. Joanna, zdesperowana, nie pozwoli, by Artur ją porzucił i zrobi wszystko, by wzbudzić w nim litość. W szpitalu w Gródku ich drogi znów się skrzyżują, a Artur, mimo obietnic, nie potrafi się oprzeć. Wieczorem Joanna zasypie go SMS-ami, błagając o spotkanie. Artur zgodzi się na ostatnią randkę, która wcale nie będzie pożegnaniem. Ich romans trwa, a w nowym sezonie planują wspólny wyjazd do Niemiec.
1: W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny jest na skraju wytrzymałości z powodu zaginięcia żony, a sytuacja u Kalskich staje się coraz bardziej napięta. Włodzimierz Zięba, pogrążony w żałobie, spotyka Dorotę, która na chwilę odciąga go od smutku. Tymczasem w domu Kalskich dochodzi do przemocy, a żona Grega szuka pomocy u Weroniki. Smolny, zaniepokojony wiadomością o znalezieniu zwłok kobiety, rusza na miejsce zdarzenia. Nowy odcinek przyniesie odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi i zostanie wyemitowany 8 września o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców warszawskiej ulicy. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W odcinku 1023, który TVP1 wyemituje w poniedziałek 7 września o godzinie 16, Sinan nie ustaje w poszukiwaniach dowodów, które mogą zniweczyć plany zaręczyn. Tymczasem Kansel i Sibel realizują swój tajemniczy plan, a Sibel próbuje zbliżyć się do Sedata, udając przypadkowe odkrycie jego tajemnic. W tle narastają podejrzenia i niepewność, gdy Czarna zaczyna podejrzewać Ibrahima o zdradę. Nana z kolei stara się okazać Poyrazowi wsparcie, mimo że ich relacja jest pełna nieporozumień. Czy te skomplikowane relacje w końcu się wyjaśnią? Dziedzictwo to turecki serial pełen miłości, tajemnic i trudnych wyborów, który nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą.
2: W hiszpańskim serialu kostiumowym La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się emocjonujący 470 odcinek. Katalina rozpoczyna własne śledztwo, by oczyścić kuzynkę z zarzutów, podczas gdy Ignacio planuje zgłosić sprawę otrucia na policję. Sytuacja wokół Martiny staje się coraz bardziej napięta. Jana, z narażeniem się, wymyka się z pałacu, by pomóc ukrywającej się Pii, co nie umyka uwadze surowej Petry. Niespodziewanie w obronie Jany staje Don Ricardo, co wywołuje zaskoczenie. W relacjach między służbą dochodzi do spięć, a Vera stanowczo odrzuca zaloty Santosa. Candela natomiast sprytnie pomaga Virtudes odzyskać syna. Najnowszy odcinek, 468, zostanie wyemitowany w piątek, 4 września, o 15.05 na TVP2, a wszystkie epizody dostępne są na TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W odcinku 471, który zostanie wyemitowany 7 września o 15:05 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Katalina po tajemniczym ataku na hrabiego prowadzi własne śledztwo, próbując odkryć prawdę. Tymczasem domownicy starają się zatuszować sprawę, by chronić dobre imię rodziny. Jana, młoda służąca, wciąż ryzykuje, by odwiedzać ukrywaną pie. A Petra narzeka na brak szacunku ze strony podwładnych. Czy te intrygi i napięcia wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju? Serial, osadzony na początku XX wieku, łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym, ukazując przepaść między arystokracją a służbą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumienia sierpniowego w Gdańsku, które otworzyło drogę do wielkich przemian w Polsce. Jarosław Wałęsa uczcił tę rocznicę, publikując archiwalne zdjęcie swojego ojca, Lecha Wałęsy, z czasów narodzin Solidarności. Porozumienie z 1980 roku zakończyło strajk w Stoczni Gdańskiej i umożliwiło powstanie niezależnych związków zawodowych. Przed pierwszym po wakacjach posiedzeniem Sejmu Mariusz Błaszczak z PiS ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenie Rozwój Plus. Błaszczak zarzuca Morawieckiemu destabilizację prawicy i próbę zablokowania kandydatury Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Konflikt ten podkreśla wewnętrzne podziały w partii, które mogą wpłynąć na jej przyszłość.
3: Były premier Mateusz Morawiecki domaga się wyjaśnienia afery Zonda Krypto i krytykuje służby specjalne obecnego rządu za brak działań ostrzegawczych. Proponuje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać działania organów państwa od 2019 roku. Morawiecki traktuje tę propozycję jako test dla premiera Tuska, sugerując, że poparcie uchwały pokaże rzeczywistą wolę wyjaśnienia sprawy. Polityk podkreśla, że ostrzegał Polaków przed Zonda Krypto, mimo braku dostępu do tajnych materiałów. Blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia początki działalności inicjatywy politycznej Rozwój Plus, kierowanej przez Mateusza Morawieckiego. Nowa formacja od momentu powstania w kwietniu notuje poparcie na poziomie kilku procent, co daje jej szansę na wejście do Sejmu. Mimo to 32% respondentów ocenia start inicjatywy negatywnie, a prawie 24% nie ma zdania na ten temat.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich.
2: Jutro, 1 września, przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. W całej Polsce o godzinie 12 zawyją syreny, upamiętniając ten tragiczny moment w historii. To okazja, by na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie o dramacie, który dotknął miliony ludzi. Marka Tous prowadza nową kolekcję biżuterii Zodiaco, inspirowaną astrologią i znakami Zodiaku. Każdy z 12 wisiorków łączy symbol Zodiaku z dedykowanym kamieniem, takim jak szafir dla barana czy ametyst dla wodnika. Kolekcja Zodiaco to nie tylko biżuteria, ale także osobiste amulety, które można dopasować do własnej osobowości. Jesienny ogród nie musi być szary i pusty. Wiele roślin, takich jak klony czy derenie, zyskuje na urodzie dzięki intensywnie przebarwiającym się liściom. Ozdobne trawy i krzewy z kolorowymi owocami, jak ogniki czy irgi, mogą przyciągać wzrok aż do zimy. Warto planować rabaty tak, by ogród cieszył oko przez cały rok.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wrzesień to miesiąc pełen dawnych przesądów, które ostrzegały przed podejmowaniem ważnych decyzji. Wierzono, że przeprowadzki, pożyczki pieniędzy czy zaręczyny mogą przynieść pecha. Choć dziś traktujemy te wierzenia z przymrużeniem oka, warto pamiętać o ostrożności w podejmowaniu decyzji. W końcu rozwaga nigdy nie zaszkodzi.
2: W sobotę w rejonie Świeradowa-Zdroju doszło do tragicznego wypadku rowerowego. 67-letni mieszkaniec Poznania stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze Stogu Izerskiego i upadł. Pomimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja apeluje o noszenie kasków ochronnych na wymagających górskich trasach. Dziś na ulicy Szpitalnej w Tarnobrzegu doszło do nietypowego zdarzenia. 24-letni mężczyzna wysiadł z jadącego Mercedesa, który następnie uderzył w metalowe ogrodzenie. Okazało się, że kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policja zatrzymała mężczyznę, który przyznał się do winy. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet do 2 lat więzienia.
3: W Łodzi zatrzymano 31-letnią kobietę, podejrzaną o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym złamaniami kończyn. Policja interweniowała po zgłoszeniu od znajomej matki, która otrzymała niepokojącą wiadomość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Daria Gosek-Popiołek, posłanka i kandydatka na prezydenta Krakowa, dzieli swoje życie między politykę a rodzinę. W wolnym czasie odwiedza krakowską halę targową z mężem Piotrem i 2 córkami. W domu obowiązuje podział zadań. Daria przygotowuje śniadania, a Piotr gotuje obiady i kolacje. Wieczory spędzają na planszówkach, czytaniu książek i oglądaniu filmów. Mąż posłanki nazywa ją superbohaterką, która po powrocie do domu zdejmuje pelerynę i zakłada kapcie.
3: Kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026. W Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Frycz, legenda polskiego teatru, pożegnał się z nami w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie niemal 90 ról w teatrze telewizji. Jego ostatnia rola w spektaklu Król Maciuś I to prawdziwe pożegnanie z hukiem, z gwiazdorską obsadą i dymem, który aktor wspominał jako swoje utrapienie. W dniu jego pogrzebu spektakl zostanie wyemitowany, co zapewne doda mu nieco dramatyzmu. Frycz, który zawsze podkreślał, że dzieci należy traktować poważnie, zostawił nam przesłanie, by nie zostawiać świata takim, jakim jest.
0: Afera castingowa wokół kontynuacji Nigdy w życiu nie cichnie. Joanna Jabłczyńska, znana z roli córki głównej bohaterki, nie pojawi się w nowej odsłonie, co wywołało burzę wśród fanów. Aktorka, zamiast na planie, relaksuje się nad jeziorem, a internauci wspierają ją w komentarzach. Cóż, kto by pomyślał, że po 20 latach niektórzy aktorzy będą musieli zadowolić się tylko wspomnieniami i spokojem na wodzie. Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako gwiazda muzyki, a jako uczestniczka. Na jej drodze stanie Julia Wieniawa, która zasiądzie w jury i z pewnością nie będzie oszczędzać swojej koleżanki. Mandaryna, choć pełna humoru, zdaje sobie sprawę, że łatwo nie będzie, zwłaszcza, że jej partnerem tanecznym jest Krystian Rzymkiewicz, były partner Wieniawy. Czyżby liczyła na taryfę ulgową? Nic z tych rzeczy, bo Julia to profesjonalistka, a Mandaryna wie, że musi dać z siebie wszystko.
1: Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem „Żył jak chciał”. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki, symbolizujące życie pełne muzyki.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym. W świecie, gdzie każdy marzy o własnym programie w telewizji, chłopaki z W ogóle Poland postanowili powiedzieć nie Polsatowi. Propozycja była kusząca, ale warunki, jak to określił Madam, były absolutnie śmieszne. Niezależność to dla nich świętość, a przecież nie ma nic bardziej irytującego niż twórcy, którzy nie chcą się podporządkować. Cóż, nie każdy chce być gwiazdą telewizji, nawet jeśli to oznacza oglądanie telewizji i komentowanie jej w swoim stylu. Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej niż można by się spodziewać.
1: Roger Glover, basista Deep Purple, zdradził, że nie ma dość grania Smoke on the Water, mimo że zespół wykonał ten utwór już ponad 2000 razy. Glover twierdzi, że patrzy na to z perspektywy publiczności, dla której ten kultowy riff może być pierwszym doświadczeniem na żywo. Muzycy Deep Purple nie zwalniają tempa i w 2026 roku wracają do Polski z koncertem w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po tylu latach nadal będą w stanie zaskoczyć fanów.
0: Słuchacie Radia Super Express. Zack Starkey, syn Ringo Stara, powrócił do The Who po burzliwym konflikcie z Rogerem Daltreyem. Po dwukrotnym zwolnieniu w zeszłym roku, perkusista znów zasiadł za bębnami legendarnej formacji. Próby z zespołem już się odbyły, a Starkey nie kryje radości z powrotu do domu. Czyżby The Who szykowali się na kolejne pożegnalne koncerty, a może nawet nowy album? Czas pokaże, czy topór wojenny został zakopany na dobre. Robert Gawliński, niegdyś symbol rockowego buntu z długimi włosami i skórzaną kurtką, dziś zaskakuje elegancją i dojrzałością. Lider legendarnego zespołu Wilki przeszedł niesamowitą metamorfozę, a jego siwiejące, krótko ścięte włosy dodają mu charyzmy. Choć teraz częściej można go spotkać w Grecji, gdzie szuka spokoju i inspiracji, nie rezygnuje z kariery w Polsce. Gawliński wciąż koncertuje z Wilkami, udowadniając, że nawet po trzech dekadach na scenie nie zamierza zwalniać tempa. Twisted Sister wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą Sebastiana Bacha, który przejął mikrofon po Dee Snyderze. Pierwszy koncert z nowym wokalistą odbył się w New Jersey, gdzie zespół zaserwował fanom mieszankę swoich klasyków i niespodziankę w postaci utworów Skid Row. Bach pełen energii. Obiecuje, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na scenie wciąż potrafi rozkręcić niezłą imprezę. Trasa Twisted, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ocku odkryto ludzkie szczątki pod zawalonym dachem domu. Prokuratura podejrzewa, że to ciało starszej kobiety, która mieszkała tam samotnie. Śledczy ustalili, że zmarła wiele miesięcy przed katastrofą budowlaną. Trwa badanie DNA, by potwierdzić jej tożsamość.
2: Dziś w Warszawie odbywają się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. W ceremonii uczestniczą bliscy, współpracownicy oraz czołowi politycy, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zgromadzeni wspominają zmarłą jako zaangażowaną działaczkę społeczną. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, mając 99 lat. Na Mazowszu doszło do dwóch tragicznych wypadków z udziałem nastolatków na jednośladach. W niedzielę 14-latek zginął po zderzeniu skutera z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Jarzębiej Łące. Kilka dni wcześniej w Warszawie zmarł 16-letni motocyklista po kolizji z dwoma samochodami. Śledczy badają okoliczności obu zdarzeń.
1: Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Został zatrzymany w województwie świętokrzyskim za jazdę z prędkością 110 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Stanowski przyznał się do błędu i zaakceptował karę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się we wtorek, 1 września. Uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw od nauki. Najwięcej odpoczynku czeka ich w okolicach świąt Bożego Narodzenia, podczas ferii zimowych i przerwy wiosennej. Tradycyjne letnie wakacje rozpoczną się pod koniec czerwca. W Groniu, w gminie Bukowina Tatrzańska, doszło do podpalenia samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Dwaj mężczyźni w wieku 36 i 37 lat zostali zatrzymani przez zakopiańską policję i przyznali się do winy. Zdarzenie miało miejsce po demonstracji przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Podejrzani pozostaną pod dozorem policyjnym w trakcie postępowania.
1: 26-letni mężczyzna podejrzany o potrącenie 15-latka w Zadrożu został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chłopak wciąż walczy o życie w szpitalu, a plotki o jego śmierci są nieprawdziwe. Kierowca próbował się ukrywać, ale został rozpoznany dzięki nagraniom i zatrzymany w Olkuszu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: W Tatrach 22 sierpnia 2019 roku doszło do tragicznego wypadku na Giewoncie. Pioruny uderzyły w krzyż na szczycie, zabijając 5 osób, w tym 2 dzieci, a ponad 150 osób zostało rannych. Ratownicy TOPR przeprowadzili jedną z największych akcji ratunkowych w historii, ewakuując poszkodowanych do szpitali. Wśród ofiar śmiertelnych była 24-letnia matka oraz 2 dziesięciolatków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swoją pierwotną formę. Po kontrowersyjnej renowacji z 2025 roku, która spotkała się z falą krytyki, jaskrawe niebieskie fale zastąpiono szarymi, zgodnie z oryginalnym projektem. Mieszkańcy Szczecina wyrazili zadowolenie z powrotu do historycznej wersji, która przywraca miejscu należytą powagę i szacunek.
2: Polskie wybrzeże przeżywa turystyczny boom, a sezon letni okazał się wyjątkowo udany. Nadmorskie kurorty, takie jak Świnoujście, Kołobrzeg i Międzyzdroje, przyciągnęły tłumy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Otwarcie hotelu Gołębiewski było jednym z najważniejszych wydarzeń, które przyciągnęło uwagę turystów z całej Europy. Mimo końca lata, obiekty noclegowe nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, a wrzesień zapowiada się równie obiecująco.
1: Definitywnie zakończył się proces w sprawie kanibali z Podchoszczna. Robert M. został uznany za winnego zabójstwa i kanibalizmu, mimo że nigdy nie odnaleziono ciała ofiary, ani nie poznano jej tożsamości. Sprawa ujrzała światło dzienne w 2017 roku, po tajemniczym liście opisującym zbrodnię. Sąd Najwyższy odrzucił kasację, a wyrok 25 lat więzienia dla Roberta M. pozostaje w mocy.
2: Prace żniwne uznanego z telewizji rolnika Andrzeja Splutycz dobiegły końca. Niestety, tegoroczne plony pszenicy były rozczarowujące z powodu ulewnych deszczy i chwastów. Andrzej pokłada teraz nadzieję w kukurydzy, która ma zrekompensować straty. Po zakończeniu koszenia planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Augustowa odkryli nietypowy przemyt papierosów za pomocą balonu meteorologicznego. Na terenie powiatu augustowskiego wylądował balon z 7500 paczkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy twierdzili, że szukają miejsca do wędkowania, choć nie mieli sprzętu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 250 tysięcy złotych. W najbliższy weekend w Białymstoku odbędzie się Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, takie jak Mata, Grupson czy BDOS 2115. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej, gdzie powstanie także miasteczko festiwalowe z regionalnymi atrakcjami. To wyjątkowe zakończenie festiwalowego lata w Białymstoku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym. W jednej z partii tego produktu mogą znajdować się niebezpieczne fragmenty szkła. Producent, firma Jóźwiak Dorota Jóźwiak, rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają sosu z numerem partii 154. Spożycie może prowadzić do poważnych obrażeń. Organy sanitarne monitorują sytuację, a producent prowadzi dochodzenie w celu ustalenia źródła problemu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok.
2: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
1: Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Norwegii 21 śmigłowców UH-60M Black Hawk. Transakcja, warta maksymalnie 2,3 miliarda dolarów, obejmuje także uzbrojenie i specjalistyczne wyposażenie. Decyzja wymaga jeszcze zgody Kongresu USA. Norwegia zrezygnowała z droższych maszyn na rzecz większej liczby standardowych Black Hawków, co ma wzmocnić mobilność i interoperacyjność jej sił zbrojnych. Nowe śmigłowce zastąpią dotychczasowe Bell 412 i będą wspierać rozwój brygady Finnmark na północy kraju. Prototyp bezzałogowego systemu obrony powietrznej Cobra 600 wykonał swój pierwszy lot. Niemiecka firma Polaris Raumflugzeuge ogłosiła sukces próby, podczas której dron pokonał 20 km. Cobra 600 ma stać się tanim, wielorazowym nosicielem pocisków powietrze-powietrze Iris-T dla europejskiej obrony powietrznej. Maszyna została zaprezentowana podczas tegorocznych targów lotniczych ILA Berlin. Dron jest częścią wspólnego programu Polaris i Deal Defense, który ma zwiększyć zasięg obrony powietrznej. W kolejnych miesiącach Planowane są dalsze próby tego innowacyjnego systemu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja, choć wirtualna, ma realny wpływ na środowisko i ludzi. Centra danych, na których opiera się AI, zużyły w 2025 roku 448 terawattogodzin energii i 4,5 biliona litrów wody. Do 2030 roku te liczby mogą się podwoić. Rozwój AI opiera się także na pracy tzw. ghost workers z globalnego południa, którzy często zarabiają zaledwie od 1 do 2 dolarów za godzinę. Pracownicy ci są narażeni na traumę psychiczną, moderując drastyczne treści. To wszystko pokazuje, że rozwój AI wiąże się z dużymi kosztami ekologicznymi i społecznymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Hubert postanawia sprawdzić przeszłość Lucyny, co prowadzi do szokujących odkryć. Jego podejrzenia wobec szczerości seniorki wobec rodziny tylko się potwierdzają. Lucyna, chcąc odzyskać zaufanie Huberta, podejmuje zaskakujące kroki. W międzyczasie Maciej Wilk nadal knuje, by pozbyć się pyrków z domu. Lucyna, pod jego wpływem, próbuje namówić Agatę i Ignacego na sprzedaż mieszkania i wyjazd do Tajlandii. Czy te działania pomogą jej odzyskać zaufanie Huberta, czy tylko pogłębią konflikt w rodzinie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: Barwy Szczęścia powracają z emocjonującym 3399 odcinkiem po wakacjach. Ola decyduje się wrócić do Justina, mimo że wcześniej nie wierzyła w jego niewinność. Wszystko zmienia się po szczerej rozmowie z Oliwką i nowych dowodach, które zdobywa Justin. Zamilska w końcu przekonuje się, jak potężna może być dzisiejsza technologia. Justin, choć oczyszczony z zarzutów, nie zamierza odpuszczać i chce udowodnić swoją niewinność. Para spędza razem szczęśliwe chwile, a ich miłość kwitnie na nowo. Ola nie chce już tracić czasu i cieszy się każdą chwilą z ukochanym. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Burak staje w obronie Jasemin, odpierając złośliwe ataki Meltem. Lekarz nie tylko broni pielęgniarki, ale także zadaje jej kluczowe pytanie o naturę ich relacji. Tymczasem Kerem daje się zwieść intrygom Meltem, wierząc, że Jasemin darzy go uczuciem. Sem szybko sprowadza go na ziemię, ostrzegając przed manipulacjami lekarki. Z kolei Munewer, zmęczona niepewnością, postanawia rozwikłać tajemnice z przeszłości, szukając Pakizę i Jasemin. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD.
1: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka i Adam intensywnie przygotowują się do swojego ślubu. Para kończy układać listę gości weselnych, na której znajdą się tylko bliscy Natalki. Adam, policjant, przed ślubem wyjawia swojej narzeczonej prawdę o swojej rodzinie. Okazuje się, że jego ojciec nie żyje, a z matką nie utrzymuje kontaktu od dzieciństwa. Dlatego na ślubie nie pojawi się nikt z jego rodziny. Na szczęście braki te wypełnią przyjaciele i rodzina Natalki, w tym jej babcia Barbara i brat Mateusz. To emocjonujący moment, w którym Adam przyznaje, że Natalka i jej bliscy są dla niego całą rodziną.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem już 7 września 2026 roku na antenie TVP 2. Premierowy 1937 odcinek rozpocznie 27 sezon serialu i zostanie wyemitowany o godzinie 20.50. Jednak dla niecierpliwych fanów jest dobra wiadomość. Już 1 września, tydzień wcześniej, prapremiera dwóch nowych odcinków będzie dostępna w serwisie TVP VOD. Aby obejrzeć je przed telewizyjną premierą, konieczne będzie zalogowanie się i opłacenie subskrypcji. W 1937 odcinku emocje sięgną zenitu, gdy Artur Rogowski zmierzy się z konsekwencjami swojego romansu. Zdradzona Marysia zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak, a Dorota, po pokonaniu raka, ponownie trafi do szpitala na kontrolne badania. Tymczasem przygotowania do ślubu Natalki i Adama nabierają tempa, a wybór sukni ślubnej stanie się prawdziwym wyzwaniem. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a 1937 odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera już 7 września o 20.50 w TVP 2. Artur Rogowski, mimo zakończenia romansu z Joanną, nie potrafi się od niej uwolnić. Joanna, zdesperowana, nie pozwoli, by Artur ją porzucił i zrobi wszystko, by wzbudzić w nim litość. W szpitalu w Gródku ich drogi znów się skrzyżują, a Artur, mimo obietnic, nie potrafi się oprzeć. Wieczorem Joanna zasypie go SMS-ami, błagając o spotkanie. Artur zgodzi się na ostatnią randkę, która wcale nie będzie pożegnaniem. Ich romans trwa, a w nowym sezonie planują wspólny wyjazd do Niemiec. W 951 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu podczas uroczystego otwarcia galerii Aldai. Rosina zmaga się z trudnym czasem, a napięcie wśród mieszkańców kamienicy rośnie. Trini odkrywa, że przytyła i nie może dopiąć kostiumu, ale Fabiana ratuje sytuację. Samuel otwiera galerię i dziękuje Luci za wsparcie. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Odcinek 951 zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18.40 na TVP1. Produkcja przyciąga widzów dopracowanymi detalami epoki i emocjonującymi wątkami obyczajowymi. Panna Młoda. Gracza w emocjonujący 192 odcinek. Ancel znów zmaga się z wątpliwościami, które mogą namieszać w jej relacjach z bliskimi. Atmosfera gęstnieje, gdy na jaw wychodzi treść tajemniczej wiadomości. Mukadder odkrywa, że Derya knuje coś za plecami innych, a Hanser i Cichan natrafiają na niespodziewanego maila od Yasemin. Hilal coraz śmielej zabiega o względy Yigita. Hanser wciąż nie wie, czy spotkać się z anonimowym darczyńcą, obawiając się nieprzewidzianych konsekwencji. Nowe odcinki można oglądać na TVP 2 od poniedziałku do piątku. Odcinek 192 zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 17.20.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić tak samo 18 stopni Celsjusza. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Kierwiński ostro skrytykował PiS w Radiu Z, odrzucając pomysł powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Zamiast tego radził Mateuszowi Morawieckiemu spokojnie czekać na działania prokuratury. Kierwiński bronił również Romana Giertycha, podkreślając jego prawo do obrony Przemysława Krala jako adwokata. W rozmowie zarzucił PiS brak działań w kwestii bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Senator Marek Borowski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką odniósł się do afery związanej z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Wskazał na powiązania polityków z firmą, którzy mieli otrzymywać korzyści finansowe w zamian za działania w Sejmie. Premier Donald Tusk określił aferę jako śmiertelnie poważną, a były premier Mateusz Morawiecki podkreślił potrzebę jej pełnego wyjaśnienia. W tle pojawiają się także kontrowersje wokół prezydenta Karola Nawrockiego i jego trzykrotnego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Rosja, mimo problemów gospodarczych, nadal ma środki na kontynuowanie wojny. Tymczasem Ukraina boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, które mogą utrudnić jej działania wojenne. Kijów potrzebuje dodatkowego wsparcia z Zachodu, aby utrzymać obecny poziom operacji i planować ataki na terytorium Rosji. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę mają na celu zniechęcenie Zachodu do dalszego finansowania Ukrainy. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę na problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami. Podkreśla, że roszczeniowe postawy i skargi na nauczycieli utrudniają pracę szkół. Broniarz wskazuje, że nauczyciele są obciążeni dodatkowymi obowiązkami, takimi jak rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Zaznacza też, że potrzebne są jasne zasady kontaktu z pedagogami, by uniknąć sytuacji, w których oczekuje się od nich dostępności przez całą dobę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mołdawia i Rumunia odnotowały kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W niedzielę nieznany obiekt wleciał nad Mołdawię z ukraińskiego obwodu odeskiego, a Rumunia ogłosiła alarm, wysyłając myśliwce F-16. To część narastającej serii incydentów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tym roku Rumunia odnotowała już 25 nieautoryzowanych wtargnięć dronów, co pokazuje rosnące napięcie w regionie. Rozpoczęcie roku szkolnego to oficjalny i obowiązkowy dzień w kalendarzu oświatowym. Udział w uroczystym apelu jest traktowany jako pełnoprawny dzień nauki, a nieobecność może być odnotowana w e-dzienniku. Warto pamiętać, że brak usprawiedliwienia może wpłynąć na ocenę z zachowania. Mimo że w mediach krążą plotki o karach finansowych za nieobecność, są one nieprawdziwe. Coraz więcej osób odkrywa, że resztki warzyw z kuchni mogą być cennym składnikiem do przygotowania domowego bulionu. Końcówki marchewki, pietruszki czy selera zamiast lądować w koszu mogą wzbogacić smak naszych potraw. Wystarczy je zebrać w pojemniku i przechowywać w lodówce lub zamrozić. To prosty sposób na ograniczenie marnowania żywności i lepsze wykorzystanie zakupionych produktów.
2: Astrologia wskazuje, że panny, byki, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które unikają ryzyka. Panny analizują każdą sytuację, byki cenią stabilność, koziorożce myślą długofalowo, a raki kierują się emocjami. Każdy z tych znaków ma swoje powody, by ostrożnie podchodzić do niepewnych sytuacji.
1: Słuchacie Radia Super Express. W powiecie średzkim 87-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa. W nocy z 28 na 29 sierpnia przekazała nieznajomemu około 120 tysięcy złotych, wierząc, że jej syn spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy. Policja prowadzi dochodzenie i apeluje o ostrożność, przypominając, że żadna służba nie ma prawa żądać pieniędzy od obywateli. W Tychach, przy Alei Piłsudskiego, doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. Ogień pojawił się na 8 piętrze, jednak strażacy szybko go ugasili, a nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 74-letniego lokatora, podejrzanego o wzniecenie ognia i groźby wobec sąsiadów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Psychotesty obrazkowe zyskują na popularności w internecie. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wybrać jeden element, by odkryć swoje mocne strony. Wybór jednej z czterech słów może zdradzić, co jest naszą największą siłą. To szybki i intuicyjny sposób na poznanie ukrytych cech charakteru.
0: Jutro, 1 września, uczniowie wrócą do szkół na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Po apelu i spotkaniach z wychowawcami regularne lekcje rozpoczną się w środę, 2 września. Dziś to ostatni dzień wakacji, więc warto jeszcze złapać trochę humoru, przeglądając memy na temat powrotu do szkoły.
1: Słuchacie Radia Super Express. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 38-latka podejrzanego o uprowadzenie i pobicie młodej pary. Mężczyzna groził im śmiercią, żądając pieniędzy i narkotyków w zamian za uwolnienie. Sprawca trafił do tymczasowego aresztu, a za swoje czyny grozi mu do 15 lat więzienia. Zatrzymanie nastąpiło zaledwie kilka godzin po zdarzeniu.
0: 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich, podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 16 stopni z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Bonham Carter, znana z ról w Harrym Potterze i The Crown, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o jej ekscentryczny styl, ale o nowy, błyskotliwy pierścionek na palcu. Aktorka, która zawsze podkreślała, że małżeństwo to nie jej bajka, teraz spaceruje po Londynie z 22 lata młodszym historykiem sztuki, Rai Dagiem Holmbow. Czyżby jednak zmieniła zdanie? Paparazzi już zacierają ręce.
2: Anna German, kobieta, która nie znała słowa niemożliwe. Najpierw odebrano jej ojca, potem wypadek na włoskiej autostradzie złamał jej kręgosłup i marzenia o światowej karierze. Ale Anna nie poddała się. Wróciła na scenę, do miłości i życia, choć każdy krok kosztował ją ogromny wysiłek. Ostatecznie przegrała walkę z nowotworem, ale jej głos i niezłomny duch pozostają z nami na zawsze.
1: Daniel Martyniuk, syn króla disco polo, znów w centrum uwagi. Tym razem postanowił podzielić się z internetem nagraniem, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Wideo pełne jest emocji, wyzwisk i dramatycznych zwrotów akcji, a Daniel nie szczędzi słów, by wyrazić swoje niezadowolenie. Czyżby nowa telenowela w polskim showbiznesie? Martyniuk zapowiada, że wkrótce uwolni się od wszystkich i będzie sam. Czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki tej rodzinnej sagi.
2: Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając świat w żałobie. Wbrew oczekiwaniom fanów, nie było wielkich uroczystości. Pogrzeb odbył się cicho, zgodnie z jej życzeniem, tylko dla najbliższych. Artystka spoczęła na cmentarzu w Nashville, obok ukochanego męża, Carla Dina. Tymczasem fani nie próżnują i chcą, by lotnisko w Nashville nosiło jej imię, zbierając już prawie 200 tysięcy podpisów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, jak na prawdziwych celebrytów przystało, zrobili furorę na sopockiej plaży, przytulając się w Bałtyku. Towarzyszył im Mateusz Banasiuk, który najwyraźniej świetnie dogaduje się z parą. Cała trójka korzystała z uroków plażowania, a przy okazji promowała nową edycję Asia Express, w której wszyscy wezmą udział. Cóż, życie gwiazd to nie tylko blask fleszy, ale i romantyczne chwile na plaży. Katarzyna Glinka, znana aktorka, która od lat błyszczy w świecie show biznesu, postanowiła nie narzucać swoim synom kariery aktorskiej. Choć jeden z jej chłopców już teraz z zainteresowaniem spogląda na świat fleszy, Glinka podkreśla, że najważniejsze jest, by dzieci robiły to, co naprawdę kochają. Aktorka doskonale wie, jak stresujący i nieprzewidywalny może być zawód aktora. Dlatego chce, by jej synowie sami wybrali swoją drogę. A jeśli zdecydują się na aktorstwo, zawsze mogą liczyć na wsparcie mamy. W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes. W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anders Kolsefni, pierwszy wokalista Slipknot, w końcu pogodził się z faktem, że to nie on zdobył światową sławę z zespołem. Choć jego odejście było dla niego ciosem, teraz z uśmiechem przyznaje, że nie żałuje swojej decyzji. Tymczasem Slipknot nie zwalnia tempa i pracuje nad nowym albumem, mając w zanadrzu aż 50 różnych aranżacji. Ciekawe, czy nowy materiał również namiesza na rynku muzycznym, jak ich debiutancki krążek.
2: Kto by pomyślał, że Jon Bon Jovi kiedyś nie wierzył w Living on a Prayer? Tak, ten sam hit, który teraz rozbrzmiewa na stadionach, kiedyś wydawał się zbyt miękki i sentymentalny dla lidera zespołu. Dzięki uporowi współautorów i nowej aranżacji, piosenka stała się hymnem pokoleń. A wszystko zaczęło się od przemokniętego sambory i jego potrzeby modlitwy w korku. Cóż, czasem potrzeba tylko odrobiny wiary i talkboxa, by stworzyć coś, co przetrwa dekady.
1: Testament, legendarni weterani thrash metalu, nie przestają zaskakiwać. Ledwo co wydali świetnie przyjęty album Parabellum, a już pracują nad kolejnym krążkiem. Chuck Billy zdradził, że zespół planuje wejść do studia latem przyszłego roku, a nowe utwory powstają w zawrotnym tempie. A dla fanów w Polsce mamy dobrą wiadomość. Testament zagra w Krakowie w kwietniu przyszłego roku, towarzysząc Megadeth na trasie Breakout, Hibernation of the Nations.
2: Ach, Pinkerton Weezer, album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Żyrardowie czworo dzieci było ofiarą przemocy domowej. Najmłodsze z nich miało zaledwie 8 miesięcy. Dramat trwał od października zeszłego roku do czerwca tego roku. Dzięki anonimowemu zgłoszeniu dzieci trafiły do pieczy zastępczej, a ich matka została aresztowana. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
2: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali ofiarę, zadając jej poważne obrażenia, w tym złamane żebra. Jeden z napastników, Jakub K., został tymczasowo aresztowany, a u niego znaleziono znaczne ilości narkotyków. Marcin Z. i Adrian A. mają dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary.
1: Dziś Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską, bohaterkę Powstania Warszawskiego i żołnierkę Armii Krajowej. Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się o godzinie 13.30 w Bazylice Świętego Krzyża. Wanda Traczyk-Stawska, która zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat, była symbolem walki o wolność i pamięć o poległych. Po mszy urna zostanie złożona na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W czerwcu średnie wynagrodzenie brutto w polskich przedsiębiorstwach wyniosło ponad 9400 zł. W 7 miastach wojewódzkich, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę kwotę. Warszawa nie znalazła się jednak w czołówce. Największa różnica w zarobkach między miastami wynosi aż 3727 zł brutto miesięcznie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tatrzańska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 sierpnia w miejscowości Groń. Oskarżeni przyznali się do winy, a ich działanie miało być odwetem za protest przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia i będą odpowiadać z wolnej stopy. 26-letni mężczyzna, podejrzany o potrącenie 15-letniego chłopca w Zadrożu, został doprowadzony do prokuratury. Chłopiec jest w stanie krytycznym w szpitalu, ale wbrew niektórym doniesieniom nadal żyje. Kierowca, który uciekł z miejsca zdarzenia, usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy nadal badają okoliczności piątkowego wypadku. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wyniku zdarzenia zginął 37-letni pasażer, a jego rodzina została ciężko ranna. Żak, znany z brawurowej jazdy, próbował uciec do Hiszpanii, ale został zatrzymany dzięki współpracy polskiej i niemieckiej policji. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiada apelację. PKP Polskie Linie Kolejowe otworzyły oferty na przebudowę linii kolejowej Szczecin-Berlin. Najtańsza propozycja, choć przekracza budżet o 64 miliony złotych, daje szansę na podpisanie umowy. Inwestycja obejmie między innymi dobudowę torów i elektryfikację trasy, co skróci czas podróży do Berlina do 1,5 godziny. Prace po obu stronach granicy spowodują wstrzymanie ruchu pociągów od grudnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swój pierwotny wygląd. Po kontrowersyjnej metamorfozie sprzed roku jaskrawe błękity ustąpiły miejsca stonowanej szarości. Mieszkańcy Szczecina domagali się przywrócenia oryginalnej kolorystyki, co ostatecznie zostało zrealizowane. Miejsce pamięci znów emanuje spokojem i godnością, zgodnie z jego historycznym projektem.
1: Ostatni dzień sierpnia w Mrzeżynie przynosi idealne warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 18 stopni Celsjusza. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a morze jest czyste i pozbawione sinic. To doskonała okazja, by zakończyć sezon letni w pełnym słońcu i spokoju.
2: Wczoraj ekipa SK Summer City zorganizowała w centrum handlowym Biała pożegnanie wakacji. Wydarzenie było pełne konkursów i dobrej zabawy, a uczestnicy mogli zdobyć gadżety oraz zrobić zdjęcie z zespołem. Wszyscy obecni bawili się świetnie, a zdjęcia z imprezy można obejrzeć w naszej galerii. Dziękujemy za wspólne chwile i do zobaczenia na kolejnej akcji. Na południe od Białegostoku trasa S19 wydłuży się w tym roku do 55 km. Odcinek Boćki-Malewice o długości 16 km jest już prawie gotowy, a pozwolenia na użytkowanie spodziewane są na przełomie września i października. Kolejny fragment, Malewice-Chlebczyn, ma być ukończony do końca grudnia. Cała inwestycja jest wspierana funduszami unijnymi, a jej koszt to prawie 1,5 miliarda złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żniwa w gospodarstwie Andrzeja Splutycz zakończone, ale rolnik nie jest zadowolony z tegorocznych zbiorów. Częste opady i chwasty utrudniały pracę, a zebrano jedynie około 3 ton pszenicy. Andrzej liczy teraz na lepsze plony kukurydzy, które mogą poprawić bilans. Po żniwach planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
2: W Augustowie policjanci odkryli nietypowy sposób przemytu papierosów. Balon meteorologiczny z 7500 paczkami bez polskich banderoli spadł na terenie powiatu. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali odebrać ładunek, zostali zatrzymani. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 250 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie 2 bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej. Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją walkę w US Open 2026 meczem z Taylor Townsend. Spotkanie odbędzie się na grandstandzie, a początek zaplanowano na godzinę 18:30 czasu polskiego. Chwalińska po trudnym okresie w turniejach WTA liczy na wsparcie polskich kibiców w Nowym Jorku. Transmisję można śledzić na kanałach Eurosportu oraz online.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kamil Majchrzak z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął US Open 2026 roku od zwycięstwa. W pierwszej rundzie pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3, przerywając serię 4 porażek. Mecz był zacięty tylko na początku, ale Polak szybko przejął kontrolę, imponując solidnością i spokojem. Teraz czeka na rywala w drugiej rundzie. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny. Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością. Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego. Uroczystości miały miejsce w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Wśród uczestników był jej siostrzeniec, znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 19 sierpnia w wieku 99 lat.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś Tomasz Fornal, kluczowy zawodnik polskiej reprezentacji w siatkówce, obchodzi 29 urodziny. Choć na boisku błyszczy, jego plany na przyszłość mogą zaskoczyć fanów. Fornal nie zamierza zostać trenerem. Zamiast tego interesuje się MMA i rozwija swoją markę odzieżową. Po godzinach relaksuje się, grając w gry wideo, w tym w Grand Theft Auto. Mimo tych różnorodnych zainteresowań, nadal koncentruje się na sukcesach sportowych. Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 3402 odcinkiem. Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny, zwłaszcza gdy w ich domu dochodzi do kolejnych awarii. Zwierzchowska, zamiast cieszyć się z naprawy pieca, żąda pobytu w hotelu, co wzbudza podejrzenia Pyrki. Tymczasem Wilk naciska na matkę, by działała na szkodę rodziny Pyrków, co prowadzi do prób skłócenia Agaty i Ignacego oraz Asi z Emilem. Hubert nie zamierza odpuścić i postanawia sprawdzić przeszłość Lucyny. W 3406 w tym odcinku jego podejrzenia się potwierdzą, a zaufanie do seniorki całkowicie zniknie. Lucyna, próbując odzyskać zaufanie, zaczyna namawiać do sprzedaży mieszkania, co może być jej kolejną intrygą. Czy Hubert da się zwieść? Odpowiedź już wkrótce. W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu zajmującego się nielegalnymi walkami. To ryzykowne posunięcie może jednak kosztować go bardzo wiele, gdyż przestępcy nie wybaczają zdrady. Wcześniej Poyraz, chcąc chronić swoją żonę Nanę, odrzucił żądania gangstera Sedata, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Teraz, działając w tajemnicy, Poyraz stara się pogodzić ochronę bliskich z niebezpieczną misją. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo czekają spore zmiany. Od września TVP 1 ogranicza liczbę premierowych odcinków, usuwając produkcję z weekendowej ramówki. Dotychczasowe emisje w soboty i niedzielę o 16 zastąpi polski serial Zaraz Wraca. Od poniedziałku do piątku Dziedzictwo będzie można oglądać o 16, ale liczba odcinków zmniejszy się z 7 do 5 tygodniowo. Dla niecierpliwych pozostaje opcja wcześniejszego obejrzenia odcinków na platformie VOD, choć wiąże się to z opłatą. W sobotę 5 września wyjątkowo o 15.55 TVP 1 pokaże mecz legend Polska-Anglia. Od niedzieli 6 września Zaraz Wracam zagości na stałe w weekendowej ramówce. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Marysia i Artur Rogowscy próbują odbudować swoją bliskość, ale ich chwile czułości zostają brutalnie przerwane przez Judytę. Kosowska niespodziewanie wchodzi do gabinetu, co prowadzi do napięć między małżonkami. Marysia, zaniepokojona stanem męża, proponuje mu wieczorny spacer, licząc na odzyskanie dawnej bliskości. Artur zgadza się, choć w głębi serca zmaga się z własnymi problemami. W tle pojawia się temat jego rezygnacji z pracy w przychodni, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności i odnaleźć wspólną drogę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1941 odcinku M jak Miłość po wakacjach romans Joanny i Artura nabierze nowego rozpędu. Artur, nie mogąc żyć bez Joanny, zdecyduje się na wspólny wyjazd na sympozjum do Berlina. Para kochanków w końcu zarezerwuje jeden pokój, co wcześniej uniemożliwiły Agnes i Judyta. Tym razem jednak nikt ich nie powstrzyma. Agnes odkryje jednak kłamstwo ojca i może zdecydować się na ujawnienie prawdy przed Marysią. Czy Rogowska dowie się o zdradzie męża? Odcinek pełen emocji już wkrótce. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 950, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września o 18.40 na TVP1, Samuel podejmuje drastyczne kroki, by ukryć swoje intrygi. Zniszczenie listu Diego to tylko początek jego działań. Antonito zderza się z rzeczywistością, gdy jego plany na wycieraczki samochodowe legną w gruzach z powodu brytyjskiego patentu. Tymczasem Lolita zostaje w Cabrachigo, by opiekować się chorą ciotką. W tle tych wydarzeń Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia nowej galerii sztuki. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów zawiłymi relacjami i emocjonującymi historiami mieszkańców kamienicy.
0: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 191, który zostanie wyemitowany 7 września o 17.20 na TVP2. Cichan, próbując odzyskać względy Hancer, ucieka się do podstępu, udając tajemniczego darczyńcę. Jednak Hancer nie daje się zwieść i odmawia przyjęcia pieniędzy na fundację. W rezydencji atmosfera staje się napięta, a dawne decyzje zaczynają odbijać się echem. Melich przeżywa trudne chwile po spotkaniu z Sinem i szuka ukojenia w pisaniu listu do Fadime. Deria wpada w kłopoty i musi oddać swoje bransoletki fryzjerce. Czy te wydarzenia doprowadzą do kolejnych konfliktów? Serial Panna Młoda to opowieść o skomplikowanych relacjach i walce o szczęście w świecie tradycji i surowych zasad. Serial Splątane Losy wkracza w emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. Jasemin zmierzy się z trudnościami w szpitalu, gdy Meltem spróbuje ją poniżyć, ale Burak stanie w jej obronie. Lekarz nie tylko sprzeciwi się Meltem, ale także zacznie pytać Jasemin o ich relacje. Tymczasem Kerem, pod wpływem Meltem, zacznie wierzyć, że Jasemin jest nim zainteresowana, ale Cem ostrzeże go przed manipulacjami. Minever podejmie ważną decyzję o odnalezieniu Pakizę, co może przynieść przełomowe wydarzenia. Serial pełen jest napięcia i emocji, a jego bohaterowie nieustannie zaskakują widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Poznań to miasto przywitana z temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: lat.
1: Minęła 20.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumienia sierpniowego w Gdańsku, które otworzyło drogę do wielkich przemian w Polsce. Jarosław Wałęsa uczcił tę rocznicę, publikując archiwalne zdjęcie swojego ojca, Lecha Wałęsy, z czasów narodzin Solidarności. Porozumienie z 1980 roku zakończyło strajk w Stoczni Gdańskiej i umożliwiło powstanie niezależnych związków zawodowych. Przed pierwszym po wakacjach posiedzeniem Sejmu Mariusz Błaszczak z PiS ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenie Rozwój Plus. Błaszczak zarzuca Morawieckiemu destabilizację prawicy i próbę zablokowania kandydatury Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Konflikt ten podkreśla wewnętrzne podziały w partii, które mogą wpłynąć na jej przyszłość.
3: Były premier Mateusz Morawiecki domaga się wyjaśnienia afery Zonda Krypto i krytykuje służby specjalne obecnego rządu za brak działań ostrzegawczych. Proponuje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać działania organów państwa od 2019 roku. Morawiecki traktuje tę propozycję jako test dla premiera Tuska, sugerując, że poparcie uchwały pokaże rzeczywistą wolę wyjaśnienia sprawy. Polityk podkreśla, że ostrzegał Polaków przed Zonda Krypto, mimo braku dostępu do tajnych materiałów. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, bohaterkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kościele Świętego Krzyża, miejscu symbolicznym dla zmarłej, które odbiła w 1944 roku. Po mszy urna z prochami została złożona na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Wieczorem mieszkańcy Warszawy będą mogli oddać hołd przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Radosław Sikorski ostrzega Europę przed zbyt szybkim szukaniem porozumienia z Rosją. Szef polskiej dyplomacji uważa, że Kreml celowo testuje granice Zachodu, wykorzystując drony, cyberataki i działania sabotażowe. Sikorski apeluje, by Europa zaakceptowała większe ryzyko, aby uniknąć poważniejszych zagrożeń w przyszłości. Podkreśla, że bezpieczeństwo europejskich społeczeństw powinno być priorytetem, a nie obawy o wewnętrzne konsekwencje w Rosji.
3: Blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia początki działalności inicjatywy politycznej Rozwój Plus, kierowanej przez Mateusza Morawieckiego. Nowa formacja od momentu powstania w kwietniu notuje poparcie na poziomie kilku procent, co daje jej szansę na wejście do Sejmu. Mimo to 32% respondentów ocenia start inicjatywy negatywnie, a prawie 24% nie ma zdania na ten temat. Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich.
1: Jutro, 1 września, przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. W całej Polsce o godzinie 12 zawyją syreny, upamiętniając ten tragiczny moment w historii. To okazja, by na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie o dramacie, który dotknął miliony ludzi.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jesienny ogród nie musi być szary i pusty. Wiele roślin, takich jak klony czy derenie, zyskuje na urodzie dzięki intensywnie przebarwiającym się liściom. Ozdobne trawy i krzewy z kolorowymi owocami, jak ogniki czy irgi, mogą przyciągać wzrok aż do zimy. Warto planować rabaty tak, by ogród cieszył oko przez cały rok.
3: Wrzesień to miesiąc pełen dawnych przesądów, które ostrzegały przed podejmowaniem ważnych decyzji. Wierzono, że przeprowadzki, pożyczki pieniędzy czy zaręczyny mogą przynieść pecha. Choć dziś traktujemy te wierzenia z przymrużeniem oka, warto pamiętać o ostrożności w podejmowaniu decyzji. W końcu rozwaga nigdy nie zaszkodzi.
1: Pod koniec lata w Polsce warto wybrać się na wrzosowiska, które zachwycają fioletowymi krajobrazami. Przemkowskie wrzosowiska, wrzosowiska kłomińskie czy okolice Mostówki to miejsca, gdzie można podziwiać te malownicze widoki. Najlepszy czas na wizytę to koniec sierpnia i początek września, kiedy wrzosy są w pełni kwitnienia. Warto skorzystać z tej okazji, by odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się ciszą oraz pięknem natury. W sobotę w rejonie Świeradowa-Zdroju doszło do tragicznego wypadku rowerowego. 67-letni mieszkaniec Poznania stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze Stogu Izerskiego i upadł. Pomimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja apeluje o noszenie kasków ochronnych na wymagających górskich trasach.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Łodzi zatrzymano 31-letnią kobietę, podejrzaną o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym złamaniami kończyn. Policja interweniowała po zgłoszeniu od znajomej matki, która otrzymała niepokojącą wiadomość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew. kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026. W Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Edward Zakrzewski, Amerykanin o polskich korzeniach, został skazany na karę śmierci, którą wykonano w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie na Florydzie. Mężczyzna w brutalny sposób zamordował własną żonę oraz dwoje małych dzieci, 7-letniego Edwarda Juniora i 5-letnią Annę. W toku śledztwa wyszło na jaw, że zrobił to, bo nie chciał dopuścić do rozwodu z partnerką. Prędzej ich zabije, nim do tego dopuszczę, miał powiedzieć swoim znajomym. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Edward Zakrzewski nie urodził się w Polsce, choć jego rodzina pochodzi z naszego kraju. Mężczyzna przyszedł na świat i wychował się w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w mieście Kalamazoo w stanie Michigan. Swoje życie związał ze służbą wojskową, zostając ostatecznie weteranem sił powietrznych USA. Wydawało się, że prywatnie także nie ma na co narzekać. Zakochał się w pięknej Sylwii, pochodzącej z Korei Południowej, z którą wziął ślub i doczekał się dwójki dzieci. W chwili tragedii kobieta miała 34 lata, natomiast maluchy po 7 i 5 lat. Edward Junior, starszy syn, i Anna, młodsza córka. Rodzina mieszkała na co dzień w domu w hrabstwie Okaloosa na Florydzie. Tymczasem to, co w oczach wielu bliskich i znajomych małżeństwa zdawało się sielanką, za zamkniętymi drzwiami okazało się prawdziwym dramatem. Z nieoficjalnych ustaleń zagranicznych mediów wynika, że przed popełnieniem zbrodni Edward Zakrzewski coraz częściej stosował przemoc wobec swoich najbliższych. Nie sprecyzowano jednak, czy była to przemoc fizyczna czy psychiczna. Jego żona, która zebrała w sobie siłę, by odejść od agresora, zażądała finalnie rozwodu. On natomiast nie mógł się z tym pogodzić. Jeszcze zanim szczegółowo zaplanował zabójstwo, swoim znajomym miał powiedzieć, że prędzej zabije rodzinę, nim zgodzi się na to, by bliscy od niego odeszli. Wtedy nikt nie spodziewał się, że mężczyzna przejdzie od makabrycznych słów do jeszcze straszniejszych czynów. W toku śledztwa ustalono, że feralnego dnia, 9 czerwca 1994 roku, najpierw zaszedł swoją żonę od tyłu, uderzył ją łomem w głowę, a gdy ta upadła, zawiązał wokół jej szyi przygotowaną wcześniej linę. Ciągnął po podłodze, zaciskał pętlę coraz mocniej, aż ta przestała oddychać. Później, gdy upewnił się, że kobieta nie żyje, chwycił za maczetę i przeszedł do kolejnych pokojów wspólnego domu rodziny, by odnaleźć dzieci. Zarówno 5-letnią Annę, jak i 7-letniego Edwarda Juniora zamordował przy użyciu właśnie tej broni. Córka i syn małżeństwa zginęli od wielonarządowych obrażeń zadanych im maczetą. Mężczyzna myślał, że wszystko poszło zgodnie z jego planem, lecz jeszcze zanim uciekł, zorientował się, że źle sprawdził funkcje życiowe żony. Był przekonany, że Sylwia się poruszyła, więc wyjął nóż i dobił kobietę. Podczas procesu nie sprecyzowano jednak, czy były to tylko jego urojenia, czy rzeczywiście ofiara miała szansę przetrwać napaść ze strony męża. Edward Zakrzewski nie próbował jakoś szczególnie zacierać po sobie śladów. Zresztą podejrzenia dotyczące tego, że on jest sprawcą morderstwa, pojawiły się bardzo szybko po odnalezieniu ciał jego rodziny. Zmasakrowane zwłoki żony oraz dzieci, krew i mnóstwo dowodów w ich wspólnym domu były wystarczające. Za podejrzanym ruszyła obława, lecz policjantom nie udało się go nigdzie odnaleźć. Mijały dni, tygodnie, a potem miesiące, podczas których agresor pozostawał nieuchwytny. Wówczas jego sprawą zainteresowali się twórcy amerykańskiego programu Unsolved Mysteries, czyli nierozwiązane zagadki, niewyjaśnione tajemnice. Dzień po emisji odcinka, który nagłaśniał sprawę morderstwa dokonanego przez Edwarda Zakrzewskiego, prawdopodobnie ruszyło go sumienie. Albo zwyczajnie się wystraszył. Sam zgłosił się na pobliską komendę policji i oddał w ręce władz. Wtedy wyszło na jaw, że przez 4 miesiące ukrywał się na Hawajach, dokąd uciekł zaraz po dokonaniu zbrodni. Przez wiele lat trudnego śledztwa i żmudnego procesu trwały liczne dyskusje na temat tego, jaka kara powinna spotkać Edwarda Zakrzewskiego. Po tym, jak Sąd Najwyższy USA przywrócił karę śmierci, debatowano m.in. nad tym, by tego typu najwyższy wyrok zastosować również w sprawie Amerykanina o polskich korzeniach. Ława przysięgłych zarekomendowała karę śmierci, choć wynik głosowania wyniósł 7-5, co dawało niewielką przewagę zwolenników tego rodzaju wyroku, który zresztą nie byłby możliwy przy obecnym prawie stanowym. Tuż obok pełnienia służby wojskowej i walki dla kraju, to był też jeden z powodów, dla których znalazło się sporo przeciwników egzekucji mężczyzny. Mając na uwadze ówczesne przepisy, okoliczności zdarzenia i zachowanie podejrzanego, sędzia sądowy ostatecznie orzekł 3 wyroki śmierci dla Edwarda Zakrzewskiego. Ale z wykonaniem kary bardzo długo zwlekano. Jak opisywała gazeta The Guardian, w międzyczasie organizacja The Action Network zainicjowała petycję przeciwko wykonaniu egzekucji. Wezwano nawet ludzi do kontaktu z biurem gubernatora, apelując o wstrzymanie wykonania wyroku. Floryda nie potrzebuje kary śmierci, by być bezpieczna. Ta egzekucja nie sprawi, że będziemy się czuli bezpieczniej, a doda jedynie kolejny akt przemocy do i tak tragicznej już historii. Sprawiedliwość nie wymaga śmierci, wskazywały osoby, które sprzeciwiały się decyzji sądu. Prawnicy Zakrzewskiego również wnosili liczne apelacje, których przez lata można by naliczyć kilkanaście albo i kilkadziesiąt, ale wszystkie zostały odrzucone. Ostatni dokument sprzeciwiający się karze śmierci oddalono tuż przed wykonaniem wyroku, bo karę śmierci w przypadku Edwarda Zakrzewskiego ostatecznie wykonano. 31 lat po zbrodni, dokładnie 31 lipca 2025 roku, w czwartek, po godzinie 18 czasu lokalnego. Była to dziewiąta egzekucja przeprowadzona na Florydzie w tym roku, co stanowi rekord stanowy od czasu przywrócenia kary śmierci w USA. Amerykanin o polskich korzeniach został uznany za martwego po podaniu mu trójlakowego zastrzyku w więzieniu stanowym. To mieszanka zawierająca środek nasenny, środek paraliżujący oraz środek zatrzymujący pracę serca. Tuż przed śmiercią skazany miał szansę na wypowiedzenie ostatnich słów. Chcę podziękować dobrym ludziom ze słonecznego stanu za zabicie mnie w najzimniejszy, przemyślany, czysty, humanitarny, skuteczny sposób, jaki tylko możliwy. Nie mam żadnych zastrzeżeń, stwierdził Edward Zakrzewski, a następnie wszedł do tak zwanej komory śmierci. Zanim podano mu leki, zacytował jeszcze wiersz w obecności 14 świadków, reporterów oraz personelu więziennego. Gdy leki zaczęły działać, Zakrzewski oddychał głęboko, otoczony przez trzech pracowników Departamentu Penitencjarnego w ciemnych garniturach. Jeden z nich potrząsnął nim za ramiona i zawołał jego imię. Nie było żadnej reakcji, po czym zapadła cisza. Opisywał moment egzekucji na swoich łamach dziennik The Guardian. Żaden z członków rodziny ofiar nie chciał rozmawiać tego dnia z dziennikarzami. To nie pierwszy przypadek wykonania kary śmierci na obywatelu USA o polskim pochodzeniu. W przeszłości głośne były co najmniej dwa przypadki tego typu. Paul Jaworski, urodzony w Polsce, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, parał się różnego rodzaju zbrodniami. Został gangsterem, a później przywódcą gangu, skazanym za liczne napady i zabójstwo w pierwszym stopniu. To on był również wykonawcą owianego złą sławą napadu na opancerzony samochód w Stanach, o którym rozpisywały się zagraniczne media. Mężczyzna został stracony poprzez porażenie prądem na krześle elektrycznym w Pensylwanii 21 stycznia 1929 roku. Druga historia dotyczy Piotra Kudzinowskiego, również Amerykanina polskiego pochodzenia, choć urodzonego w Stanach. Mężczyźnie udowodniono serię zabójstw, których miał dopuszczać się w latach 1924-1928. Za wielokrotne seryjne morderstwa wykonano na nim karę śmierci w stanie New Jersey w 1929 roku, także poprzez porażenie prądem na krześle elektrycznym. Kara śmierci od wielu lat wzbudza ogromne emocje, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz również w innych krajach, w tym w Polsce, gdzie co jakiś czas na nowo odżywa dyskusja na temat ewentualnego przywrócenia tego typu egzekucji za najcięższe przestępstwa. Jak to zwykle w sprawach takiego kalibru bywa, maksymalny wymiar kary polegający na odebraniu komuś życia ma zarówno wielu przeciwników, jak i zwolenników. Na ten moment, gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, w Polsce nie planowało się przywrócenia i wprowadzenia kary śmierci, która została w naszym kraju zniesiona dokładnie 1 września 1998 roku, kiedy to nowy kodeks karny zastąpił ją karą dożywotniego pozbawienia wolności.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Frycz, legenda polskiego teatru, pożegnał się z nami w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie niemal 90 ról w teatrze telewizji. Jego ostatnia rola w spektaklu Król Maciuś I to prawdziwe pożegnanie z hukiem, z gwiazdorską obsadą i dymem, który aktor wspominał jako swoje utrapienie. W dniu jego pogrzebu spektakl zostanie wyemitowany, co zapewne doda mu nieco dramatyzmu. Frycz, który zawsze podkreśla, należy traktować poważnie,

0: Górskim, gdzie spoczywa wielu znanych Polaków. Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako gwiazda muzyki, a jako uczestniczka. Na jej drodze stanie Julia Wieniawa, która zasiądzie w jury i z pewnością nie będzie oszczędzać swojej koleżanki. Mandaryna, choć pełna humoru, zdaje sobie sprawę, że łatwo nie będzie, zwłaszcza, że jej partnerem tanecznym jest Krystian Rzymkiewicz, były partner Wieniawy. Czyżby liczyła na taryfę ulgową? Nic z tych rzeczy, bo Julia to profesjonalistka, a Mandaryna wie, że musi dać z siebie wszystko.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Michał Szpak znów na ustach wszystkich. Podczas magicznego zakończenia wakacji w Kielcach jego utwór Maj zdobył tytuł Przeboju Lata 2026, a sam artysta zgarnął 500 000 złotych. Kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej nie przestaje zaskakiwać, choć nie wszyscy są zachwyceni jego sukcesem. Internauci podzieleni, ale jedno jest pewne. Szpak wciąż potrafi rozgrzać emocje do czerwoności.
2: Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem Żył jak chciał. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki, symbolizujące życie pełne muzyki.
0: Kiedy życie daje ci cytryny, załóż sukienkę zemsty. Księżna Diana wiedziała, jak zrobić wrażenie, gdy w 1994 roku pojawiła się w czarnej mini, pokazując światu, że zdrada to nie koniec świata. Rihanna, Reese Witherspoon czy Bella Hadid poszły w jej ślady, udowadniając, że moda to najlepsza broń w walce z byłymi. Nawet Cher, nie otrzymawszy nominacji do Oscara, postanowiła zagrać na nosie Akademii swoim niezapomnianym strojem. Cóż, czasem najlepszą zemstą jest po prostu wyglądać oszałamiająco. W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego showbiznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wielki spór fanów Van Halen trwa. Czy lepsza była era z Davidem Lee Rothem, czy może z samym Hagarem? Legendarny basista Billy Sheehan, który współpracował z Rothem, stawia na Davida, bo to właśnie jego brzmienie zna od początku. Tymczasem Alex Van Halen szykuje niespodziankę. Album z niepublikowanymi utworami nagranymi z bratem Eddiem. Steve Lukather z Toto twierdzi, że to nie są żadne odrzuty, a prawdziwe perełki, które w końcu ujrzą światło dzienne. Ciekawe, co na to fani. Roger Glover, basista Deep Purple, zdradził, że nie ma dość grania Smoke on the Water, mimo że zespół wykonał ten utwór już ponad 2000 razy. Glover twierdzi, że patrzy na to z perspektywy publiczności, dla której ten kultowy riff może być pierwszym doświadczeniem na żywo. Muzycy Deep Purple nie zwalniają tempa i w 2026 roku wracają do Polski z koncertem w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po tylu latach nadal będą w stanie zaskoczyć fanów.
0: Twisted Sister wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą Sebastiana Bacha, który przejął mikrofon po Dee Snyderze. Pierwszy koncert z nowym wokalistą odbył się w New Jersey, gdzie zespół zaserwował fanom mieszankę swoich klasyków i niespodziankę w postaci utworów Skid Row. Bach, pełen energii, obiecuje, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na scenie wciąż potrafi rozkręcić niezłą imprezę. Trasa Twisted Forever, Forever Twisted zapowiada się na prawdziwy, rockowy roller coaster.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Otwocku odkryto ludzkie szczątki pod zawalonym dachem domu. Prokuratura podejrzewa, że to ciało starszej kobiety, która mieszkała tam samotnie. Śledczy ustalili, że zmarła wiele miesięcy przed katastrofą budowlaną. Trwa badanie DNA, by potwierdzić jej tożsamość.
1: 17 września w Warszawie odbędzie się trzeci Kongres Zdrowe Miasta. W Zamku Ujazdowskim spotkają się eksperci, samorządowcy i sportowcy, by rozmawiać o zdrowiu, klimacie i przyszłości miast. Wśród gości znajdzie się astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, który weźmie udział w dyskusji o lekcjach z kosmosu dla miast. Wydarzenie jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.
0: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali swoją ofiarę, bijąc ją i kopiąc, co spowodowało złamanie żeber i liczne stłuczenia. Jakub K. trafił do aresztu, a Marcin Z. i Adrian A. zostali objęci policyjnym dozorem. Dodatkowo u Jakuba K. znaleziono ponad 10 kg klefedronu, co skutkowało dodatkowym zarzutem związanym z narkotykami. W Żyrardowie czworo dzieci doświadczyło przemocy ze strony matki i jej partnera. Koszmar trwał od października zeszłego roku do czerwca tego roku. Policję zaalarmował anonimowy telefon, dzięki któremu dzieci zostały odebrane opiekunom i umieszczone w pieczy zastępczej. Matka trafiła do aresztu, a jej partner jest pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś odbyło się ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego. Została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie, gdzie spoczywa wielu wybitnych Polaków. To miejsce wybrano ze względu na rodzinny grup powstańczyni. Wanda Traczyk-Stawska była znana z działalności na rzecz pamięci o powstańcach oraz obrony wartości demokratycznych. W Groniu, w gminie Bukowina Tatrzańska, doszło do podpalenia samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Dwaj mężczyźni w wieku 36 i 37 lat zostali zatrzymani przez zakopiańską policję i przyznali się do winy. Zdarzenie miało miejsce po demonstracji przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Podejrzani pozostaną pod dozorem policyjnym w trakcie postępowania.
0: 26-letni mężczyzna podejrzany o potrącenie 15-latka w Zadrożu został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chłopak wciąż walczy o życie w szpitalu, a plotki o jego śmierci są nieprawdziwe. Kierowca próbował się ukrywać, ale został rozpoznany dzięki nagraniom i zatrzymany w Olkuszu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Dziś pierwszy dzień szkoły, a dla wielu dzieci to także dzień otrzymania tradycyjnej tyty. Ten kolorowy róg pełen słodyczy i upominków ma osłodzić stres związany z nowym etapem edukacji. Choć zwyczaj ten wywodzi się ze Śląska, coraz częściej pojawia się w całej Polsce. Tyta, znana także jako róg obfitości, staje się nieodłącznym elementem rozpoczęcia roku szkolnego, przynosząc radość i pozytywne skojarzenia z nauką.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swoją pierwotną formę. Po kontrowersyjnej renowacji z 2025 roku, która spotkała się z falą krytyki, jaskrawe niebieskie fale zastąpiono szarymi, zgodnie z oryginalnym projektem. Mieszkańcy Szczecina wyrazili zadowolenie z powrotu do historycznej wersji, która przywraca miejscu należytą powagę i szacunek.
1: Polskie wybrzeże przeżywa turystyczny boom, a sezon letni okazał się wyjątkowo udany. Nadmorskie kurorty, takie jak Świnoujście, Kołobrzeg i Międzyzdroje, przyciągnęły tłumy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Otwarcie hotelu Gołębiewski było jednym z najważniejszych wydarzeń, które przyciągnęło uwagę turystów z całej Europy. Mimo końca lata, obiekty noclegowe nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, a wrzesień zapowiada się równie obiecująco. Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody. Prace żniwne uznanego z telewizji rolnika Andrzeja Splutycz dobiegły końca. Niestety, tegoroczne plony pszenicy były rozczarowujące z powodu ulewnych deszczy i chwastów. Andrzej pokłada teraz nadzieję w kukurydzy, która ma zrekompensować straty. Po zakończeniu koszenia planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policjanci z Augustowa odkryli nietypowy przemyt papierosów za pomocą balonu meteorologicznego. Na terenie powiatu augustowskiego wylądował balon z 7500 paczkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy twierdzili, że szukają miejsca do wędkowania, choć nie mieli sprzętu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 250 tysięcy złotych. W najbliższy weekend w Białymstoku odbędzie się Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, takie jak Mata, Grupson czy BDOS 2115. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej, gdzie powstanie także miasteczko festiwalowe z regionalnymi atrakcjami. To wyjątkowe zakończenie festiwalowego lata w Białymstoku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym. W jednej z partii tego produktu mogą znajdować się niebezpieczne fragmenty szkła. Producent, firma Jóźwiak Dorota Jóźwiak, rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają sosu z numerem partii 154. Spożycie może prowadzić do poważnych obrażeń. Organy sanitarne monitorują sytuację, a producent prowadzi dochodzenie w celu ustalenia źródła problemu.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, w którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
1: Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Norwegii 21 śmigłowców UH-60M Black Hawk. Transakcja, warta maksymalnie 2,3 miliarda dolarów, obejmuje także uzbrojenie i specjalistyczne wyposażenie. Decyzja wymaga jeszcze zgody Kongresu USA. Norwegia zrezygnowała z droższych maszyn na rzecz większej liczby standardowych Black Hawków, co ma wzmocnić mobilność i interoperacyjność jej sił zbrojnych. Nowe śmigłowce zastąpią dotychczasowe Bell 412 i będą wspierać rozwój brygady Finnmark na północy kraju. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru w zakładach grupy WB w Skarżysku Kamiennej. Ogień szybko ugaszono, a nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, badając różne scenariusze, w tym możliwość podpalenia. Zakład produkuje kluczowe komponenty dla polskiej armii i Ukrainy, co tłumaczy zaangażowanie ABW. Na razie nie wiadomo, kiedy zakład wznowi pełną działalność. Śledztwo trwa, a służby apelują o ostrożność wobec nieoficjalnych spekulacji. Niemiecka firma Rheinmetall zainwestuje około 270 milionów euro w zakłady w Kassel, tworząc najnowocześniejszą fabrykę pojazdów na świecie oraz Centrum Obrony Północnej Hesji. Inwestycja wspierana przez rząd Hesji jest odpowiedzią na planowane zamówienia Bundeswehry na transportery Boxer w ramach programu Arminius. Produkcja w Kassel ma być zabezpieczona do 2040 roku, a roczna zdolność produkcyjna wzrośnie z 40 do 50 do ponad 500 pojazdów. W regionie powstaną także centrum testowe dronów, globalne centrum logistyczne i nowa placówka szkoleniowa. Do 2029 roku zatrudnienie w zakładzie wzrośnie do 3500 osób, co oznacza ponad 1000 nowych miejsc pracy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Korpus Piechoty Morskiej USA podpisał kontrakt na 19 milionów dolarów na dostawę 10 pojazdów Tempest. Te lekkie bagi, uzbrojone w rakiety Hellfire, są zaprojektowane do szybkiego ataku i natychmiastowego wycofania się z pola walki. Tempesty już są powodzeniem niszczyły rosyjskie drony na Ukrainie. Pojazdy te wykorzystują cywilne komponenty, co obniża koszty i ułatwia logistykę. Kontrakt obejmuje dostawę sprzętu, oprogramowania oraz wsparcie serwisowe do sierpnia przyszłego roku. To początek większego programu, który ma wzmocnić obronę przeciwko dronom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z emocjonującym 3399 odcinkiem po wakacjach. Ola decyduje się wrócić do Justina, mimo że wcześniej nie wierzyła w jego niewinność. Wszystko zmienia się po szczerej rozmowie z Oliwką i nowych dowodach, które zdobywa Justin. Zamilska w końcu przekonuje się, jak potężna może być dzisiejsza technologia. Justin, choć oczyszczony z zarzutów, nie zamierza odpuszczać i chce udowodnić swoją niewinność. Para spędza razem szczęśliwe chwile, a ich miłość kwitnie na nowo. Ola nie chce już tracić czasu i cieszy się każdą chwilą z ukochanym. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Burak staje w obronie Jasemin, odpierając złośliwe ataki Meltem. Lekarz nie tylko broni pielęgniarki, ale także zadaje jej kluczowe pytanie o naturę ich relacji. Tymczasem Kerem daje się zwieść intrygom Meltem, wierząc, że Jasemin darzy go uczuciem. Sam szybko sprowadza go na ziemię, ostrzegając przed manipulacjami lekarki. Z kolei Munewer, zmęczona niepewnością, postanawia rozwikłać tajemnice z przeszłości, szukając Pakizę i Jasemin. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD.
0: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka i Adam intensywnie przygotowują się do swojego ślubu. Para kończy układać listę gości weselnych, na której znajdą się tylko bliscy Natalki. Adam, policjant, przed ślubem wyjawia swojej narzeczonej prawdę o swojej rodzinie. Okazuje się, że jego ojciec nie żyje, a z matką nie utrzymuje kontaktu od dzieciństwa. Dlatego na ślubie nie pojawi się nikt z jego rodziny. Na szczęście braki te wypełnią przyjaciele i rodzina Natalki, w tym jej babcia Barbara i brat Mateusz. To emocjonujący moment, w którym Adam przyznaje, że Natalka i jej bliscy są dla niego całą rodziną.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a 1937 odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera już 7 września o 20.50 w TVP2. Artur Rogowski, mimo zakończenia romansu z Joanną, nie potrafi się od niej uwolnić. Joanna, zdesperowana, nie pozwoli, by Artur ją porzucił i zrobi wszystko, by wzbudzić w nim litość. W szpitalu w Gródku ich drogi znów się skrzyżują, a Artur, mimo obietnic, nie potrafi się oprzeć. Wieczorem Joanna zasypie go SMS-ami, błagając o spotkanie. Artur zgodzi się na ostatnią randkę, która wcale nie będzie pożegnaniem. Ich romans trwa, a w nowym sezonie planują wspólny wyjazd do Niemiec.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny jest na skraju wytrzymałości z powodu zaginięcia żony, a sytuacja u Kalskich staje się coraz bardziej napięta. Włodzimierz Zięba, pogrążony w żałobie, spotyka Dorotę, która na chwilę odciąga go od smutku. Tymczasem w domu Kalskich dochodzi do przemocy, a żona Grega szuka pomocy u Weroniki. Smolny, zaniepokojony wiadomością o znalezieniu zwłok kobiety, rusza na miejsce zdarzenia. Nowy odcinek przyniesie odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi i zostanie wyemitowany 8 września o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców warszawskiej ulicy.
1: W 3402 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który wraca po wakacyjnej przerwie, Hubert zacznie podejrzewać Lucynę o nieczyste intencje. Jego wątpliwości wzrosną po serii tajemniczych awarii w domu, które pojawiły się wraz z jej przybyciem. Zwierzchowska, zamiast cieszyć się z naprawy pieca, zażąda luksusowego pobytu w hotelu, co jeszcze bardziej zaniepokoi Huberta. Tymczasem Wilk będzie wywierał presję na matkę, by działała na szkodę rodziny Pyrków. W 3406 odcinku Hubert postanowi prześwietlić przeszłość Lucyny, co potwierdzi jego najgorsze obawy. Odkrycia te mogą na zawsze zmienić relacje w rodzinie. Dziedzictwo to serial pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. W nadchodzącym 1021 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu organizującego nielegalne walki. To ryzykowny krok, który może kosztować go wiele, jeśli gangsterzy odkryją jego podwójną grę. Wcześniej, w odcinku 1019, Sedat zmusił Poyraza do powrotu na ring, szantażując go i narażając jego rodzinę. Poyraz, mimo obietnicy złożonej żonie Nanie, ukrywał przed nią prawdę o swoim powrocie do walk. Teraz, stojąc między gangsterami a rodziną, musi podjąć decyzje, które mogą zmienić jego życie na zawsze. Serial Dziedzictwo dostępny jest także online na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W odcinku 471, który zostanie wyemitowany 7 września o 15.05 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Katalina po tajemniczym ataku na hrabiego prowadzi własne śledztwo, próbując odkryć prawdę. Tymczasem domownicy starają się zatuszować sprawę, by chronić dobre imię rodziny. Jana, młoda służąca, wciąż ryzykuje, by odwiedzać ukrywaną Pię, a Petra narzeka na brak szacunku ze strony podwładnych. Czy te intrygi i napięcia wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju? Serial, osadzony na początku XX wieku, łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym, ukazując przepaść między arystokracją a służbą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Gdańsku dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marcin Kierwiński ostro skrytykował PiS w Radiu Z, odrzucając pomysł powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Zamiast tego radził Mateuszowi Morawieckiemu spokojnie czekać na działania prokuratury. Kierwiński bronił również Romana Giertycha, podkreślając jego prawo do obrony Przemysława Krala jako adwokata. W rozmowie zarzucił PiS brak działań w kwestii bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Senator Marek Borowski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką odniósł się do afery związanej z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Wskazał na powiązania polityków z firmą, którzy mieli otrzymywać korzyści finansowe w zamian za działania w Sejmie. Premier Donald Tusk określił aferę jako śmiertelnie poważną, a były premier Mateusz Morawiecki podkreślił potrzebę jej pełnego wyjaśnienia. W tle pojawiają się także kontrowersje wokół prezydenta Karola Nawrockiego i jego trzykrotnego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Rosja, mimo problemów gospodarczych, nadal ma środki na kontynuowanie wojny. Tymczasem Ukraina boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, które mogą utrudnić jej działania wojenne. Kijów potrzebuje dodatkowego wsparcia z Zachodu, aby utrzymać obecny poziom operacji i planować ataki na terytorium Rosji. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę mają na celu zniechęcenie Zachodu do dalszego finansowania Ukrainy. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę na problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami. Podkreśla, że roszczeniowe postawy i skargi na nauczycieli utrudniają pracę szkół. Broniarz wskazuje, że nauczyciele są obciążeni dodatkowymi obowiązkami, takimi jak rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Zaznacza też, że potrzebne są jasne zasady kontaktu z pedagogami, by uniknąć sytuacji, w których oczekuje się od nich dostępności przez całą dobę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mołdawia i Rumunia odnotowały kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W niedzielę nieznany obiekt wleciał nad Mołdawię z ukraińskiego obwodu odeskiego, a Rumunia ogłosiła alarm, wysyłając myśliwce F-16. To część narastającej serii incydentów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tym roku Rumunia odnotowała już 25 nieautoryzowanych wtargnięć dronów, co pokazuje rosnące napięcie w regionie.
3: Brak objętości włosów to problem wielu kobiet, ale istnieje prosty domowy sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej wymieszana z ulubioną odżywką, by włosy zyskały objętość i blask. Ten sprawdzony trik pozwala uzyskać efekt jak po wizycie u fryzjera, bez wychodzenia z domu.
2: Rozpoczęcie roku szkolnego to oficjalny i obowiązkowy dzień w kalendarzu oświatowym. Udział w uroczystym apelu jest traktowany jako pełnoprawny dzień nauki, a nieobecność może być odnotowana w jej dzienniku. Warto pamiętać, że brak usprawiedliwienia może wpłynąć na ocenę z zachowania. Mimo że w mediach krążą plotki o karach finansowych za nieobecność, są one nieprawdziwe. Coraz więcej osób odkrywa, że resztki warzyw z kuchni mogą być cennym składnikiem do przygotowania domowego bulionu. Końcówki marchewki, pietruszki czy selera, zamiast lądować w koszu, mogą wzbogacić smak naszych potraw. Wystarczy je zebrać w pojemniku i przechowywać w lodówce lub zamrozić. To prosty sposób na ograniczenie marnowania żywności i lepsze wykorzystanie zakupionych produktów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Astrologia wskazuje, że panny, byki, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które unikają ryzyka. Panny analizują każdą sytuację, byki cenią stabilność, koziorożce myślą długofalowo, a raki kierują się emocjami. Każdy z tych znaków ma swoje powody, by ostrożnie podchodzić do niepewnych sytuacji. W powiecie średzkim 87-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa. W nocy z 28 na 29 sierpnia przekazała nieznajomemu około 120 tysięcy złotych, wierząc, że jej syn spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy. Policja prowadzi dochodzenie i apeluje o ostrożność, przypominając, że żadna służba nie ma prawa żądać pieniędzy od obywateli. Psychotesty obrazkowe zyskują na popularności w internecie. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wybrać jeden element, by odkryć swoje mocne strony. Wybór jednej z czterech słów może zdradzić, co jest naszą największą siłą. To szybki i intuicyjny sposób na poznanie ukrytych cech charakteru.
2: Jutro, 1 września, uczniowie wrócą do szkół na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Po apelu i spotkaniach z wychowawcami regularne lekcje rozpoczną się w środę, 2 września. Dziś to ostatni dzień wakacji, więc warto jeszcze złapać trochę humoru, przeglądając memy na temat powrotu do szkoły.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 38-latka podejrzanego o uprowadzenie i pobicie młodej pary. Mężczyzna groził im śmiercią, żądając pieniędzy i narkotyków w zamian za uwolnienie. Sprawca trafił do tymczasowego aresztu, a za swoje czyny grozi mu do 15 lat więzienia. Zatrzymanie nastąpiło zaledwie kilka godzin po zdarzeniu.
2: 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich, podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna German. Kobieta, która nie znała słowa niemożliwe. Najpierw odebrano jej ojca. Potem wypadek na włoskiej autostradzie złamał jej kręgosłup i marzenia o światowej karierze. Ale Anna nie poddała się. Wróciła na scenę, do miłości i życia. Choć każdy krok kosztował ją ogromny wysiłek. Ostatecznie przegrała walkę z nowotworem, ale jej głos i niezłomny duch pozostają z nami na zawsze. Wielkie rozczarowanie dla fanów Nigdy w życiu. Joanna Brodzik nie powróci jako Ula w kontynuacji tej kultowej historii. Okazuje się, że scenarzyści postanowili całkowicie wymazać jej postać z nowej fabuły, skupiając się na zupełnie innym etapie życia bohaterów. Cóż, najwyraźniej przyjaźń z Judytą nie przetrwała próby czasu, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Czyżby to znak, że stare dobre czasy już nie wrócą? Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając świat w żałobie. Wbrew oczekiwaniom fanów, nie było wielkich uroczystości. Pogrzeb odbył się cicho, zgodnie z jej życzeniem, tylko dla najbliższych. Artystka spoczęła na cmentarzu w Nashville, obok ukochanego męża, Carla Dina. Tymczasem fani nie próżnują i chcą, by lotnisko w Nashville nosiło jej imię, zbierając już prawie 200 tysięcy podpisów. Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, jak na prawdziwych celebrytów przystało, zrobili furorę na sopockiej plaży, przytulając się w Bałtyku. Towarzyszył im Mateusz Banasiuk, który najwyraźniej świetnie dogaduje się z parą. Cała trójka korzystała z uroków plażowania, a przy okazji promowała nową edycję Asia Express, w której wszyscy wezmą udział. Cóż, życie gwiazd to nie tylko blask fleszy, ale i romantyczne chwile na plaży.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Afera castingowa wokół kontynuacji Nigdy w życiu nie cichnie. Joanna Jabłczyńska, znana z roli córki głównej bohaterki, nie pojawi się w nowej odsłonie, co wywołało burzę wśród fanów. Aktorka, zamiast na planie, relaksuje się nad jeziorem, a internauci wspierają ją w komentarzach. Cóż, kto by pomyślał, że po 20 latach niektórzy aktorzy będą musieli zadowolić się tylko wspomnieniami i spokojem na wodzie.
1: Katarzyna Glinka, znana aktorka, która od lat błyszczy w świecie show biznesu, postanowiła nie narzucać swoim synom kariery aktorskiej. Choć jeden z jej chłopców już teraz z zainteresowaniem spogląda na świat fleszy, Glinka podkreśla, że najważniejsze jest, by dzieci robiły to, co naprawdę kochają. Aktorka doskonale wie, jak stresujący i nieprzewidywalny może być zawód aktora. Dlatego chce, by jej synowie sami wybrali swoją drogę. A jeśli zdecydują się na aktorstwo, zawsze mogą liczyć na wsparcie mamy.
2: Netflix znowu zaskakuje. Już w listopadzie na platformie zadebiutuje Prawo Bestii, serial o Mariuszu Trynkiewiczu, znanym jako Bestia z Piotrkowa. Reżyser Kasper Bajon, który wcześniej stworzył Heweliusza, postanowił pokazać tę mroczną historię z zupełnie nowej perspektywy. W rolach głównych zobaczymy Agnieszkę Grochowską i Agnieszkę Żulewską, które zmierzą się z dylematami prawnymi i moralnymi. Ciekawe, czy serial wywoła takie same emocje, jak prawdziwe wydarzenia sprzed lat.
1: W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W świecie, gdzie każdy marzy o własnym programie w telewizji, chłopaki z W ogóle Poland postanowili powiedzieć nie Polsatowi. Propozycja była kusząca, ale warunki, jak to określił Madam, były absolutnie śmieszne. Niezależność to dla nich świętość. A przecież nie ma nic bardziej irytującego niż twórcy, którzy nie chcą się podporządkować. Cóż, nie każdy chce być gwiazdą telewizji, nawet jeśli to oznacza oglądanie telewizji i komentowanie jej w swoim stylu. Anders Kolsefni, pierwszy wokalista Slipknot, w końcu pogodził się z faktem, że to nie on zdobył światową sławę z zespołem. Choć jego odejście było dla niego ciosem, teraz z uśmiechem przyznaje, że nie żałuje swojej decyzji. Tymczasem Slipknot nie zwalnia tempa i pracuje nad nowym albumem, mając w zanadrzu aż 50 różnych aranżacji. Ciekawe, czy nowy materiał również namiesza na rynku muzycznym, jak ich debiutancki krążek.
1: Ach, Pinkerton Weezer, album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
2: Robert Gawliński, niegdyś symbol rockowego buntu z długimi włosami i skórzaną kurtką. Dziś zaskakuje elegancją i dojrzałością. Lider legendarnego zespołu Wilki przeszedł niesamowitą metamorfozę, a jego siwiejące, krótko ścięte włosy dodają mu charyzmy. Choć teraz częściej można go spotkać w Grecji, gdzie szuka spokoju i inspiracji, nie rezygnuje z kariery w Polsce. Gawliński wciąż koncertuje z Wilkami, udowadniając, że nawet po trzech dekadach na scenie nie zamierza zwalniać tempa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Toruniu prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Baby, I see what's on your mind. I see.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Żyrardowie czworo dzieci było ofiarą przemocy domowej. Najmłodsze z nich miało zaledwie 8 miesięcy. Dramat trwał od października zeszłego roku do czerwca tego roku. Dzięki anonimowemu zgłoszeniu dzieci trafiły do pieczy zastępczej, a ich matka została aresztowana. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
2: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali ofiarę, zadając jej poważne obrażenia, w tym złamane żebra. Jeden z napastników, Jakub K., został tymczasowo aresztowany, a u niego znaleziono znaczne ilości narkotyków. Marcin Z. i Adrian A. mają dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary.
1: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego. Prezydent Rafał Trzaskowski w swoim przemówieniu podkreślił jej niezłomność i autentyczność. Wanda Traczyk-Stawska była znana z zaangażowania w edukację dzieci z niepełnosprawnościami oraz walki o prawa kobiet. Urna z jej prochami spoczęła na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Woli.
2: W Otwocku znaleziono ciało seniorki w domu, gdzie zawalił się dach. Śledczy ustalili, że kobieta mogła nie żyć od wielu miesięcy. Obecnie trwa identyfikacja zwłok poprzez badania DNA. Przyczyna śmierci pozostaje nieznana ze względu na zaawansowany stan rozkładu ciała. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, pozostawiając osieroconego 8-miesięcznego synka Oliwiera. Kierowca, który wjechał na chodnik, został aresztowany i postawiono mu zarzuty. Mały Oliwier, który cudem przeżył, przebywa w szpitalu, a jego stan zdrowia się poprawia. Na mogile rodziców w Żywcu mieszkańcy składają kwiaty i znicze, oddając hołd zmarłym.
1: W czerwcu średnie wynagrodzenie brutto w polskich przedsiębiorstwach wyniosło ponad 9400 zł. W 7 miastach wojewódzkich, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę kwotę. Warszawa nie znalazła się jednak w czołówce. Największa różnica w zarobkach między miastami wynosi aż 3727 zł brutto miesięcznie.
2: Tatrzańska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 sierpnia w miejscowości Groń. Oskarżeni przyznali się do winy, a ich działanie miało być odwetem za protest przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia i będą odpowiadać z wolnej stopy. 26-letni mężczyzna, podejrzany o potrącenie 15-letniego chłopca w Zadrożu, został doprowadzony do prokuratury. Chłopiec jest w stanie krytycznym w szpitalu, ale wbrew niektórym doniesieniom nadal żyje. Kierowca, który uciekł z miejsca zdarzenia, usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy nadal badają okoliczności piątkowego wypadku. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wyniku zdarzenia zginął 37-letni pasażer, a jego rodzina została ciężko ranna. Żak, znany z brawurowej jazdy, próbował uciec do Hiszpanii, ale został zatrzymany dzięki współpracy polskiej i niemieckiej policji. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiada apelację. Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swój pierwotny wygląd. Po kontrowersyjnej metamorfozie sprzed roku jaskrawe błękity ustąpiły miejsca stonowanej szarości. Mieszkańcy Szczecina domagali się przywrócenia oryginalnej kolorystyki, co ostatecznie zostało zrealizowane. Miejsce pamięci znów emanuje spokojem i godnością, zgodnie z jego historycznym projektem.
1: Ostatni dzień sierpnia w Mrzeżynie przynosi idealne warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 18 stopni Celsjusza. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a morze jest czyste i pozbawione sinic. To doskonała okazja, by zakończyć sezon letni w pełnym słońcu i spokoju.
2: Na południe od Białegostoku trasa S19 wydłuży się w tym roku do 55 km. Odcinek Boćki-Malewice o długości 16 km jest już prawie gotowy, a pozwolenia na użytkowanie spodziewane są na przełomie września i października. Kolejny fragment, Malewice-Chlebczyn, ma być ukończony do końca grudnia. Cała inwestycja jest wspierana funduszami unijnymi, a jej koszt to prawie 1,5 miliarda złotych.
1: Żniwa w gospodarstwie Andrzeja Splutycz zakończone, ale rolnik nie jest zadowolony z tegorocznych zbiorów. Częste opady i chwasty utrudniały pracę, a zebrano jedynie około 3 ton pszenicy. Andrzej liczy teraz na lepsze plony kukurydzy, które mogą poprawić bilans. Po żniwach planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
2: W Augustowie policjanci odkryli nietypowy sposób przemytu papierosów. Balon meteorologiczny z 7500 paczkami bez polskich banderoli spadł na terenie powiatu. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali odebrać ładunek, zostali zatrzymani. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 250 tysięcy złotych. Tragiczny wypadek na górskim szlaku w okolicach Świeradowa-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął, zjeżdżając rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna nie miał na głowie kasku. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasków podczas jazdy w górach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków pokonała wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie 2 bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej. Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją walkę w US Open 2026 meczem z Taylor Townsend. Spotkanie odbędzie się na grandstandzie, a początek zaplanowano na godzinę 18:30 czasu polskiego. Chwalińska po trudnym okresie w turniejach WTA liczy na wsparcie polskich kibiców w Nowym Jorku. Transmisję można śledzić na kanałach Eurosportu oraz online.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kamil Majchrzak z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął US Open 2026 roku od zwycięstwa. W pierwszej rundzie pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3, przerywając serię 4 porażek. Mecz był zacięty tylko na początku, ale Polak szybko przejął kontrolę, imponując solidnością i spokojem. Teraz czeka na rywala w drugiej rundzie. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny. Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością. Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego. Uroczystości miały miejsce w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Wśród uczestników był jej siostrzeniec, znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 19 sierpnia w wieku 99 lat.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś Tomasz Fornal, kluczowy zawodnik polskiej reprezentacji w siatkówce, obchodzi 29 urodziny. Choć na boisku błyszczy, jego plany na przyszłość mogą zaskoczyć fanów. Fornal nie zamierza zostać trenerem. Zamiast tego interesuje się MMA i rozwija swoją markę odzieżową. Po godzinach relaksuje się, grając w gry wideo, w tym w Grand Theft Auto. Mimo tych różnorodnych zainteresowań, nadal koncentruje się na sukcesach sportowych. Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1021 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan postanawia przyjrzeć się bliżej relacji Kiwanca z pielęgniarką Betul. Prokurator podejrzewa, że ich więź wykracza poza zwykłe obowiązki zawodowe. Tymczasem Ainur zmaga się z emocjami, próbując odnaleźć się w skomplikowanej sytuacji między narzeczonym a Sinanem. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 16 na kanale TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, dramatach i walce o rodzinne więzi. Ciągająca fabuła i zaskakujące zwroty akcji przyciągają widzów przed ekrany każdego dnia. W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu zajmującego się nielegalnymi walkami. To ryzykowne posunięcie może jednak kosztować go bardzo wiele, gdyż przestępcy nie wybaczają zdrady. Wcześniej Poyraz, chcąc chronić swoją żonę Nanę, odrzucił żądania gangstera Sedata, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Teraz, działając w tajemnicy, Poyraz stara się pogodzić ochronę bliskich z niebezpieczną misją. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo czekają spore zmiany. Od września TVP1 ogranicza liczbę premierowych odcinków, usuwając produkcję z weekendowej ramówki. Dotychczasowe emisje w soboty i niedzielę o 16 zastąpi polski serial Zaraz Wracam. Od poniedziałku do piątku Dziedzictwo będzie można oglądać o 16, ale liczba odcinków zmniejszy się z 7 do 5 tygodniowo. Dla niecierpliwych pozostaje opcja wcześniejszego obejrzenia odcinków na platformie VOD, choć wiąże się to z opłatą. W sobotę 5 września wyjątkowo o 15.55 TVP jeden pokaże mecz legend Polska-Anglia. Od niedzieli 6 września Zaraz Wracam zagości na stałe w weekendowej ramówce. Turecki serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W odcinkach od 185 do 190, które będą emitowane od 31 sierpnia do 5 września, losy Hanser i Cihana nabiorą dramatycznego tempa. Hanser, jako prezeska fundacji Jedno Życie, odnosi spektakularny sukces, ale jej relacje z Cihanem stają się coraz bardziej napięte. Cihan oskarża ją o oszustwo, a atmosfera między nimi gęstnieje. W odcinku 185, który zobaczymy już dziś o 17.20, Melih znajdzie u Sili pistolet, co wywoła kolejne komplikacje. W kolejnych odcinkach Cihan będzie próbował pozbawić Hanser majątku, a kwesta na rzecz fundacji przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji. Sila dzięki swojej przemowie zmienia przebieg wydarzeń, a tajemniczy darczyńca zaprasza Hanser na kolację. To tydzień pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Marysia i Artur Rogowscy próbują odbudować swoją bliskość, ale ich chwile czułości zostają brutalnie przerwane przez Judytę. Kosowska niespodziewanie wchodzi do gabinetu, co prowadzi do napięć między małżonkami. Marysia, zaniepokojona stanem męża, proponuje mu wieczorny spacer, licząc na odzyskanie dawnej bliskości. Artur zgadza się, choć w głębi serca zmaga się z własnymi problemami. W tle pojawia się temat jego rezygnacji z pracy w przychodni, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności i odnaleźć wspólną drogę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 1941 odcinku M jak Miłość po wakacjach romans Joanny i Artura nabierze nowego rozpędu. Artur, nie mogąc żyć bez Joanny, zdecyduje się na wspólny wyjazd na sympozjum do Berlina. Para kochanków w końcu zarezerwuje jeden pokój, co wcześniej uniemożliwiły Agnes i Judyta. Tym razem jednak nikt ich nie powstrzyma. Agnes odkryje jednak kłamstwo ojca i może zdecydować się na ujawnienie prawdy przed Marysią. Czy Rogowska dowie się o zdradzie męża? Odcinek pełen emocji już wkrótce.
0: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W odcinku 1023, który TVP1 wyemituje w poniedziałek 7 września o godzinie 16, Sinan nie ustaje w poszukiwaniach dowodów, które mogą zniweczyć plany zaręczyn. Tymczasem Kansel i Sibel realizują swój tajemniczy plan, a Sibel próbuje zbliżyć się do Sedata, udając przypadkowe odkrycie jego tajemnic. W tle narastają podejrzenia i niepewność, gdy Czarna zaczyna podejrzewać Ibrahima o zdradę. Nana z kolei stara się okazać Poyrazowi wsparcie, mimo że ich relacja jest pełna nieporozumień. Czy te skomplikowane relacje w końcu się wyjaśnią? Dziedzictwo to turecki serial pełen miłości, tajemnic i trudnych wyborów, który nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą. serial Splątane losy wkracza w emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. Jasemin zmierzy się z trudnościami w szpitalu, gdy Meltem spróbuje ją poniżyć, ale Burak stanie w jej obronie. Lekarz nie tylko sprzeciwi się Meltem, ale także zacznie pytać Jasemin o ich relacje. Tymczasem Kerem, pod wpływem Meltem, zacznie wierzyć, że Jasemin jest nim zainteresowana, ale Cem ostrzeże go przed manipulacjami. Munewer podejmie ważną decyzję o odnalezieniu Pakizę, co może przynieść przełomowe wydarzenia. Serial pełen jest napięcia i emocji, a jego bohaterowie nieustannie zaskakują widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumienia sierpniowego w Gdańsku, które otworzyło drogę do wielkich przemian w Polsce. Jarosław Wałęsa uczcił tę rocznicę, publikując archiwalne zdjęcie swojego ojca, Lecha Wałęsy, z czasów narodzin Solidarności. Porozumienie z 1980 roku zakończyło strajk w Stoczni Gdańskiej i umożliwiło powstanie niezależnych związków zawodowych. Przed pierwszym po wakacjach posiedzeniem Sejmu Mariusz Błaszczak z PiS ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenie Rozwój Plus. Błaszczak zarzuca Morawieckiemu destabilizację prawicy i próbę zablokowania kandydatury Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Konflikt ten podkreśla wewnętrzne podziały w partii, które mogą wpłynąć na jej przyszłość.
2: Były premier Mateusz Morawiecki domaga się wyjaśnienia afery Zonda Krypto i krytykuje służby specjalne obecnego rządu za brak działań ostrzegawczych. Proponuje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać działania organów państwa od 2019 roku. Morawiecki traktuje tę propozycję jako test dla premiera Tuska, sugerując, że poparcie uchwały pokaże rzeczywistą wolę wyjaśnienia sprawy. Polityk podkreśla, że ostrzegał Polaków przed Zonda Krypto, mimo braku dostępu do tajnych materiałów. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, bohaterkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele Świętego Krzyża, miejscu symbolicznym dla zmarłej, które odbiła w 1944 roku. Po mszy urna z prochami została złożona na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Wieczorem mieszkańcy Warszawy będą mogli oddać hołd przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Radosław Sikorski ostrzega Europę przed zbyt szybkim szukaniem porozumienia z Rosją. Szef polskiej dyplomacji uważa, że Kreml celowo testuje granice Zachodu, wykorzystując drony, cyberataki i działania sabotażowe. Sikorski apeluje, by Europa zaakceptowała większe ryzyko, aby uniknąć poważniejszych zagrożeń w przyszłości. Podkreśla, że bezpieczeństwo europejskich społeczeństw powinno być priorytetem, a nie obawy o wewnętrzne konsekwencje w Rosji.
2: Blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia początki działalności inicjatywy politycznej Rozwój Plus, kierowanej przez Mateusza Morawieckiego. Nowa formacja od momentu powstania w kwietniu notuje poparcie na poziomie kilku procent, co daje jej szansę na wejście do Sejmu. Mimo to 32% respondentów ocenia start inicjatywy negatywnie, a prawie 24% nie ma zdania na ten temat.
0: Jutro, 1 września, przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. W całej Polsce o godzinie 12 zawyją syreny, upamiętniając ten tragiczny moment w historii. To okazja, by na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie o dramacie, który dotknął miliony ludzi. Marka Tous prowadza nową kolekcję biżuterii Zodiaco, inspirowaną astrologią i znakami Zodiaku. Każdy z 12 wisiorków łączy symbol Zodiaku z dedykowanym kamieniem, takim jak szafir dla barana czy ametyst dla wodnika. Kolekcja Zodiaco to nie tylko biżuteria, ale także osobiste amulety, które można dopasować do własnej osobowości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienny ogród nie musi być szary i pusty. Wiele roślin, takich jak klony czy derenie, zyskuje na urodzie dzięki intensywnie przebarwiającym się liściom. Ozdobne trawy i krzewy z kolorowymi owocami, jak ogniki czy irgi, mogą przyciągać wzrok aż do zimy. Warto planować rabaty tak, by ogród cieszył oko przez cały rok.
2: Wrzesień to miesiąc pełen dawnych przesądów, które ostrzegały przed podejmowaniem ważnych decyzji. Wierzono, że przeprowadzki, pożyczki pieniędzy czy zaręczyny mogą przynieść pecha. Choć dziś traktujemy te wierzenia z przymrużeniem oka, warto pamiętać o ostrożności w podejmowaniu decyzji. W końcu rozwaga nigdy nie zaszkodzi.
0: Pod koniec lata w Polsce warto wybrać się na wrzosowiska, które zachwycają fioletowymi krajobrazami. Przemkowskie wrzosowiska, wrzosowiska kłomińskie czy okolice Mostówki to miejsca, gdzie można podziwiać te malownicze widoki. Najlepszy czas na wizytę to koniec sierpnia i początek września, kiedy wrzosy są w pełni kwitnienia. Warto skorzystać z tej okazji, by odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się ciszą oraz pięknem natury. W sobotę w rejonie Świeradowa-Zdroju doszło do tragicznego wypadku rowerowego. 67-letni mieszkaniec Poznania stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze Stogu Izerskiego i upadł. Pomimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja apeluje o noszenie kasków ochronnych na wymagających górskich trasach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Łodzi zatrzymano 31-letnią kobietę, podejrzaną o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym złamaniami kończyn. Policja interweniowała po zgłoszeniu od znajomej matki, która otrzymała niepokojącą wiadomość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew. kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026. W Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn króla disco polo, znów w centrum uwagi. Tym razem postanowił podzielić się z internetem nagraniem, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Wideo pełne jest emocji, wyzwisk i dramatycznych zwrotów akcji. A Daniel nie szczędzi słów, by wyrazić swoje niezadowolenie. Czyżby nowa telenowela w polskim showbiznesie? Martyniuk zapowiada, że wkrótce uwolni się od wszystkich i będzie sam. Czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki tej rodzinnej sagi.
2: Jan Frycz, legenda polskiego teatru, pożegnał się z nami w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie niemal 90 ról w teatrze telewizji. Jego ostatnia rola w spektaklu Król Maciuś I to prawdziwe pożegnanie z hukiem, z gwiazdorską obsadą i dymem, który aktor wspominał jako swoje utrapienie. W dniu jego pogrzebu spektakl zostanie wyemitowany, co zapewne doda mu nieco dramatyzmu. Frycz, który zawsze podkreślał, że dzieci należy traktować poważnie, zostawił nam przesłanie, by nie zostawiać świata takim, jakim jest.
1: Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako gwiazda muzyki, a jako uczestniczka. Na jej drodze stanie Julia Wieniawa, która zasiądzie w jury i z pewnością nie będzie oszczędzać swojej koleżanki. Mandaryna, choć pełna humoru, zdaje sobie sprawę, że łatwo nie będzie, zwłaszcza, że jej partnerem tanecznym jest Krystian Rzymkiewicz, były partner Wieniawy. Czyżby liczyła na taryfę ulgową? Nic z tych rzeczy, bo Julia to profesjonalistka, a Mandaryna wie, że musi dać z siebie wszystko. Kiedy życie daje ci cytryny, załóż sukienkę zemsty. Księżna Diana wiedziała, jak zrobić wrażenie, gdy w 1994 roku pojawiła się w czarnej mini, pokazując światu, że zdrada to nie koniec świata. Rihanna, Reese Witherspoon czy Bella Hadid poszły w jej ślady, udowadniając, że moda to najlepsza broń w walce z byłymi. Nawet Cher, nie otrzymawszy nominacji do Oscara, postanowiła zagrać na nosie Akademii swoim niezapomnianym strojem. Cóż, czasem najlepszą zemstą jest po prostu wyglądać oszałamiająco.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym. Paulina Sykut-Jerzyna, niczym prawdziwa bogini, spędziła wakacje na greckiej wyspie Kos, gdzie prażyła się w słońcu i prezentowała swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda Polsatu, razem z mężem, świętowała 15. rocznicę ślubu, a zdjęcia z ich wypadu pokazują, że bawili się jak nigdy. Teraz, po wakacyjnym szaleństwie, czas wrócić do rzeczywistości. Wrzesień już puka do drzwi, a z nim nowe wyzwania zawodowe i szkolne. Cóż, nie każdy może być wiecznie na wakacjach.
2: Polska Telewizja i Prime Video postanowiły stworzyć coś, co ma być naszą odpowiedzią na zagraniczny hit The Pitt. Nowy serial SOR ma pokazać, jak to jest być medykiem pod presją czasu, gdzie emocje nie kończą się z końcem dyżuru. W rolach głównych zobaczymy Sonię Mietielicę i Sebastiana Dele, a za kamerą staną reżyserki znane z kontrowersyjnych produkcji. Czy SOR obroni się przed porównaniami do The Pitt? Czas pokaże, a premiera już tej jesieni. Wielki spór fanów Van Halen trwa. Czy lepsza była era z Davidem Lee Rothem, czy może z samym Hagarem? Legendarny basista Billy Sheehan, który współpracował z Rothem, stawia na Davida, bo to właśnie jego brzmienie zna od początku. Tymczasem Alex Van Halen szykuje niespodziankę. Album z niepublikowanymi utworami nagranymi z bratem Eddiem. Steve Lukather z Toto twierdzi, że to nie są żadne odrzuty, a prawdziwe perełki, które w końcu ujrzą światło dzienne. Ciekawe, co na to fani.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Roger Glover, basista Deep Purple, zdradził, że nie ma dość grania Smoke on the Water, mimo że zespół wykonał ten utwór już ponad 2000 razy. Glover twierdzi, że patrzy na to z perspektywy publiczności, dla której ten kultowy riff może być pierwszym doświadczeniem na żywo. Muzycy Deep Purple nie zwalniają tempa i w 2026 roku wracają do Polski z koncertem w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po tylu latach nadal będą w stanie zaskoczyć fanów.
1: Zack Starkey, syn Ringo Stara, powrócił do The Who po burzliwym konflikcie z Rogerem Daltreyem. Po dwukrotnym zwolnieniu w zeszłym roku, perkusista znów zasiadł za bębnami legendarnej formacji. Próby z zespołem już się odbyły, a Starkey nie kryje radości z powrotu do domu. Czyżby The Who szykowali się na kolejne pożegnalne koncerty, a może nawet nowy album? Czas pokaże, czy topór wojenny został zakopany na dobre. Twisted Sister wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą Sebastiana Bacha, który przejął mikrofon po Dee Snyderze. Pierwszy koncert z nowym wokalistą odbył się w New Jersey, gdzie zespół zaserwował fanom mieszankę swoich klasyków i niespodziankę w postaci utworów Skid Row. Bach pełen energii. Obiecuje, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na scenie wciąż potrafi rozkręcić niezłą imprezę. Trasa Twisted Forever, Forever Twisted zapowiada się na prawdziwy, rockowy rollercoaster.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ocku odkryto ludzkie szczątki pod zawalonym dachem domu. Prokuratura podejrzewa, że to ciało starszej kobiety, która mieszkała tam samotnie. Śledczy ustalili, że zmarła wiele miesięcy przed katastrofą budowlaną. Trwa badanie DNA, by potwierdzić jej tożsamość.
2: 17 września w Warszawie odbędzie się trzeci Kongres Zdrowe Miasta. W Zamku Ujazdowskim spotkają się

0: eksperci, samorządowcy i sportowcy, by rozmawiać o zdrowiu, klimacie i przyszłości miast. Wśród gości znajdzie się astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, który weźmie udział w dyskusji o lekcjach z kosmosu dla miast. Wydarzenie jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.
1: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali swoją ofiarę, bijąc ją i kopiąc, co spowodowało złamanie żeber i liczne stłuczenia. Jakub K. trafił do aresztu, a Marcin Z. i Adrian A. zostali objęci policyjnym dozorem. Dodatkowo u Jakuba K. znaleziono ponad 10 kg klefedronu, co skutkowało dodatkowym zarzutem związanym z narkotykami.
0: Dziś na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie odbył się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego. Uroczystości miały wojskową oprawę, a przy grobie zgromadzili się bliscy, przyjaciele, żołnierze oraz duchowni różnych wyznań. Syn zmarłej wspominał ją jako wyjątkową matkę i babcię, która scalała rodzinę. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Żyrardowie czworo dzieci doświadczyło przemocy ze strony matki i jej partnera. Koszmar trwał od października zeszłego roku do czerwca tego roku. Policję zaalarmował anonimowy telefon, dzięki któremu dzieci zostały odebrane opiekunom i umieszczone w pieczy zastępczej. Matka trafiła do aresztu, a jej partner jest pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
0: W Groniu, w gminie Bukowina Tatrzańska, doszło do podpalenia samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Dwaj mężczyźni w wieku 36 i 37 lat zostali zatrzymani przez zakopiańską policję i przyznali się do winy. Zdarzenie miało miejsce po demonstracji przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Podejrzani pozostaną pod dozorem policyjnym w trakcie postępowania.
1: 26-letni mężczyzna podejrzany o potrącenie 15-latka w Zadrożu został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chłopak wciąż walczy o życie w szpitalu, a plotki o jego śmierci są nieprawdziwe. Kierowca próbował się ukrywać, ale został rozpoznany dzięki nagraniom i zatrzymany w Olkuszu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
0: Dziś pierwszy dzień szkoły, a dla wielu dzieci to także dzień otrzymania tradycyjnej tyty. Ten kolorowy róg pełen słodyczy i upominków ma osłodzić stres związany z nowym etapem edukacji. Choć zwyczaj ten wywodzi się ze Śląska, coraz częściej pojawia się w całej Polsce. Tyta, znana także jako róg obfitości, staje się nieodłącznym elementem rozpoczęcia roku szkolnego, przynosząc radość i pozytywne skojarzenia z nauką.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swoją pierwotną formę. Po kontrowersyjnej renowacji z 2025 roku, która spotkała się z falą krytyki, jaskrawe niebieskie fale zastąpiono szarymi, zgodnie z oryginalnym projektem. Mieszkańcy Szczecina wyrazili zadowolenie z powrotu do historycznej wersji, która przywraca miejscu należytą powagę i szacunek.
0: Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody. Prace żniwne uznanego z telewizji rolnika Andrzeja Splutycz dobiegły końca. Niestety, tegoroczne plony pszenicy były rozczarowujące z powodu ulewnych deszczy i chwastów. Andrzej pokłada teraz nadzieję w kukurydzy, która ma zrekompensować straty. Po zakończeniu koszenia planuje belowanie słomy i drugi pokos siana. Policjanci z Augustowa odkryli nietypowy przemyt papierosów za pomocą balonu meteorologicznego. Na terenie powiatu augustowskiego wylądował balon z 7500 paczkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy twierdzili, że szukają miejsca do wędkowania, choć nie mieli sprzętu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 250 tysięcy złotych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W najbliższy weekend w Białymstoku odbędzie się Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, takie jak Mata, Grupson czy BDOS 2115. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej, gdzie powstanie także miasteczko festiwalowe z regionalnymi atrakcjami. To wyjątkowe zakończenie festiwalowego lata w Białymstoku. Tragiczny wypadek na górskim szlaku w Świeradowie-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął podczas zjazdu rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna stracił panowanie nad rowerem i przewrócił się. Mimo szybkiej interwencji ratowników GOPR nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasku podczas jazdy w górach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość. Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja. Ceny utrzymano na poziomie z ubiegłego tygodnia, mimo że ropa naftowa kosztuje ponad $90 za baryłkę. Dziś wygasa rządowy program osłonowy ceny paliw niżej, co oznacza powrót VAT-u z 8% do 23%. To może spowodować wzrost cen na stacjach o 60 do 90 groszy na litrze. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę, a wszyscy dostawcy mają identyczną cenę oleju napędowego. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania w najbliższych dniach.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, w którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok.
2: Polityczny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Były premier Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, co oznacza, że PiS straci część swojego sejmowego budżetu. Do nowego ugrupowania trafi ponad 1 700 000 zł rocznie. Oprócz pieniędzy, zmiany dotyczą również podziału biur i miejsc w Sejmie, które do tej pory należały do PiS. Oba ugrupowania będą musiały podzielić się dostępnymi pomieszczeniami i zasobami. Nowy klub otrzyma także 2 samochody służbowe z kierowcami.
1: Prototyp bezzałogowego systemu obrony powietrznej Kobra 600 wykonał swój pierwszy lot. Niemiecka firma Polaris Raumflugzeuge ogłosiła sukces próby, podczas której dron pokonał 20 km. Kobra 600 ma stać się tanim, wielorazowym nosicielem pocisków powietrze-powietrze Iris-T dla europejskiej obrony powietrznej. Maszyna została zaprezentowana podczas tegorocznych targów lotniczych ILA Berlin. Dron jest częścią wspólnego programu Polaris i Dual Defense, który ma zwiększyć zasięg obrony powietrznej. W kolejnych miesiącach planowane są dalsze próby tego innowacyjnego systemu.
2: Polska otrzyma ostatnie 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy jeszcze w tym roku. Środki te wpłyną w dwóch transzach, w październiku i grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że Polska zrealizowała KPO w rekordowo krótkim czasie. Wszystkie inwestycje objęte planem są już na ukończeniu lub zostały zrealizowane. Łączna wartość KPO dla Polski to około 54,7 miliarda euro. Fundusze te mają wzmocnić polską gospodarkę i uczynić ją bardziej odporną na kryzysy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja, choć wirtualna, ma realny wpływ na środowisko i ludzi. Centra danych, na których opiera się AI, zużyły w 2025 roku 448 terawatogodzin energii i 4,5 biliona litrów wody. Do 2030 roku te liczby mogą się podwoić. Rozwój AI opiera się także na pracy tzw. ghost workers z globalnego południa, którzy często zarabiają zaledwie od 1 do 2 dolarów za godzinę. Pracownicy ci są narażeni na traumę psychiczną, moderując drastyczne treści. To wszystko pokazuje, że rozwój AI wiąże się z dużymi kosztami ekologicznymi i społecznymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zainauguruje nową serię, Ewa i Elżbieta znajdą się w centrum rodzinnego konfliktu. Po sekretnym ślubie z Włochem Romeo, Ewa oskarży babcię o utrudnianie jej życia jako młodej żony. Elżbieta, która od lat zastępuje Ewie matkę, nie pozostanie dłużna i spróbuje przemówić wnuczce do rozumu. Rozłąka z ukochanym i brak zgody na wspólne mieszkanie tylko zaostrzą sytuację. Ewa, przekonana o złej woli babci, nie cofnie się przed złośliwościami. Czy młoda para znajdzie sposób na pogodzenie się z bliskimi? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Burak staje w obronie Jasemin, odpierając złośliwe ataki Meltem. Lekarz nie tylko broni pielęgniarki, ale także zadaje jej kluczowe pytanie o naturę ich relacji. Tymczasem Kerem daje się zwieść intrygom Meltem, wierząc, że Jasemin darzy go uczuciem. Sem szybko sprowadza go na ziemię, ostrzegając przed manipulacjami lekarki. Z kolei Never, zmęczona niepewnością, postanawia rozwikłać tajemnicę z przeszłości, szukając Pakizę i Jasemin. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a 1937 odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera już 7 września o 20.50 w TVP2. Artur Rogowski, mimo zakończenia romansu z Joanną, nie potrafi się od niej uwolnić. Joanna, zdesperowana, nie pozwoli, by Artur ją porzucił i zrobi wszystko, by wzbudzić w nim litość. W szpitalu w Gródku ich drogi znów się skrzyżują, a Artur, mimo obietnic, nie potrafi się oprzeć. Wieczorem Joanna zasypie go SMS-ami, błagając o spotkanie. Artur zgodzi się na ostatnią randkę, która wcale nie będzie pożegnaniem. Ich romans trwa, a w nowym sezonie planują wspólny wyjazd do Niemiec. Pierwsza miłość powraca na antenę Polsatu z lekkim opóźnieniem. Nowy sezon wystartuje we wtorek, 1 września, zamiast planowanego poniedziałku. Powodem zmiany jest emocjonujący mecz Polek w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Jesień w serialu zapowiada się pełna dramatycznych zwrotów akcji. Kamil Biały znajdzie się w niebezpieczeństwie po wybuchu miny w Kosowie, a Melka stanie w obliczu zemsty teściowej. Eliza będzie walczyć o życie, próbując uwolnić się od okrutnego męża. Emilka zmierzy się z samotnością, a jej relacja z Bartkiem może przynieść nieoczekiwane skutki. Marta i Szymon staną przed trudną próbą z powodu choroby Szymona. Czy miłość przetrwa te wszystkie wyzwania? Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 950, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września o 18.40 na TVP1, Samuel podejmuje drastyczne kroki, by ukryć swoje intrygi. Zniszczenie listu Diego to tylko początek jego działań. Antonito zderza się z rzeczywistością, gdy jego plany na wycieraczki samochodowe legną w gruzach z powodu brytyjskiego patentu. Tymczasem Lolita zostaje w Cabrahigo, by opiekować się chorą ciotką. W tle tych wydarzeń Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia nowej galerii sztuki. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów zawiłymi relacjami i emocjonującymi historiami mieszkańców kamienicy. W 3402 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który wraca po wakacyjnej przerwie, Hubert zacznie podejrzewać Lucynę o nieczyste intencje. Jego wątpliwości wzrosną po serii tajemniczych awarii w domu, które pojawiły się wraz z jej przybyciem. Zwierzchowska, zamiast cieszyć się z naprawy pieca, zażąda luksusowego pobytu w hotelu, co jeszcze bardziej zaniepokoi Huberta. Tymczasem Wilk będzie wywierał presję na matkę, by działała na szkodę rodziny Pyrków. W 3406 odcinku Hubert postanowi prześwietlić przeszłość Lucyny, co potwierdzi jego najgorsze obawy. Odkrycia te mogą na zawsze zmienić relacje w rodzinie. W hiszpańskim serialu kostiumowym La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się emocjonujący 470 odcinek. Katalina rozpoczyna własne śledztwo, by oczyścić kuzynkę z zarzutów, podczas gdy Ignacio planuje zgłosić sprawę otrucia na policję. Sytuacja wokół Martiny staje się coraz bardziej napięta. Jana, z narażeniem się, wymyka się z pałacu, by pomóc ukrywającej się Pii, co nie umyka uwadze surowej Petry. Niespodziewanie w obronie Jany staje Don Ricardo, co wywołuje zaskoczenie. W relacjach między służbą dochodzi do spięć, a Vera stanowczo odrzuca zaloty Santosa. Candela natomiast sprytnie pomaga Virtudes odzyskać syna. Najnowszy odcinek, 468, zostanie wyemitowany w piątek, 4 września, o 15.05 na TVP2, a wszystkie epizody dostępne są na TVP VOD.
0: i serial E-Store to nowa produkcja Prime Video i TVP, która ma być polską odpowiedzią na międzynarodowy hit The Pitt. Premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. Serial przeniesie widzów do świata, gdzie każda sekunda ma znaczenie, a lekarze muszą działać szybciej, niż pozwalają im emocje. Główne role zagrają Sonia Mietielica i Sebastian Della, a za reżyserię odpowiadają Sara Bustamante-Drozdek i Sylwia Rosak. Historia skupi się na losach Piotra Hajduka i Kasi Zawadzkiej, których losy ponownie się splatają w szpitalnym chaosie. S.O.R. będzie dostępny na Prime Video oraz w TVP2 i TVP VOD. Twórcy obiecują połączenie dramatu, thrillera i historii obyczajowej, co zapowiada emocjonujące seanse.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumienia sierpniowego w Gdańsku, które otworzyło drogę do wielkich przemian w Polsce. Jarosław Wałęsa uczcił tę rocznicę, publikując archiwalne zdjęcie swojego ojca, Lecha Wałęsy, z czasów narodzin Solidarności. Porozumienie z 1980 roku zakończyło strajk w Stoczni Gdańskiej i umożliwiło powstanie niezależnych związków zawodowych.
2: Były premier Mateusz Morawiecki domaga się wyjaśnienia afery Zonda Krypto i krytykuje służby specjalne obecnego rządu za brak działań ostrzegawczych. Proponuje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać działania organów państwa od 2019 roku. Morawiecki traktuje tę propozycję jako test dla premiera Tuska, sugerując, że poparcie uchwały pokaże rzeczywistą wolę wyjaśnienia sprawy. Polityk podkreśla, że ostrzegał Polaków przed Zonda Krypto, mimo braku dostępu do tajnych materiałów.
0: Tragedia na Krecie. 11-letnia Polka zmarła po tym, jak znaleziono ją nieprzytomną w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, lekarzom nie udało się uratować dziecka. Grecka policja prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia. Islandia nie wznowi negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum niecałe 53% głosujących opowiedziało się przeciw rozmowom z Brukselą. Frekwencja wyniosła aż 82,5%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Decydujące okazały się głosy spoza Reykjaviku, gdzie poparcie dla integracji było mniejsze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich.
0: Jutro, 1 września, przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. W całej Polsce o godzinie 12 zawyją syreny, upamiętniając ten tragiczny moment w historii. To okazja, by na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie o dramacie, który dotknął miliony ludzi. Jesienny ogród nie musi być szary i pusty. Wiele roślin, takich jak klony czy derenie, zyskuje na urodzie dzięki intensywnie przebarwiającym się liściom. Ozdobne trawy i krzewy z kolorowymi owocami, jak ogniki czy irgi, mogą przyciągać wzrok aż do zimy. Warto planować rabaty tak, by ogród cieszył oko przez cały rok.
2: Wrzesień to miesiąc pełen dawnych przesądów, które ostrzegały przed podejmowaniem ważnych decyzji. Wierzono, że przeprowadzki, pożyczki pieniędzy czy zaręczyny mogą przynieść pecha. Choć dziś traktujemy te wierzenia z przymrużeniem oka, warto pamiętać o ostrożności w podejmowaniu decyzji. W końcu rozwaga nigdy nie zaszkodzi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W sobotę w rejonie Świeradowa-Zdroju doszło do tragicznego wypadku rowerowego. 67-letni mieszkaniec Poznania stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze Stogu Izerskiego i upadł. Pomimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja apeluje o noszenie kasków ochronnych na wymagających górskich trasach. Dziś na ulicy Szpitalnej w Tarnobrzegu doszło do nietypowego zdarzenia. 24-letni mężczyzna wysiadł z jadącego Mercedesa, który następnie uderzył w metalowe ogrodzenie. Okazało się, że kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policja zatrzymała mężczyznę, który przyznał się do winy. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet do 2 lat więzienia.
2: W Łodzi zatrzymano 31-letnią kobietę, podejrzaną o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym złamaniami kończyn. Policja interweniowała po zgłoszeniu od znajomej matki, która otrzymała niepokojącą wiadomość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew.
0: Marianna Schreiber rozpoczęła starania o unieważnienie swojego ślubu kościelnego z Łukaszem Schreiberem. Celebrytka złożyła wniosek do Sądu Metropolitalnego, podkreślając, że wiara jest dla niej bardzo ważna. Schreiber chce uporządkować swoje życie duchowe i w przyszłości ponownie stanąć przed ołtarzem. Dla niej ceremonia kościelna ma kluczowe znaczenie, w przeciwieństwie do ślubu cywilnego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Daria Gosek-Popiołek, posłanka i kandydatka na prezydenta Krakowa, dzieli swoje życie między politykę a rodzinę. W wolnym czasie odwiedza krakowską halę targową z mężem Piotrem i 2 córkami. W domu obowiązuje podział zadań. Daria przygotowuje śniadania, a Piotr gotuje obiady i kolacje. Wieczory spędzają na planszówkach, czytaniu książek i oglądaniu filmów. Mąż posłanki nazywa ją superbohaterką, która po powrocie do domu zdejmuje pelerynę i zakłada kapcie.
2: kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026. W Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, jak na prawdziwych celebrytów przystało, zrobili furorę na sopockiej plaży, przytulając się w Bałtyku. Towarzyszył im Mateusz Banasiuk, który najwyraźniej świetnie dogaduje się z parą. Cała trójka korzystała z uroków plażowania, a przy okazji promowała nową edycję Asia Express, w której wszyscy wezmą udział. Cóż, życie gwiazd to nie tylko blask fleszy, ale i romantyczne chwile na plaży. Katarzyna Glinka, znana aktorka, która od lat błyszczy w świecie show biznesu, postanowiła nie narzucać swoim synom kariery aktorskiej. Choć jeden z jej chłopców już teraz z zainteresowaniem spogląda na świat fleszy, Glinka podkreśla, że najważniejsze jest, by dzieci robiły to, co naprawdę kochają. Aktorka doskonale wie, jak stresujący i nieprzewidywalny może być zawód aktora. Dlatego chce, by jej synowie sami wybrali swoją drogę. A jeśli zdecydują się na aktorstwo, zawsze mogą liczyć na wsparcie mamy.
2: Kiedy życie daje ci cytryny, załóż sukienkę zemsty. Księżna Diana wiedziała, jak zrobić wrażenie, gdy w 1994 roku pojawiła się w czarnej mini, pokazując światu, że zdrada to nie koniec świata. Rihanna, Reese Witherspoon czy Bella Hadid poszły w jej ślady, udowadniając, że moda to najlepsza broń w walce z byłymi. Nawet Cher, nie otrzymawszy nominacji do Oscara, postanowiła zagrać na nosie Akademii swoim niezapomnianym strojem. Cóż, czasem najlepszą zemstą jest po prostu wyglądać oszałamiająco. W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W Gołdapi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami. A Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Dalia Marks czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu.
1: Dwa tygodnie po niespodziewanym odejściu Jana Frycza, przygotowania do jego pogrzebu nabierają tempa. Aktor, który do końca walczył z chorobą, zaskoczył wszystkich swoją determinacją, pracując nad nowymi projektami niemal do ostatnich chwil. Pogrzeb, zaplanowany na 7 września, odbędzie się w świeckim charakterze na Starych Powązkach, a rodzina prosi o datki na Dom Artystów Weteranów zamiast kwiatów. Cóż, nawet po śmierci Frycz potrafi zaskoczyć, pokazując, że prawdziwa sztuka to nie tylko scena, ale i serce.
2: W świecie, gdzie każdy marzy o własnym programie w telewizji, chłopaki z W ogóle Poland postanowili powiedzieć nie Polsatowi. Propozycja była kusząca, ale warunki, jak to określił Madam, były absolutnie śmieszne. Niezależność to dla nich świętość, a przecież nie ma nic bardziej irytującego niż twórcy, którzy nie chcą się podporządkować. Cóż, nie każdy chce być gwiazdą telewizji, nawet jeśli to oznacza oglądanie telewizji i komentowanie jej w swoim stylu. Zack Starkey, syn Ringo Stara, powrócił do The Who po burzliwym konflikcie z Rogerem Daltreyem. Po dwukrotnym zwolnieniu w zeszłym roku, perkusista znów zasiadł za bębnami legendarnej formacji. Próby z zespołem już się odbyły, a Starkey nie kryje radości z powrotu do domu. Czyżby The Who szykowali się na kolejne pożegnalne koncerty, a może nawet nowy album? Czas pokaże, czy topór wojenny został zakopany na dobre.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ach, Pinkerton Weezer. Album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
2: Robert Gawliński, niegdyś symbol rockowego buntu z długimi włosami i skórzaną kurtką, dziś zaskakuje elegancją i dojrzałością. Lider legendarnego zespołu Wilki przeszedł niesamowitą metamorfozę, a jego siwiejące, krótko ścięte włosy dodają mu charyzmy. Choć teraz częściej można go spotkać w Grecji, gdzie szuka spokoju i inspiracji, nie rezygnuje z kariery w Polsce. Gawliński wciąż koncertuje z Wilkami, udowadniając, że nawet po trzech dekadach na scenie nie zamierza zwalniać tempa. Twisted Sister wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą Sebastiana Bacha, który przejął mikrofon po Dee Snyderze. Pierwszy koncert z nowym wokalistą odbył się w New Jersey, gdzie zespół zaserwował fanom mieszankę swoich klasyków i niespodziankę w postaci utworów Skid Row. Bach, pełen energii, obiecuje, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na scenie wciąż potrafi rozkręcić niezłą imprezę. Trasa Twisted Forever, Forever Twisted zapowiada się na prawdziwy, rockowy roller coaster.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie także 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach 3-letni chłopiec wymknął się spod opieki matki i wsiadł do autobusu miejskiego. Dziecko podróżowało samotnie, nie wzbudzając podejrzeń pasażerów. Dzięki szybkiej reakcji policji i dyspozytora MPK, maluch został bezpiecznie odnaleziony i wrócił do matki. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny, który zbada sytuację domową rodziny. Na stacji kolejowej w Tłuszczu 1 sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął nieznany mężczyzna potrącony przez pociąg. Pomimo miesiąca śledztwa, jego tożsamość pozostaje nieznana. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji ofiary, udostępniając jej rysopis i zdjęcie. Mężczyzna miał około 65 lat, łysinę na czole i siwe włosy. W nocy z 30 na 31 sierpnia Księżyc zbliżył się do Saturna, tworząc wyjątkową koniunkcję na niebie. To zjawisko można było podziwiać gołym okiem z Polski, patrząc w kierunku wschodniego horyzontu. Saturn, świecący jak jasna gwiazda, był łatwy do odnalezienia dzięki bliskości Księżyca. Dla miłośników astronomii to nie koniec atrakcji, bo już 3 września Księżyc znajdzie się w pobliżu Plejad. 17 września w Warszawie odbędzie się 3. Kongres Zdrowe Miasta. W Zamku Ujazdowskim spotkają się eksperci, samorządowcy i sportowcy, by rozmawiać o zdrowiu, klimacie i przyszłości miast. Wśród gości znajdzie się astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, który weźmie udział w dyskusji o lekcjach z kosmosu dla miast. Wydarzenie jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Został zatrzymany w województwie świętokrzyskim za jazdę z prędkością 110 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Stanowski przyznał się do błędu i zaakceptował karę.
1: W Groniu, w gminie Bukowina Tatrzańska, doszło do podpalenia samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Dwaj mężczyźni w wieku 36 i 37 lat zostali zatrzymani przez zakopiańską policję i przyznali się do winy. Zdarzenie miało miejsce po demonstracji przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Podejrzani pozostaną pod dozorem policyjnym w trakcie postępowania. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, pozostawiając osieroconego 8-miesięcznego synka Oliwiera. Kierowca, który wjechał na chodnik, został aresztowany i postawiono mu zarzuty. Mały Oliwier, który cudem przeżył, przebywa w szpitalu, a jego stan zdrowia się poprawia. Na mogile rodziców w Żywcu mieszkańcy składają kwiaty i znicze, oddając hołd zmarłym. PKP Polskie Linie Kolejowe otworzyły oferty na przebudowę linii kolejowej Szczecin-Berlin. Najtańsza propozycja, choć przekracza budżet o 64 miliony złotych, daje szansę na podpisanie umowy. Inwestycja obejmie między innymi dobudowę torów i elektryfikację trasy, co skróci czas podróży do Berlina do 1,5 godziny. Prace po obu stronach granicy spowodują wstrzymanie ruchu pociągów od grudnia.
0: Słuchacie Radia Super Express. Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swoją pierwotną formę. Po kontrowersyjnej renowacji z 2025 roku, która spotkała się z falą krytyki, jaskrawe niebieskie fale zastąpiono szarymi, zgodnie z oryginalnym projektem. Mieszkańcy Szczecina wyrazili zadowolenie z powrotu do historycznej wersji, która przywraca miejscu należytą powagę i szacunek.
1: Dziś w Kołobrzegu plażowicze mogą cieszyć się wyjątkowo spokojną aurą. Wszystkie 7 kąpielisk jest otwartych, a woda oceniona jako w pełni bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 18 stopni. Brak sinic i niemal bezwietrzna pogoda sprawiają, że warunki do kąpieli są idealne.
2: Definitywnie zakończył się proces w sprawie kanibali z Podchoszczna. Robert M. został uznany za winnego zabójstwa i kanibalizmu, mimo że nigdy nie odnaleziono ciała ofiary, ani nie poznano jej tożsamości. Sprawa ujrzała światło dzienne w 2017 roku, po tajemniczym liście opisującym zbrodnię. Sąd Najwyższy odrzucił kasację, a wyrok 25 lat więzienia dla Roberta M. pozostaje w mocy.
1: Prace żniwne uznanego z telewizji rolnika Andrzeja Splutycz dobiegły końca. Niestety, tegoroczne plony pszenicy były rozczarowujące z powodu ulewnych deszczy i chwastów. Andrzej pokłada teraz nadzieję w kukurydzy, która ma zrekompensować straty. Po zakończeniu koszenia planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
0: Słuchacie Radia Super Express. Kierowca Audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, uderzył w ogrodzenie posesji po brawurowej ucieczce w rejonie Starej Kamionki. Mężczyzna, mający sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, próbował uciekać pieszo, ale szybko został zatrzymany przez policję. Teraz stanie przed sądem, a grozi mu do 5 lat więzienia.
1: W najbliższy weekend w Białymstoku odbędzie się Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, takie jak Mata, Grupson czy BDOS 2115. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej, gdzie powstanie także miasteczko festiwalowe z regionalnymi atrakcjami. To wyjątkowe zakończenie festiwalowego lata w Białymstoku.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu zobaczymy także 19 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, znana aktorka, ujawniła, że jej emerytura przewyższa ostatnie wynagrodzenie. To efekt decyzji o pracy przez dodatkowe 10 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dzięki temu jej świadczenie jest znacznie wyższe. Przykład Dymnej pokazuje, że dłuższa aktywność zawodowa może przynieść korzyści finansowe na emeryturze. W polskim środowisku artystycznym, gdzie niskie emerytury są normą, jej historia jest pozytywnym wyjątkiem. To ważna lekcja planowania finansowego dla przyszłych emerytów. Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże. Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja. Ceny utrzymano na poziomie z ubiegłego tygodnia, mimo że ropa naftowa kosztuje ponad $90 za baryłkę. Dziś wygasa rządowy program osłonowy ceny paliw niżej, co oznacza powrót VAT-u z 8% do 23%. To może spowodować wzrost cen na stacjach o 60 do 90 groszy na litrze. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę, a wszyscy dostawcy mają identyczną cenę oleju napędowego. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania w najbliższych dniach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
1: Cenzin, spółka z bogatą historią sięgającą 1926 roku, obchodzi swoje stulecie w nowej roli biznesowej. Już nie jako centralny kanał eksportowy, ale jako wsparcie dla grupy PGZ w handlu zagranicznym. Cenzin dostarcza sprzęt wojskowy i cywilny, a także rozwija eksport, który w 2025 roku osiągnął 20%. Firma planuje zwiększyć ten udział do 50% w najbliższych latach. Wyzwania to dostępność towarów i ich prezentacja na rynkach zagranicznych, gdzie zainteresowanie polskim przemysłem obronnym rośnie. Cenzin przekształcił się w nowoczesną spółkę, aktywnie poszukującą nowych możliwości. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Norwegii 21 śmigłowców UH-60M Black Hawk. Transakcja, warta maksymalnie $2,3 miliarda, obejmuje także uzbrojenie i specjalistyczne wyposażenie. Decyzja wymaga jeszcze zgody Kongresu USA. Norwegia zrezygnowała z droższych maszyn na rzecz większej liczby standardowych Black Hawków, co ma wzmocnić mobilność i interoperacyjność jej sił zbrojnych. Nowe śmigłowce zastąpią dotychczasowe Bell 412 i będą wspierać rozwój brygady Finnmark na północy kraju. Niemiecka firma Rheinmetall zainwestuje około 270 milionów euro w zakłady w Kassel, tworząc najnowocześniejszą fabrykę pojazdów na świecie oraz Centrum Obrony Północnej Hesji. Inwestycja wspierana przez rząd Hesji jest odpowiedzią na planowane zamówienia Bundeswehry na transportery Boxer w ramach programu Arminius. Produkcja w Kassel ma być zabezpieczona do 2040 roku, a roczna zdolność produkcyjna wzrośnie z 40 do 50 do ponad 500 pojazdów. W regionie powstaną także Centrum Testowe Dronów, Globalne Centrum Logistyczne i nowa placówka szkoleniowa. Do 2029 roku zatrudnienie w zakładzie wzrośnie do 3500 osób, co oznacza ponad 1000 nowych miejsc pracy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Korpus Piechoty Morskiej USA podpisał kontrakt na $19 milionów na dostawę 10 pojazdów Tempest. Te lekkie bagi, uzbrojone w rakiety Hellfire, są zaprojektowane do szybkiego ataku i natychmiastowego wycofania się z pola walki. Tempesty już z powodzeniem niszczyły rosyjskie drony na Ukrainie. Pojazdy te wykorzystują cywilne komponenty, co obniża koszty i ułatwia logistykę. Kontrakt obejmuje dostawę sprzętu, oprogramowania oraz wsparcie serwisowe do sierpnia przyszłego roku. To początek większego programu, który ma wzmocnić obronę przeciwko dronom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 3402 odcinkiem. Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny, zwłaszcza gdy w ich domu dochodzi do kolejnych awarii. Zwierzchowska, zamiast cieszyć się z naprawy pieca, żąda pobytu w hotelu, co wzbudza podejrzenia Pyrki. Tymczasem Wilk naciska na matkę, by działała na szkodę rodziny Pyrków, co prowadzi do prób skłócenia Agaty i Ignacego oraz Asi z Emilem. Hubert nie zamierza odpuścić i postanawia sprawdzić przeszłość Lucyny. W 3406 w tym odcinku jego podejrzenia się potwierdzą, a zaufanie do seniorki całkowicie zniknie. Lucyna, próbując odzyskać zaufanie, zaczyna namawiać do sprzedaży mieszkania, co może być jej kolejną intrygą. Czy Hubert da się zwieść? Odpowiedź już wkrótce. W 1021 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan postanawia przyjrzeć się bliżej relacji Kiwanca z pielęgniarką Betul. Prokurator podejrzewa, że ich więź wykracza poza zwykłe obowiązki zawodowe. Tymczasem Ainur zmaga się z emocjami, próbując odnaleźć się w skomplikowanej sytuacji między narzeczonym a Sinanem. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września, o godzinie 16 na kanale TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, dramatach i walce o rodzinne więzi. Ciągająca fabuła i zaskakujące zwroty akcji przyciągają widzów przed ekrany każdego dnia. W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu zajmującego się nielegalnymi walkami. To ryzykowne posunięcie może jednak kosztować go bardzo wiele, gdyż przestępcy nie wybaczają zdrady. Wcześniej Poyraz, chcąc chronić swoją żonę Nanę, odrzucił żądania gangstera Sedata, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Teraz, działając w tajemnicy, Poyraz stara się pogodzić ochronę bliskich z niebezpieczną misją. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
0: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka i Adam intensywnie przygotowują się do swojego ślubu. Para kończy układać listę gości weselnych, na której znajdą się tylko bliscy Natalki. Adam, policjant, przed ślubem wyjawia swojej narzeczonej prawdę o swojej rodzinie. Okazuje się, że jego ojciec nie żyje, a z matką nie utrzymuje kontaktu od dzieciństwa. Dlatego na ślubie nie pojawi się nikt z jego rodziny. Na szczęście braki te wypełnią przyjaciele i rodzina Natalki, w tym jej babcia Barbara i brat Mateusz. To emocjonujący moment, w którym Adam przyznaje, że Natalka i jej bliscy są dla niego całą rodziną.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Marysia i Artur Rogowscy próbują odbudować swoją bliskość, ale ich chwile czułości zostają brutalnie przerwane przez Judytę. Kosowska niespodziewanie wchodzi do gabinetu, co prowadzi do napięć między małżonkami. Marysia, zaniepokojona stanem męża, proponuje mu wieczorny spacer, licząc na odzyskanie dawnej bliskości. Artur zgadza się, choć w głębi serca zmaga się z własnymi problemami. W tle pojawia się temat jego rezygnacji z pracy w przychodni, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności i odnaleźć wspólną drogę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 1941 odcinku M jak miłość po wakacjach romans Joanny i Artura nabierze nowego rozpędu. Artur, nie mogąc żyć bez Joanny, zdecyduje się na wspólny wyjazd na sympozjum do Berlina. Para kochanków w końcu zarezerwuje jeden pokój, co wcześniej uniemożliwiły Agnes i Judyta. Tym razem jednak nikt ich nie powstrzyma. Agnes odkryje jednak kłamstwo ojca i może zdecydować się na ujawnienie prawdy przed Marysią. Czy Rogowska dowie się o zdradzie męża? Odcinek pełen emocji już wkrótce. W hiszpańskim serialu kostiumowym La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się emocjonujący 470 odcinek. Katalina rozpoczyna własne śledztwo, by oczyścić kuzynkę z zarzutów, podczas gdy Ignacio planuje zgłosić sprawę otrucia na policję. Sytuacja wokół Martiny staje się coraz bardziej napięta. Jana, z narażeniem się, wymyka się z pałacu, by pomóc ukrywającej się Pii, co nie umyka uwadze surowej Petry. Niespodziewanie w obronie Jany staje Don Ricardo, co wywołuje zaskoczenie. W relacjach między służbą dochodzi do spięć, a Vera stanowczo odrzuca zaloty Santosa. Candela natomiast sprytnie pomaga Virtudes odzyskać syna. Najnowszy odcinek, 468, zostanie wyemitowany w piątek, 4 września, o 15:05 na TVP2, a wszystkie epizody dostępne są na TVP VOD. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 39. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 września o 14 na TVP1. Jasemin zmaga się z narastającą presją w szpitalu, gdzie plotki o jej związku z Burakiem zaczynają żyć własnym życiem. Para postanawia trzymać swój romans w tajemnicy, co tylko podsyca ciekawość otoczenia. Tymczasem w rezydencji Ketenci niepokój wzbudza tajemniczy mężczyzna fotografujący posiadłość. W tle tych wydarzeń Remzi próbuje zdobyć więcej informacji o Minever. Serial pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które przyciągają widzów każdego dnia. Splątane losy to opowieść o miłości, tajemnicach i rodzinnych konfliktach, które nieustannie trzymają w napięciu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 19 stopni w Gdańsku z wiatrem południowo-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę także 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Kierwiński ostro skrytykował PiS w Radiu Z, odrzucając pomysł powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Zamiast tego radził Mateuszowi Morawieckiemu spokojnie czekać na działania prokuratury. Kierwiński bronił również Romana Giertycha, podkreślając jego prawo do obrony Przemysława Krala jako adwokata. W rozmowie zarzucił PiS brak działań w kwestii bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Rosja, mimo problemów gospodarczych, nadal ma środki na kontynuowanie wojny. Tymczasem Ukraina boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, które mogą utrudnić jej działania wojenne. Kijów potrzebuje dodatkowego wsparcia z Zachodu, aby utrzymać obecny poziom operacji i planować ataki na terytorium Rosji. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę mają na celu zniechęcenie Zachodu do dalszego finansowania Ukrainy. Radosław Sikorski ostrzega Europę przed zbyt szybkim szukaniem porozumienia z Rosją. Szef polskiej dyplomacji uważa, że Kreml celowo testuje granice Zachodu, wykorzystując drony, cyberataki i działania sabotażowe. Sikorski apeluje, by Europa zaakceptowała większe ryzyko, aby uniknąć poważniejszych zagrożeń w przyszłości. Podkreśla, że bezpieczeństwo europejskich społeczeństw powinno być priorytetem, a nie obawy o wewnętrzne konsekwencje w Rosji. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę na problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami. Podkreśla, że roszczeniowe postawy i skargi na nauczycieli utrudniają pracę szkół. Broniarz wskazuje, że nauczyciele są obciążeni dodatkowymi obowiązkami, takimi jak rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Zaznacza też, że potrzebne są jasne zasady kontaktu z pedagogami, by uniknąć sytuacji, w których oczekuje się od nich dostępności przez całą dobę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Philojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Bhotekoshi nadal rośnie. Mołdawia i Rumunia odnotowały kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W niedzielę nieznany obiekt wleciał nad Mołdawię z ukraińskiego obwodu odeskiego, a Rumunia ogłosiła alarm, wysyłając myśliwce F-16. To część narastającej serii incydentów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tym roku Rumunia odnotowała już 25 nieautoryzowanych wtargnięć dronów, co pokazuje rosnące napięcie w regionie.
2: Astrologia wskazuje, że panny, byki, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które unikają ryzyka. Panny analizują każdą sytuację, byki cenią stabilność, koziorożce myślą długofalowo, a raki kierują się emocjami. Każdy z tych znaków ma swoje powody, by ostrożnie podchodzić do niepewnych sytuacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychotesty obrazkowe zyskują na popularności w internecie. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wybrać jeden element, by odkryć swoje mocne strony. Wybór jednej z czterech słów może zdradzić, co jest naszą największą siłą. To szybki i intuicyjny sposób na poznanie ukrytych cech charakteru.
0: 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich, podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej dwóch rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po trzech tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, zaskoczył publiczność w Juracie, wykonując efektowną stójkę podczas wydarzenia Przyszłość.pl. 62-letni dziennikarz udowodnił, że nie tylko potrafi mówić o sporcie, ale również sam jest w świetnej formie. Wydarzenie, które odbywa się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej, łączy inspirujące dyskusje z aktywnościami sportowymi i muzycznymi. W programie znalazły się także koncerty oraz wspólny bieg z prezydentem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Bonham Carter, znana z ról w Harrym Potterze i The Crown, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o jej ekscentryczny styl, ale o nowy, błyskotliwy pierścionek na palcu. Aktorka, która zawsze podkreślała, że małżeństwo to nie jej bajka, teraz spaceruje po Londynie z 22 lata młodszym historykiem sztuki, Rai Dagiem Holmbow. Czyżby jednak zmieniła zdanie? Paparazzi już zacierają ręce.
2: Anna German, kobieta, która nie znała słowa niemożliwe. Najpierw odebrano jej ojca, potem wypadek na włoskiej autostradzie złamał jej kręgosłup i marzenia o światowej karierze. Ale Anna nie poddała się. Wróciła na scenę, do miłości i życia, choć każdy krok kosztował ją ogromny wysiłek. Ostatecznie przegrała walkę z nowotworem, ale jej głos i niezłomny duch pozostają z nami na zawsze.
1: Daniel Martyniuk, syn króla disco polo, znów w centrum uwagi. Tym razem postanowił podzielić się z internetem nagraniem, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Wideo pełne jest emocji, wyzwisk i dramatycznych zwrotów akcji, a Daniel nie szczędzi słów, by wyrazić swoje niezadowolenie. Czyżby nowa telenowela w polskim showbiznesie? Martyniuk zapowiada, że wkrótce uwolni się od wszystkich i będzie sam. Czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki tej rodzinnej sagi.
2: Wielkie rozczarowanie dla fanów Nigdy w życiu. Joanna Brodzik nie powróci jako Ula w kontynuacji tej kultowej historii. Okazuje się, że scenarzyści postanowili całkowicie wymazać jej postać z nowej fabuły, skupiając się na zupełnie innym etapie życia bohaterów. Cóż, najwyraźniej przyjaźń z Judytą nie przetrwała próby czasu, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Czyżby to znak, że stare, dobre czasy już nie wrócą?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając świat w żałobie. Wbrew oczekiwaniom fanów nie było wielkich uroczystości. Pogrzeb odbył się cicho, zgodnie z jej życzeniem, tylko dla najbliższych. Artystka spoczęła na cmentarzu w Nashville, obok ukochanego męża, Carla Dina. Tymczasem fani nie próżnują i chcą, by lotnisko w Nashville nosiło jej imię, zbierając już prawie 200 tysięcy podpisów. W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes.
1: Michał Szpak znów na ustach wszystkich. Podczas magicznego zakończenia wakacji w Kielcach jego utwór Maj zdobył tytuł Przeboju Lata 2026, a sam artysta zgarnął 500 000 złotych. Kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej nie przestaje zaskakiwać, choć nie wszyscy są zachwyceni jego sukcesem. Internauci podzieleni, ale jedno jest pewne. Szpak wciąż potrafi rozgrzać emocje do czerwoności.
2: W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wielkie zamieszanie wokół kontynuacji kultowego filmu Nigdy w życiu. Joanna Jabłczyk, znana z roli Tosi, nie pojawi się w nowej odsłonie, co wywołało niemałe poruszenie. Katarzyna Grochola, autorka powieści, planuje podjąć kroki prawne przeciwko aktorce za rzekome rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Tymczasem Agnieszka Żulewska, czwarta już od twórczyni roli Tosi, milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową telenowelą?
2: Kto by pomyślał, że Jon Bon Jovi kiedyś nie wierzył w Living on a Prayer? Tak, ten sam hit, który teraz rozbrzmiewa na stadionach, kiedyś wydawał się zbyt miękki i sentymentalny dla lidera zespołu. Dzięki uporowi współautorów i nowej aranżacji, piosenka stała się hymnem pokoleń. A wszystko zaczęło się od przemokniętego sambory i jego potrzeby modlitwy w korku. Cóż, czasem potrzeba tylko odrobiny wiary i talkboxa, by stworzyć coś, co przetrwa dekady.
1: Testament, legendarni weterani thrash metalu, nie przestają zaskakiwać. Ledwo co wydali świetnie przyjęty album Parabellum, a już pracują nad kolejnym krążkiem. Chuck Billy zdradził, że zespół planuje wejść do studia latem przyszłego roku, a nowe utwory powstają w zawrotnym tempie. A dla fanów w Polsce mamy dobrą wiadomość. Testament zagra w Krakowie w kwietniu przyszłego roku, towarzysząc Megadeth na trasie Breakout, Hibernation of the Nations. Evanescence, zespół, który w 2003 roku wdarł się na listy przebojów z Bring Me To Life, początkowo nie planował męskiego wokalu w tym utworze. Wytwórnia Wind Up Records w swojej nieograniczonej mądrości uznała jednak, że dodanie męskiego głosu będzie strzałem w dziesiątkę. I tak oto Paul McCoy z 12 Stones dołączył do Amy Lee, tworząc duet, który stał się nieodłączną częścią tego hitu. Choć Amy Lee nie była zachwycona, piosenka zdobyła Grammy i podbiła listy przebojów, a my wszyscy możemy podziękować wytwórni za ten genialny pomysł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz i szef kanału Zero, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Policja zatrzymała go w województwie świętokrzyskim, gdy jechał 110 km na godzinę w terenie zabudowanym, przekraczając dozwoloną prędkość o 60 km na godzinę. Otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Stanowski przyznał się do winy i zaakceptował karę. Dziś odbędzie się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie, gdzie spoczywają już znane postaci polskiej kultury. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 13.30 w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. W Siedlcach 3-letni chłopiec wsiadł sam do miejskiego autobusu, co wywołało alarm u jego mamy. Policja szybko odnalazła malca, który spokojnie podróżował, nie wzbudzając podejrzeń pasażerów. Chłopiec wrócił bezpiecznie do matki, ale sprawą rodziny zajmie się teraz sąd. Policja chce sprawdzić, czy to był tylko nieszczęśliwy wypadek. W piątek w rejonie Mostu Świętokrzyskiego doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwóch młodych napastników ostrzeliwało z wiatrówek namioty, w których mieszkali ludzie w kryzysie bezdomności. 39-letni mężczyzna, który próbował interweniować, został postrzelony i trafił do szpitala z 4 powierzchownymi ranami. Policja zatrzymała 16-latka i 17-latka, z których starszy usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dziś w nocy warto spojrzeć w niebo, ponieważ księżyc znajdzie się blisko Saturna, tworząc efektowną koniunkcję. To zjawisko można obserwować gołym okiem, patrząc na wschodnią część nieba. Księżyc będzie krótko po pełni, a Saturn będzie świecił jak jedna z najjaśniejszych gwiazd. To nie koniec atrakcji, ponieważ już 3 września księżyc przejdzie w pobliżu Plejad. W Żyrardowie 4 dzieci doświadczyło przemocy ze strony matki i jej partnera. Koszmar trwał od października zeszłego roku do czerwca tego roku. Policję zaalarmował anonimowy telefon, dzięki któremu dzieci zostały odebrane opiekunom i umieszczone w pieczy zastępczej. Matka trafiła do aresztu, a jej partner jest pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli młodzi rodzice, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Olivier przeżył, ale został osierocony. Wypadek miał miejsce 22 sierpnia, gdy samochód prowadzony przez 26-letniego Huberta B. wypadł z jezdni i uderzył w rodzinę. Kierowca został tymczasowo aresztowany, a śledczy badają okoliczności zdarzenia. Na grobie rodziców wciąż płoną znicze, a ludzie przynoszą kwiaty, by uczcić ich pamięć. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni mężczyzna potrącił autem 15-letniego chłopca i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając go w stanie krytycznym. Nastolatek trafił do szpitala, a kierowca został już zatrzymany dzięki pomocy lokalnej społeczności. Dziś ma odbyć się jego przesłuchanie w prokuraturze w Olkuszu.
0: Słuchacie Radia Super Express. W czerwcu średnie wynagrodzenie brutto w polskich przedsiębiorstwach wyniosło ponad 9400 zł. W 7 miastach wojewódzkich, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę kwotę. Warszawa nie znalazła się jednak w czołówce. Największa różnica w zarobkach między miastami wynosi aż 3727 zł brutto miesięcznie.
1: Tatrzańska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 sierpnia w miejscowości Groń. Oskarżeni przyznali się do winy, a ich działanie miało być odwetem za protest przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia i będą odpowiadać z wolnej stopy. Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza, na cmentarzu centralnym w Szczecinie odzyskał swój pierwotny wygląd. Po kontrowersyjnej metamorfozie sprzed roku jaskrawe błękity ustąpiły miejsca stonowanej szarości. Mieszkańcy Szczecina domagali się przywrócenia oryginalnej kolorystyki, co ostatecznie zostało zrealizowane. Miejsce pamięci znów emanuje spokojem i godnością, zgodnie z jego historycznym projektem. Na południe od Białegostoku trasa S-19 wydłuży się w tym roku do 55 km. Odcinek Boćki-Malewice o długości 16 km jest już prawie gotowy, a pozwolenia na użytkowanie spodziewane są na przełomie września i października. Kolejny fragment, Malewice-Chlebczyn, ma być ukończony do końca grudnia. Cała inwestycja jest wspierana funduszami unijnymi, a jej koszt to prawie 1,5 miliarda złotych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Żniwa w gospodarstwie Andrzeja Splutycz zakończone, ale rolnik nie jest zadowolony z tegorocznych zbiorów. Częste opady i chwasty utrudniały pracę, a zebrano jedynie około 3 ton pszenicy. Andrzej liczy teraz na lepsze plony kukurydzy, które mogą poprawić bilans. Po żniwach planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
1: W Augustowie policjanci odkryli nietypowy sposób przemytu papierosów. Balon meteorologiczny z 7500 paczkami, bez polskich banderoli, spadł na terenie powiatu. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali odebrać ładunek, zostali zatrzymani. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 250 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 16 stopni we Wrocławiu. Z wiatrem zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Białymstoku zauważymy zachmurzenie całkowite. Temperaturę 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeli Kokopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie 2 bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej. Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy, z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych, Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil De Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją walkę w US Open 2026 meczem z Taylor Townsend. Spotkanie odbędzie się na grandstandzie, a początek zaplanowano na godzinę 18:30 czasu polskiego. Chwalińska po trudnym okresie w turniejach WTA liczy na wsparcie polskich kibiców w Nowym Jorku. Transmisję można śledzić na kanałach Eurosportu oraz online.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kamil Majchrzak z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął US Open 2026 roku od zwycięstwa. W pierwszej rundzie pokonał Serba Hamada Medwiedowicza 6-3, 6-3, 6-3, przerywając serię 4 porażek. Mecz był zacięty tylko na początku, ale Polak szybko przejął kontrolę, imponując solidnością i spokojem. Teraz czeka na rywala w drugiej rundzie. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny. Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością. Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany, co wywołało kryzys w Polskim Komitecie Olimpijskim. Międzynarodowy Komitet Olimpijski grozi wykluczeniem Polski, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie. Kandydatką na nową prezeskę Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest Otylia Jędrzejczak, która może ustabilizować sytuację. Jej sukcesy w Polskim Związku Pływackim dają nadzieję na poprawę wizerunku polskiego sportu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego. Uroczystości miały miejsce w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Wśród uczestników był jej siostrzeniec, znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 19 sierpnia w wieku 99 lat.
2: Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Hubert postanawia sprawdzić przeszłość Lucyny, co prowadzi do szokujących odkryć. Jego podejrzenia wobec szczerości seniorki wobec rodziny tylko się potwierdzają. Lucyna, chcąc odzyskać zaufanie Huberta, podejmuje zaskakujące kroki. W międzyczasie Maciej Wilk nadal knuje, by pozbyć się pyrków z domu. Lucyna, pod jego wpływem, próbuje namówić Agatę i Ignacego na sprzedaż mieszkania i wyjazd do Tajlandii. Czy te działania pomogą jej odzyskać zaufanie Huberta, czy tylko pogłębią konflikt w rodzinie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: Barwy Szczęścia powracają z emocjonującym 3399 odcinkiem po wakacjach. Ola decyduje się wrócić do Justina, mimo że wcześniej nie wierzyła w jego niewinność. Wszystko zmienia się po szczerej rozmowie z Oliwką i nowych dowodach, które zdobywa Justin. Zamilska w końcu przekonuje się, jak potężna może być dzisiejsza technologia. Justin, choć oczyszczony z zarzutów, nie zamierza odpuszczać i chce udowodnić swoją niewinność. Para spędza razem szczęśliwe chwile, a ich miłość kwitnie na nowo. Ola nie chce już tracić czasu i cieszy się każdą chwilą z ukochanym. W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu zajmującego się nielegalnymi walkami. To ryzykowne posunięcie może jednak kosztować go bardzo wiele, gdyż przestępcy nie wybaczają zdrady. Wcześniej Poyraz, chcąc chronić swoją żonę Nanę, odrzucił żądania gangstera Sedata, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Teraz, działając w tajemnicy, Poyraz stara się pogodzić ochronę bliskich z niebezpieczną misją. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a 1937 odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera już 7 września o 20.50 w TVP2. Artur Rogowski, mimo zakończenia romansu z Joanną, nie potrafi się od niej uwolnić. Joanna, zdesperowana, nie pozwoli, by Artur ją porzucił i zrobi wszystko, by wzbudzić w nim litość. W szpitalu w Gródku ich drogi znów się skrzyżują, a Artur, mimo obietnic, nie potrafi się oprzeć. Wieczorem Joanna zasypie go SMS-ami, błagając o spotkanie. Artur zgodzi się na ostatnią randkę, która wcale nie będzie pożegnaniem. Ich romans trwa, a w nowym sezonie planują wspólny wyjazd do Niemiec.
1: W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny jest na skraju wytrzymałości z powodu zaginięcia żony, a sytuacja u Kalskich staje się coraz bardziej napięta. Włodzimierz Zięba, pogrążony w żałobie, spotyka Dorotę, która na chwilę odciąga go od smutku. Tymczasem w domu Kalskich dochodzi do przemocy, a żona Grega szuka pomocy u Weroniki. Smolny, zaniepokojony wiadomością o znalezieniu zwłok kobiety, rusza na miejsce zdarzenia. Nowy odcinek przyniesie odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi i zostanie wyemitowany 8 września o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców warszawskiej ulicy. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W odcinku 1023, który TVP1 wyemituje w poniedziałek 7 września o godzinie 16, Sinan nie ustaje w poszukiwaniach dowodów, które mogą zniweczyć plany zaręczyn. Tymczasem Kansel i Sibel realizują swój tajemniczy plan, a Sibel próbuje zbliżyć się do Sedata, udając przypadkowe odkrycie jego tajemnic. W tle narastają podejrzenia i niepewność, gdy Czarna zaczyna podejrzewać Ibrahima o zdradę. Nana z kolei stara się okazać Poyrazowi wsparcie, mimo że ich relacja jest pełna nieporozumień. Czy te skomplikowane relacje w końcu się wyjaśnią? Dziedzictwo to turecki serial pełen miłości, tajemnic i trudnych wyborów, który nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą.
2: W hiszpańskim serialu kostiumowym La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się emocjonujący 470 odcinek. Katalina rozpoczyna własne śledztwo, by oczyścić kuzynkę z zarzutów, podczas gdy Ignacio planuje zgłosić sprawę otrucia na policję. Sytuacja wokół Martiny staje się coraz bardziej napięta. Jana, z narażeniem się, wymyka się z pałacu, by pomóc ukrywającej się Pii, co nie umyka uwadze surowej Petry. Niespodziewanie w obronie Jany staje Don Ricardo, co wywołuje zaskoczenie. W relacjach między służbą dochodzi do spięć, a Vera stanowczo odrzuca zaloty Santosa. Candela natomiast sprytnie pomaga Virtudes odzyskać syna. Najnowszy odcinek, 468, zostanie wyemitowany w piątek, 4 września, o 15.05 na TVP2, a wszystkie epizody dostępne są na TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W odcinku 471, który zostanie wyemitowany 7 września o 15.05 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Katalina po tajemniczym ataku na hrabiego prowadzi własne śledztwo, próbując odkryć prawdę. Tymczasem domownicy starają się zatuszować sprawę, by chronić dobre imię rodziny. Jana, młoda służąca, wciąż ryzykuje, by odwiedzać ukrywaną pie. A Petra narzeka na brak szacunku ze strony podwładnych. Czy te intrygi i napięcia wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju? Serial, osadzony na początku XX wieku, łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym, ukazując przepaść między arystokracją a służbą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumienia sierpniowego w Gdańsku, które otworzyło drogę do wielkich przemian w Polsce. Jarosław Wałęsa uczcił tę rocznicę, publikując archiwalne zdjęcie swojego ojca, Lecha Wałęsy, z czasów narodzin Solidarności. Porozumienie z 1980 roku zakończyło strajk w Stoczni Gdańskiej i umożliwiło powstanie niezależnych związków zawodowych. Przed pierwszym po wakacjach posiedzeniem Sejmu Mariusz Błaszczak z PiS ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenie Rozwój Plus. Błaszczak zarzuca Morawieckiemu destabilizację prawicy i próbę zablokowania kandydatury Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Konflikt ten podkreśla wewnętrzne podziały w partii, które mogą wpłynąć na jej przyszłość.
2: Były premier Mateusz Morawiecki domaga się wyjaśnienia afery Zonda Krypto i krytykuje służby specjalne obecnego rządu za brak działań ostrzegawczych. Proponuje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać działania organów państwa od 2019 roku. Morawiecki traktuje tę propozycję jako test dla premiera Tuska, sugerując, że poparcie uchwały pokaże rzeczywistą wolę wyjaśnienia sprawy. Polityk podkreśla, że ostrzegał Polaków przed Zonda Krypto, mimo braku dostępu do tajnych materiałów. Blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia początki działalności inicjatywy politycznej Rozwój Plus, kierowanej przez Mateusza Morawieckiego. Nowa formacja od momentu powstania w kwietniu notuje poparcie na poziomie kilku procent, co daje jej szansę na wejście do Sejmu. Mimo to 32% respondentów ocenia start inicjatywy negatywnie, a prawie 24% nie ma zdania na ten temat.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich.
0: Jutro, 1 września, przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. W całej Polsce o godzinie 12 zawyją syreny, upamiętniając ten tragiczny moment w historii. To okazja, by na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie o dramacie, który dotknął miliony ludzi. Marka Tous prowadza nową kolekcję biżuterii Zodiaco, inspirowaną astrologią i znakami Zodiaku. Każdy z 12 wisiorków łączy symbol Zodiaku z dedykowanym kamieniem, takim jak szafir dla barana czy ametyst dla wodnika. Kolekcja Zodiaco to nie tylko biżuteria, ale także osobiste amulety, które można dopasować do własnej osobowości. Jesienny ogród nie musi być szary i pusty. Wiele roślin, takich jak klony czy derenie, zyskuje na urodzie dzięki intensywnie przebarwiającym się liściom. Ozdobne trawy i krzewy z kolorowymi owocami, jak ogniki czy irgi, mogą przyciągać wzrok aż do zimy. Warto planować rabaty tak, by ogród cieszył oko przez cały rok.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wrzesień to miesiąc pełen dawnych przesądów, które ostrzegały przed podejmowaniem ważnych decyzji. Wierzono, że przeprowadzki, pożyczki pieniędzy czy zaręczyny mogą przynieść pecha. Choć dziś traktujemy te wierzenia z przymrużeniem oka, warto pamiętać o ostrożności w podejmowaniu decyzji. W końcu rozwaga nigdy nie zaszkodzi.
0: W sobotę w rejonie Świeradowa-Zdroju doszło do tragicznego wypadku rowerowego. 67-letni mieszkaniec Poznania stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze Stogu Izerskiego i upadł. Pomimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja apeluje o noszenie kasków ochronnych na wymagających górskich trasach. Dziś na ulicy Szpitalnej w Tarnobrzegu doszło do nietypowego zdarzenia. 24-letni mężczyzna wysiadł z jadącego Mercedesa, który następnie uderzył w metalowe ogrodzenie. Okazało się, że kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policja zatrzymała mężczyznę, który przyznał się do winy. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet do 2 lat więzienia.
2: W Łodzi zatrzymano 31-letnią kobietę, podejrzaną o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym złamaniami kończyn. Policja interweniowała po zgłoszeniu od znajomej matki, która otrzymała niepokojącą wiadomość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Daria Gosek-Popiołek, posłanka i kandydatka na prezydenta Krakowa, dzieli swoje życie między politykę a rodzinę. W wolnym czasie odwiedza krakowską halę targową z mężem Piotrem i 2 córkami. W domu obowiązuje podział zadań. Daria przygotowuje śniadania, a Piotr gotuje obiady i kolacje. Wieczory spędzają na planszówkach, czytaniu książek i oglądaniu filmów. Mąż posłanki nazywa ją superbohaterką, która po powrocie do domu zdejmuje pelerynę i zakłada kapcie.
2: Kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026. W Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Frycz, legenda polskiego teatru, pożegnał się z nami w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie niemal 90 ról w teatrze telewizji. Jego ostatnia rola w spektaklu Król Maciuś I to prawdziwe pożegnanie z hukiem, z gwiazdorską obsadą i dymem, który aktor wspominał jako swoje utrapienie. W dniu jego pogrzebu spektakl zostanie wyemitowany, co zapewne doda mu nieco dramatyzmu. Frycz, który zawsze podkreślał, że dzieci należy traktować poważnie, zostawił nam przesłanie, by nie zostawiać świata takim, jakim jest.
2: Afera castingowa wokół kontynuacji Nigdy w życiu nie cichnie. Joanna Jabłczyńska, znana z roli córki głównej bohaterki, nie pojawi się w nowej odsłonie, co wywołało burzę wśród fanów. Aktorka, zamiast na planie, relaksuje się nad jeziorem, a internauci wspierają ją w komentarzach. Cóż, kto by pomyślał, że po 20 latach niektórzy aktorzy będą musieli zadowolić się tylko wspomnieniami i spokojem na wodzie. Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako gwiazda muzyki, a jako uczestniczka. Na jej drodze stanie Julia Wieniawa, która zasiądzie w jury i z pewnością nie będzie oszczędzać swojej koleżanki. Mandaryna, choć pełna humoru, zdaje sobie sprawę, że łatwo nie będzie, zwłaszcza, że jej partnerem tanecznym jest Krystian Rzymkiewicz, były partner Wieniawy. Czyżby liczyła na taryfę ulgową? Nic z tych rzeczy, bo Julia to profesjonalistka, a Mandaryna wie, że musi dać z siebie wszystko.
1: Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem „Żył jak chciał”. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki, symbolizujące życie pełne muzyki.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym. W świecie, gdzie każdy marzy o własnym programie w telewizji, chłopaki z W ogóle Poland postanowili powiedzieć nie Polsatowi. Propozycja była kusząca, ale warunki, jak to określił Madam, były absolutnie śmieszne. Niezależność to dla nich świętość, a przecież nie ma nic bardziej irytującego niż twórcy, którzy nie chcą się podporządkować. Cóż, nie każdy chce być gwiazdą telewizji, nawet jeśli to oznacza oglądanie telewizji i komentowanie jej w swoim stylu. Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej niż można by się spodziewać.
1: Roger Glover, basista Deep Purple, zdradził, że nie ma dość grania Smoke on the Water, mimo że zespół wykonał ten utwór już ponad 2000 razy. Glover twierdzi, że patrzy na to z perspektywy publiczności, dla której ten kultowy riff może być pierwszym doświadczeniem na żywo. Muzycy Deep Purple nie zwalniają tempa i w 2026 roku wracają do Polski z koncertem w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po tylu latach nadal będą w stanie zaskoczyć fanów.
0: Słuchacie Radia Super Express. Zack Starkey, syn Ringo Stara, powrócił do The Who po burzliwym konflikcie z Rogerem Daltreyem. Po dwukrotnym zwolnieniu w zeszłym roku, perkusista znów zasiadł za bębnami legendarnej formacji. Próby z zespołem już się odbyły, a Starkey nie kryje radości z powrotu do domu. Czyżby The Who szykowali się na kolejne pożegnalne koncerty, a może nawet nowy album? Czas pokaże, czy topór wojenny został zakopany na dobre. Robert Gawliński, niegdyś symbol rockowego buntu z długimi włosami i skórzaną kurtką, dziś zaskakuje elegancją i dojrzałością. Lider legendarnego zespołu Wilki przeszedł niesamowitą metamorfozę, a jego siwiejące, krótko ścięte włosy dodają mu charyzmy. Choć teraz częściej można go spotkać w Grecji, gdzie szuka spokoju i inspiracji, nie rezygnuje z kariery w Polsce. Gawliński wciąż koncertuje z Wilkami, udowadniając, że nawet po trzech dekadach na scenie nie zamierza zwalniać tempa.
2: Twisted Sister wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą Sebastiana Bacha, który przejął mikrofon po Dee Snyderze. Pierwszy koncert z nowym wokalistą odbył się w New Jersey, gdzie zespół zaserwował fanom mieszankę swoich klasyków i niespodziankę w postaci utworów Skid Row. Bach, pełen energii, obiecuje, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na scenie wciąż potrafi rozkręcić niezłą imprezę. Trasa Twisted Forever, Forever Twisted zapowiada się na prawdziwy, rockowy roller coaster.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest dobre, a w Toruniu umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Otwocku odkryto ludzkie szczątki pod zawalonym dachem domu. Prokuratura podejrzewa, że to ciało starszej kobiety, która mieszkała tam samotnie. Śledczy ustalili, że zmarła wiele miesięcy przed katastrofą budowlaną. Trwa badanie DNA, by potwierdzić jej tożsamość.
2: Dziś w Warszawie odbywają się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. W ceremonii uczestniczą bliscy, współpracownicy oraz czołowi politycy, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zgromadzeni wspominają zmarłą jako zaangażowaną działaczkę społeczną. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, mając 99 lat. Na Mazowszu doszło do dwóch tragicznych wypadków z udziałem nastolatków na jednośladach. W niedzielę 14-latek zginął po zderzeniu skutera z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Jarzębiej Łące. Kilka dni wcześniej w Warszawie zmarł 16-letni motocyklista po kolizji z dwoma samochodami. Śledczy badają okoliczności obu zdarzeń.
1: Krzysztof Stanowski, znany dziennikarz, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Został zatrzymany w województwie świętokrzyskim za jazdę z prędkością 110 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 13 punktów karnych. Stanowski przyznał się do błędu i zaakceptował karę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się we wtorek, 1 września. Uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw od nauki. Najwięcej odpoczynku czeka ich w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, podczas ferii zimowych i przerwy wiosennej. Tradycyjne letnie wakacje rozpoczną się pod koniec czerwca. W Groniu, w gminie Bukowina Tatrzańska, doszło do podpalenia samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Dwaj mężczyźni w wieku 36 i 37 lat zostali zatrzymani przez zakopiańską policję i przyznali się do winy. Zdarzenie miało miejsce po demonstracji przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Podejrzani pozostaną pod dozorem policyjnym w trakcie postępowania.
1: 26-letni mężczyzna podejrzany o potrącenie 15-latka w Zadrożu został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chłopak wciąż walczy o życie w szpitalu, a plotki o jego śmierci są nieprawdziwe. Kierowca próbował się ukrywać, ale został rozpoznany dzięki nagraniom i zatrzymany w Olkuszu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: W Tatrach 22 sierpnia 2019 roku doszło do tragicznego wypadku na Giewoncie. Pioruny uderzyły w krzyż na szczycie, zabijając 5 osób, w tym 2 dzieci, a ponad 150 osób zostało rannych. Ratownicy TOPR przeprowadzili jedną z największych akcji ratunkowych w historii, ewakuując poszkodowanych do szpitali. Wśród ofiar śmiertelnych była 24-letnia matka oraz 2 dziesięciolatków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swoją pierwotną formę. Po kontrowersyjnej renowacji z 2025 roku, która spotkała się z falą krytyki, jaskrawe niebieskie fale zastąpiono szarymi, zgodnie z oryginalnym projektem. Mieszkańcy Szczecina wyrazili zadowolenie z powrotu do historycznej wersji, która przywraca miejscu należytą powagę i szacunek.
2: Polskie wybrzeże przeżywa turystyczny boom, a sezon letni okazał się wyjątkowo udany. Nadmorskie kurorty, takie jak Świnoujście, Kołobrzeg i Międzyzdroje, przyciągnęły tłumy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Otwarcie hotelu Gołębiewski było jednym z najważniejszych wydarzeń, które przyciągnęło uwagę turystów z całej Europy. Mimo końca lata, obiekty noclegowe nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, a wrzesień zapowiada się równie obiecująco.
1: Definitywnie zakończył się proces w sprawie kanibali z Podchoszczna. Robert M. został uznany za winnego zabójstwa i kanibalizmu, mimo że nigdy nie odnaleziono ciała ofiary, ani nie poznano jej tożsamości. Sprawa ujrzała światło dzienne w 2017 roku, po tajemniczym liście opisującym zbrodnię. Sąd Najwyższy odrzucił kasację, a wyrok 25 lat więzienia dla Roberta M. pozostaje w mocy.
2: Prace żniwne uznanego z telewizji rolnika Andrzeja Splutycz dobiegły końca. Niestety, tegoroczne plony pszenicy były rozczarowujące z powodu ulewnych deszczy i chwastów. Andrzej pokłada teraz nadzieję w kukurydzy, która ma zrekompensować straty. Po zakończeniu koszenia planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Augustowa odkryli nietypowy przemyt papierosów za pomocą balonu meteorologicznego. Na terenie powiatu augustowskiego wylądował balon z 7500 paczkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy twierdzili, że szukają miejsca do wędkowania, choć nie mieli sprzętu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 250 tysięcy złotych. W najbliższy weekend w Białymstoku odbędzie się Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, takie jak Mata, Grubson czy BDOS 2115. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej, gdzie powstanie także miasteczko festiwalowe z regionalnymi atrakcjami. To wyjątkowe zakończenie festiwalowego lata w Białymstoku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym. W jednej z partii tego produktu mogą znajdować się niebezpieczne fragmenty szkła. Producent, firma Jóźwiak Dorota Jóźwiak, rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają sosu z numerem partii 154. Spożycie może prowadzić do poważnych obrażeń. Organy sanitarne monitorują sytuację, a producent prowadzi dochodzenie w celu ustalenia źródła problemu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, w którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok.
2: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
1: Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Norwegii 21 śmigłowców UH-60M Black Hawk. Transakcja, warta maksymalnie 2,3 miliarda dolarów, obejmuje także uzbrojenie i specjalistyczne wyposażenie. Decyzja wymaga jeszcze zgody Kongresu USA. Norwegia zrezygnowała z droższych maszyn na rzecz większej liczby standardowych Black Hawków, co ma wzmocnić mobilność i interoperacyjność jej sił zbrojnych. Nowe śmigłowce zastąpią dotychczasowe Bell 412 i będą wspierać rozwój brygady Finnmark na północy kraju. Prototyp bezzałogowego systemu obrony powietrznej Cobra 600 wykonał swój pierwszy lot. Niemiecka firma Polaris Raumflugzeuge ogłosiła sukces próby, podczas której dron pokonał 20 km. Cobra 600 ma stać się tanim, wielorazowym nosicielem pocisków powietrze-powietrze IRIS-T dla europejskiej obrony powietrznej. Maszyna została zaprezentowana podczas tegorocznych targów lotniczych ILA Berlin. Dron jest częścią wspólnego programu Polaris i Deal Defense, który ma zwiększyć zasięg obrony powietrznej. W kolejnych miesiącach planowane są dalsze próby tego innowacyjnego systemu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja, choć wirtualna, ma realny wpływ na środowisko i ludzi. Centra danych, na których opiera się AI, zużyły w 2025 roku 448 terawatogodzin energii i 4,5 biliona litrów wody. Do 2030 roku te liczby mogą się podwoić. Rozwój AI opiera się także na pracy tzw. ghost workers z globalnego południa, którzy często zarabiają zaledwie od 1 do 2 dolarów za godzinę. Pracownicy ci są narażeni na traumę psychiczną, moderując drastyczne treści. To wszystko pokazuje, że rozwój AI wiąże się z dużymi kosztami ekologicznymi i społecznymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Hubert postanawia sprawdzić przeszłość Lucyny, co prowadzi do szokujących odkryć. Jego podejrzenia wobec szczerości seniorki wobec rodziny tylko się potwierdzają. Lucyna, chcąc odzyskać zaufanie Huberta, podejmuje zaskakujące kroki. W międzyczasie Maciej Wilk nadal knuje, by pozbyć się pyrków z domu. Lucyna, pod jego wpływem, próbuje namówić Agatę i Ignacego na sprzedaż mieszkania i wyjazd do Tajlandii. Czy te działania pomogą jej odzyskać zaufanie Huberta, czy tylko pogłębią konflikt w rodzinie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: Barwy Szczęścia powracają z emocjonującym 3399 odcinkiem po wakacjach. Ola decyduje się wrócić do Justina, mimo że wcześniej nie wierzyła w jego niewinność. Wszystko zmienia się po szczerej rozmowie z Oliwką i nowych dowodach, które zdobywa Justin. Zamilska w końcu przekonuje się, jak potężna może być dzisiejsza technologia. Justin, choć oczyszczony z zarzutów, nie zamierza odpuszczać i chce udowodnić swoją niewinność. Para spędza razem szczęśliwe chwile, a ich miłość kwitnie na nowo. Ola nie chce już tracić czasu i cieszy się każdą chwilą z ukochanym. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Burak staje w obronie Jasemin, odpierając złośliwe ataki Meltem. Lekarz nie tylko broni pielęgniarki, ale także zadaje jej kluczowe pytanie o naturę ich relacji. Tymczasem Kerem daje się zwieść intrygom Meltem, wierząc, że Jasemin darzy go uczuciem. Sem szybko sprowadza go na ziemię, ostrzegając przed manipulacjami lekarki. Z kolei Nunever, zmęczona niepewnością, postanawia rozwikłać tajemnice z przeszłości, szukając Pakizę i Jasemin. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD.
1: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka i Adam intensywnie przygotowują się do swojego ślubu. Para kończy układać listę gości weselnych, na której znajdą się tylko bliscy Natalki. Adam, policjant, przed ślubem wyjawia swojej narzeczonej prawdę o swojej rodzinie. Okazuje się, że jego ojciec nie żyje, a z matką nie utrzymuje kontaktu od dzieciństwa. Dlatego na ślubie nie pojawi się nikt z jego rodziny. Na szczęście braki te wypełnią przyjaciele i rodzina Natalki, w tym jej babcia Barbara i brat Mateusz. To emocjonujący moment, w którym Adam przyznaje, że Natalka i jej bliscy są dla niego całą rodziną.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem już 7 września 2026 roku na antenie TVP 2. Premierowy 1937 odcinek rozpocznie 27 sezon serialu i zostanie wyemitowany o godzinie 20.50. Jednak dla niecierpliwych fanów jest dobra wiadomość. Już 1 września, tydzień wcześniej, prapremiera dwóch nowych odcinków będzie dostępna w serwisie TVP VOD. Aby obejrzeć je przed telewizyjną premierą, konieczne będzie zalogowanie się i opłacenie subskrypcji. W 1937 odcinku emocje sięgną zenitu, gdy Artur Rogowski zmierzy się z konsekwencjami swojego romansu. Zdradzona Marysia zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak, a Dorota, po pokonaniu raka, ponownie trafi do szpitala na kontrolne badania. Tymczasem przygotowania do ślubu Natalki i Adama nabierają tempa, a wybór sukni ślubnej stanie się prawdziwym wyzwaniem. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a 1937 odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera już 7 września o 20.50 w TVP 2. Artur Rogowski, mimo zakończenia romansu z Joanną, nie potrafi się od niej uwolnić. Joanna, zdesperowana, nie pozwoli, by Artur ją porzucił i zrobi wszystko, by wzbudzić w nim litość. W szpitalu w Grudku ich drogi znów się skrzyżują, a Artur, mimo obietnic, nie potrafi się oprzeć. Wieczorem Joanna zasypie go SMS-ami, błagając o spotkanie. Artur zgodzi się na ostatnią randkę, która wcale nie będzie pożegnaniem. Ich romans trwa, a w nowym sezonie planują wspólny wyjazd do Niemiec. W 951 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu podczas uroczystego otwarcia galerii Aldai. Rosina zmaga się z trudnym czasem, a napięcie wśród mieszkańców kamienicy rośnie. Trini odkrywa, że przytyła i nie może dopiąć kostiumu, ale Fabiana ratuje sytuację. Samuel otwiera galerię i dziękuje Luci za wsparcie. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Odcinek 951 zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18.40 na TVP1. Produkcja przyciąga widzów dopracowanymi detalami epoki i emocjonującymi wątkami obyczajowymi. Panna Młoda. Kracza w emocjonujący 192 odcinek. Hanser znów zmaga się z wątpliwościami, które mogą namieszać w jej relacjach z bliskimi. Atmosfera gęstnieje, gdy na jaw wychodzi treść tajemniczej wiadomości. Mukadder odkrywa, że Derya knuje coś za plecami innych, a Hanser i Cihan natrafiają na niespodziewanego maila od Yasemin. Hilal coraz śmielej zabiega o względy Yigita. Hanser wciąż nie wie, czy spotkać się z anonimowym darczyńcą, obawiając się nieprzewidzianych konsekwencji. Nowe odcinki można oglądać na TVP2 od poniedziałku do piątku. Odcinek 192 zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 17:20.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako dobre, a w Gdańsku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.